0: Michigan. Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Nie wiem co...

Przeszedł bez drożami biegu, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 15 października.

Zatrzymaj się przy swoim sercu. Przy tym, co najbardziej je teraz zajmuje. Jezus chce się w nim z Tobą teraz spotkać.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie –

Jezus mówi o prorokach, którzy byli dla Żydów wzorem wiary i zawierzenia. Z drugiej strony, wiara faryzeuszów i uczonych w piśmie ograniczała się do podziwu dla nich, ale nie przejawiała się w naśladowaniu ich relacji z Bogiem. Sam podziw dla wiary innych nie wystarczy. Tylko osobista relacja z Bogiem ma moc przemienić i uzdrowić serce. Kto w Twoim życiu jest dla Ciebie autorytetem? W jaki sposób te osoby inspirują Cię w Twojej relacji z Bogiem?

Jezus zwraca uwagę słuchaczy na fakt, że za bardzo skupili się na rozumowym poznaniu Boga. Można znać teologię, przeczytać wiele książek, mieć ogromną wiedzę i nigdy nie wejść w osobisty dialog z Jezusem. Wiedza jest dobra i potrzebna, ale nie wystarcza do bycia w relacji. W jaki sposób Twoja wiedza o Bogu wpływa na Twoją więź z Nim?

Troską Jezusa jest to, byśmy swoim życiem pomagali innym na drodze do Niego. Przestrzega nas, byśmy nie stali się przeszkodą dla tych, którzy pragną Go spotkać. Doświadczenie miłości i wierności Boga sprawia, że nasze świadectwo staje się autentyczne i pociągające. Do czego zaprasza Cię dzisiaj Bóg przez to Słowo?

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie –

Możesz porozmawiać z Jezusem o tym, co poruszyło Cię w trakcie dzisiejszej modlitwy.

0: Chwała Ojcu
1: i Synowi
0: i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Radia Rodzina.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przybywamy do Matki Bożej o tym pięknym, choć znanionym obliczu na mszę świętą jako pielgrzymi. A pielgrzym to taki wyjątkowy człowiek, który z różańcem w ręku, za krzyżem, dąży do świętości, dąży do nieba, bo tutaj na ziemi jesteśmy gośćmi, właśnie pielgrzymami, jak powie święty Paweł, a nasza ojczyzna jest w niebie. Jasna Góra, a na Jasnej Górze kaplica, a w kaplicy wizerunek Matki Bożej jest tylko taką chwilką, takim zatrzymaniem się, takim przystankiem, aby popatrzeć, zatrzymać się, pomyśleć, czy idę we właściwym kierunku i iść dalej. Albo żeby zatrzymać się i zmienić swoje myślenie, postępowanie, zachowanie, które ma nas doprowadzić do świętości. Pozdrawiam zgromadzenie tu kapłanów, pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy i tych wszystkich, którzy uczestniczą we mszy świętej przez media, zwłaszcza ludzi chorych, starszych, przebywających w szpitalach. A wśród nas są pielgrzymi z diecezji poznańskiej, z parafii świętego Marcina z miejscowości Bukowiec. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy, cieszymy się waszą obecnością i prosimy, aby to spotkanie z Maryją przynosiło w waszym życiu błogosławione owoce. Mszę świętą celebrujemy w następujących intencjach. Ksiądz Marek w intencji pielgrzymów z parafii Świerczyna. Ksiądz Edmund w intencji, we wszystkich intencjach papieża Leona XIV i pielgrzymów parafii świętego Marcina z Bukowca. Ja tą mszę świętą ofiaruję w intencji o wyjście z trudnej sytuacji Leszka i firmy. Ojciec Krzysztof w intencji wnuków Jasia, Poli i Liliany. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech

0: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie.
1: Bracia w powołaniu kapłańskim i zakonnym, ukochani pielgrzymi, mieszkańcy Częstochowy i wszyscy, którzy uczestniczycie we mszy świętej przez media, zwłaszcza chorzy, samotni, przebywający w szpitalach. Jak zwykle trzy zagadnienia. Pierwszy temat to miejsce. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Miejsce. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, albo któryś raz z kolei i ciągle wpatrujemy się w oblicze Matki Bożej i chcemy wsłuchać się w to, co ona chce nam powiedzieć. Drugi temat to czas. Czas płynie bardzo szybko, czyli miesiąc październik. Mamy swoje lata, wspominamy różne wydarzenia i z obawą, czy lękiem, czy radością patrzymy w przyszłość. I ostatni, najważniejszy temat to Ewangelia. Pan Jezus zwraca się do uczonych w piśmie i mówi to słowo: biada wam, i o tym grobowcu, ale to za chwilę. Najpierw miejsce. Mamy takie miejsca w naszym życiu. Miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie przyszliśmy na świat. Nasz dom, miejsce szkoły, pracy. Mamy takie miejsca. Kościół parafialny. Mamy takie miejsca, w których się dobrze czujemy. Czasami szpital. Doświadczamy dobroci, ale też bólu i cierpienia, jak więzienia czy różne miejsca do odosobnienia. Są takie miejsca w naszym życiu, które wywierają wielki wpływ na nas, gdzie tam podjęliśmy różne decyzje. I dla nas, ludzi wierzących w Boga, Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu, tutaj w Częstochowie, tutaj na Jasnej Górze, zgromadzi nas. Tutaj do niej pielgrzymujemy, a ona ciągle ukazuje Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, i ciągle powtarza: uczyńcie, co mój Syn wam powie. To nie trzeba wielkiej mądrości. Wystarczy popatrzeć na te ściany kaplicy jasnogórskiej, czy klasztoru, muzeach, w skarbcach, czy te przestrzelone pas świętego Jana Pawła II, róże, te wszystkie woda. I możemy doświadczyć tutaj, zobaczyć, podziwiać, zachwytać się, czytać tej relacji Boga z nami i nas z Bogiem za wstawiennictwem Matki Bożej. To jest jakaś dla nas wielka tajemnica, a jednocześnie radosna tajemnica, że nie jesteśmy sami. Mamy Maryję jako Matkę i Królową. Tutaj szczególnie na Jasnej Górze. Maryja sama prosiła, żeby ją nazywać Królową Polski. A to, że jest Matką, to Pan Jezus ją dał nam w testamencie z krzyża, mówiąc: oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Pamiętamy to, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu. A więc każdy pielgrzym, który tu przybywa, przybywa do Matki Królowej. Do Matki, aby powiedzieć, wypłakać się, wyżalić, powiedzieć o swoich trudnościach, radościach, nadziejach, obawach, a do Maryi jako królowej po dyspozycję, aby potem w tym świecie, tam gdzie żyjemy, w obliczu różnych trudności, obaw, lęków, stać twardo na ziemi, trzymając w ręku różaniec, realizując przykazania, czy sakramenty święte, czy to małżeństwa, kapłaństwa, być przy Chrystusie. Maryja tutaj jest, jak powie święty Jan Paweł II, i ciągle ukazuje Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, a tu na Jasnej Górze już ponad 600 lat. Przychodzą ludzie, pielgrzymują. Były czasy, kiedy zabraniano ludziom przychodzić na Jasną Górę. To możemy sobie poczytać z historii, kiedy mówiono, że drogi prowadzące na Jasną Górę zarosną, a Jasna Góra zniknie z powierzchni ziemi. Obecność tylu pielgrzymów, zwłaszcza w ubiegłym roku, jak podał ojciec kustosz, ponad 4 miliony ludzi, jest jak gdyby zaprzeczeniem tych wszystkich ludzkich knowań, które mówią, że człowiek jest w stanie żyć bez Boga. Dobrze, że tutaj jesteśmy. Wsłuchujmy się, patrzmy, módlmy się. Idźmy do spowiedzi, aby zawierzyć swoje życie na wzór świętego Jana Pawła II czy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Człowiek wierzący w Boga, ten, który ma Maryję za Matkę Królową, to jest człowiek mądry, odważny. Człowiek, który, jak powtarzamy często, jest taki do tańca i do różańca. Kiedy trzeba, to się modlić do Kościoła na mszę świętą, uczestniczy w różnych wydarzeniach, ale też jest człowiekiem, który za kardynałem Stefanem Wyszyńskim może powiedzieć non possumus. Dalej nie możemy. Bo godność dziecka Bożego, bo godność człowieka, który kocha Matkę Bożą i Ojczyznę, dawniej nie powie, ja tak dalej nie mogę. Ja tak nie mogę postępować, bo jest 10 przekazań, bo jestem dzieckiem Bożym. Każdy z nas sobie więcej dopowie, wpatrując się w oblicze Matki Bożej, a zwłaszcza jak wrócimy do domu i będziemy się wieczorem modlić przed wizerunkami Matki Bożej w naszych parafiach, czy domach rodzinnych, czy plebaniach, klasztorach. Chciejmy zawsze żyć w oparciu o nauczanie Pana Jezusa. A drugi temat, czas. Czas to powoli dobiega koniec tego roku kościelnego pod hasłem uczeń, misjonarz. Ile w tym roku żeśmy się nauczyli o Panu Jezusie? Ile było tej kontemplacji Pisma Świętego, katechizmu Kościoła Katolickiego? Ile braliśmy udziału w jakichś różnych spotkaniach, sympozjach, koncertach? To jest ten uczeń. Ja ciągle mam się uczyć tego, co mówi Pan Jezus, co mówi Matka Boża w objawieniach, w Fatimie, w Lud, a w Polsce w Gieczwałcie. A jednocześnie ten drugi człon tego hasła, tego rocznego, to jest misjonarz. Czy ile razy mówiłem o Panu Jezusie? Czy to składając ręce do modlitwy w domu, czy w innych miejscach? Czy też, powiedzmy, prowadziłem innych, zachęcając do Kościoła, na mszę świętą, na rekolekcje, czy różnych wydarzeń? Rok powoli kościelny się kończy, ale hasło uczeń, misjonarz to jest jakieś zadanie dla nas teraz, ale i na przyszłość. A drugie w tym miesiącu to różaniec. Modlimy się w naszych domach, bo sama Matka Boża prosiła o modlitwę różańcową. I tutaj posłużę się pięknym wierszem Pana Jacka, który mówi o wartości i mocy różańca. Moc różańca, to jest taki wiersz. Posłuchajmy. Jeżeli się wzruszymy, to nic nie szkodzi. W małej izdebce, tuż obok łóżka, z różańcem w ręku klęczy staruszka. Czemuż to, babciu, mówisz pacierze? Bo ja w nich siłę naprawdę wierzę. Wierzę, że te małe paciorki z dębiny moc mają ogromną, odpuszczają winy. Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy, jak grzesznik niegodny korzystam z ich mocy. Pierwsza dziesiątka jest za papieża, niech nami kieruje, Bogu powierza. Druga w intencji całego Kościoła, modlitwą silny wszystkiemu podoła. Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie, a może w czyśćcu lub większej potrzebie. Czwartą odmawiam w intencji syna. Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna. Był dobry chłopak, lecz gdy od ojca pogrzebu odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu. Nie rozumiał, że Bóg swojej miłości dał wolną wolę dla całej ludzkości. Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny zamienił na chciwość, wyzysk i wojny. I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga nie wini siebie, lecz zawsze Boga. Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę, gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę, zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu, lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu. Awantury, alkohol, płacz i siniaki, czemu swym dzieciom los zgotował taki? Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia. Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia. Ja zaś przez lata, biorąc różaniec do ręki, Bogu polecam swych wnucząt udręki. Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty, z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie, bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie. Na nic te posty i twoje modły, bo los już taki musi być podły. Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona. Wie, że jest chora, niedługo skona. Co będzie z synem, z jego rodziną? Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną? I zmarła nieboga, wezwano syna. Ten twardo powiedział, nie moja to wina. Lecz widząc w trumnie matki swej trupa, poczuł, jak mu pęka na sercu skorupa. Zobaczył różaniec swej zmarłej matki w miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki. Nie ma paciorków, patrzy i nie wierzy, palcami starte od milionów pacierzy. Tylko piąta dziesiątka była jak nowa, przypomniał swe kpiące o niej słowa. Na palcach zobaczył od łańcuszka rany. Wybacz mi, krzyknął, Boże mój kochany. Ożyło w końcu syna sumienie. Przysiągam ci, matko, że ja się zmienię. Całował zimne swej matki dłonie, twarz łzami zoraną i siwe skłonie. Rzucił nałogi, oddał się Bogu. Szczęście gościło w ich domu progu. I codziennie wieczorem całą rodziną różaniec mówił za matki przyczyną. Wiersz jest piękny, ale mamy w domu różańce. Módlmy się na nich, nie zwracając uwagi, że może nie od razu będą skutki tej naszej modlitwy. Ojciec Święty i wielu innych ludzi, zwłaszcza w obozach koncentracyjnych, w różnych trudnych wydarzeniach, modlili się na różańcu. I ten różaniec dawał siłę, moc i odwagę. A jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pamiętamy ten dzień, wielu z nas myślę, jaka to była wielka radość. Polak papieżem. I potem tu na Jasnej Górze był 6 razy. Zostawił tą różę papieską i ten przestrzelony pas jako symbol zamachu, a jednocześnie zwycięstwa dobra nad złem i realizacji objawień fatimskich. Mamy różne wydarzenia w naszym życiu. A wczoraj był dzień nauczyciela. Pamiętamy naszych kochanych nauczycieli, którzy uczyli nas literek, cyferek czy nutek. Modlimy się za polską szkołę, za nauczycieli, tych mądrych, odważnych, którzy myślą po polsku i mówią po polsku i tak im zależy na polskiej dzieci i młodzieży. A Ewangelia. Pan Jezus zwraca się do tych mądrych, uczonych i mówi, biada, biada wam. Najpierw porównuje tych uczonych do grobowców. Niebawem będzie uroczystość Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zmarłych, zaduszne. Grób, grobowiec. Pójdziemy, będziemy czyścić te groby, ozdobimy je kwiatami i świecami, ale wiemy dobrze, że w środku są kości albo prochy, albo czasami puste. Lubimy tak budować pomniki, ale najpierw ten grób. My jesteśmy podobni do czasami do tych grobowców. Na zewnątrz jesteśmy ładni, pięknie, pachnący, ubrani, a w środku nasze sumienie aż krzyczy. Ta agresja czasami z nas się wylewa. Ale na zewnątrz jesteśmy ładni, poprawni, zgodnie z takimi czy innymi wytycznymi, które dawniej przychodziły z Moskwy, a teraz przychodzą z innego kraju, innej stolicy. Na zewnątrz chcemy być tacy ładni, poukładani, poprawni, tacy czy inni, ale w środku jest czasami ten głos sumienia, który mówi, niektórego się nie da zagłuszyć. Nie da się zagłuszyć, bo zawsze będzie odzywało się w nas sumienie. Jest Bóg. Nie wolno ci tak postępować, nie godzi ci się tak postępować. Pan Jezus mówi o tych, że właśnie na grobowiec budujemy te pomniki. A i dobrze czasami, tylko właśnie mamy w Polsce piękne pomniki. Mamy w domu piękne obrazy świętych Pana Jezusa, Matki Bożej i dobrze. Ale czy za tym idzie nasze życie? Czy za tym idzie nasze życie? Bo można nazwać ulicę świętego Jana Pawła II. Można świętemu Janowi Pawłowi II postawić wiele, wiele różnych pomników i szkoły nazwać imieniem Jana Pawła II. Ale za tym ma iść nasze życie. Możemy stawiać krzyże w naszych miejscowościach, w zakładach pracy, w szkołach, w domach naszych i bardzo dobrze. Ale za tym ma iść nasze życie. Bo tak to będziemy tymi grobami na zewnątrz pięknie, w kościele też ładnie. A co za tym? A po wyjściu z kościoła, po przeżegnaniu się, czy po mszy świętej, wracamy do naszych starych nawyków. Biada wam, mówi Pan Jezus. To jest też jakieś zadanie dla nas, pielgrzymów jasnogórskich, bo ci uczeni, Pan Jezus mówi, wzięliście klucza poznania prawdy. Ci uczeni w piśmie za czasów Pana Jezusa wiedzieli wszystko o tych proroctwach, a kiedy przyszedł Pan Jezus na świat, ukrzyżowali Go. Nie przyjęli tego. To jest jakieś zadanie dla nas, pielgrzymów jasnogórskich, kiedy wrócimy do naszych domów, mamy mówić o Panu Jezusie. Mową, postępowaniem, przykładem. I jak się zachowali ci uczeni w prawie, kiedy Pan Jezus im o tym mówił? Zaczęli na Niego nastawać, zaczęli czyhać na Niego, żeby pochwycić na jakiejś trudności, na jakimś błędzie. Nie przyjęli tego. I my jako pielgrzymi mamy te dwie możliwości. Albo idę za Chrystusem, albo będę tylko czekał na to, co mówi Pan Jezus i co mu nie zgadza się z moim myśleniem, nie zgadza się z tym, co mówią uczeni w prawie XXI wieku. Pan Jezus, Pan Bóg mówi, nie zabijaj. Aborcja, eutanazja, in vitro. Ja muszę podjąć jakąś decyzję, bo oni czyhali, jak słyszeliśmy w Ewangelii, ksiądz nam tu przeczytał, nie zgodzili się, a czekali tylko na to, żeby go pochwycić, a w konsekwencji, aby, jak wiemy dalej, zabić go. Wypytywali go, a potem czekali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. A więc, ukochani pielgrzymi, jakieś zadanie, jakaś misja, z różańcem w ręku, siła i moc. Chciejmy to, co słyszymy od Pana Jezusa, od Matki Bożej, ty od wielkich Polaków, chociażby ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy wielu, rodzina Ulmów, Stanisław Kostka, kardynał Kuskówna, kardynał Wyszyński, no Jan Paweł II, zwłaszcza teraz, jutro. Chcielibyśmy wsłuchiwać się, wrócić do przemówień świętego Jana Pawła II, do jego kazań, bo przecież w naszych miejscowościach, czy tu na Jasnej Górze, papież był i nauczał i mówił. I tak bardzo mówił. Bądźmy tymi, którzy będą pomagać Panu Jezusowi w tym przemienianiu świata. Matko Boża, o tym pięknym, choć zranionym obliczu, kolejny raz wypowiadam, że jestem, że pamiętam i czuwam. Prowadź nas do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. A my nie bądźmy tylko słuchaczami, tymi, którzy pięknie mówią, ale za naszą mową, naszymi kazaniami niech idzie czyn. Bo wiara bez uczynków martwa jest. Amen. Za wstawnictwo Matki Bożej, świętych patronów naszych, skierujmy do miłosiernego Boga nasze pokorne prośby.
2: Aby Kościół katolicki był dla każdego człowieka przede wszystkim miejscem wzrostu i rozwoju duchowego, Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Aby życie kontemplacyjne w Kościele zyskiwało coraz liczniejszych członków i budziło apostolaty we wszystkich stanach chrześcijańskiego życia, Ciebie prosimy. Aby siostry karmelitanki oraz bracia karmelici byli we współczesnym świecie świadkami głębokiej wewnętrznej przyjaźni z Bogiem, Ciebie prosimy. Aby rodzice, którzy wcześniej utracili swoje dzieci, doświadczyli duchowej pociechy i wsparcia od całej rodziny Kościoła, Ciebie prosimy. Aby nasi bliscy zmarli kontemplowali oblicze Boże wieczności, Ciebie prosimy. Abyśmy rozwijali się duchowo, każdy według własnego powołania i zjednoczyli się pewnego dnia z Chrystusem, Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj prośby, które my dziś tu zgromadzeni zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejdź z upodobaniem na modlitwy i dary te Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawi co najświętszej Cielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanie opieką wszystkie Jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bóg zapłać wszystkim za dar pielgrzymowania dziś na Jasną Górę. Dziękujemy kapłanom i wszystkim pielgrzymom obecnym tu w kaplicy Matki Bożej i tym, którzy uczestniczyli we mszy świętej przez media. Oby to spotkanie z Maryją, która prowadzi do Chrystusa, jeszcze bardziej umacniało nas w drodze do świętości, do nieba, z różańcem w ręku, a za naszymi słowami, złożonymi rękami do modlitwy, za naszymi wizerunkami świętych, błogosławionych, wizerunkami papieża, aby szło nasze żyć, abyśmy nie tylko pięknie mówili, ale życiem świadczyli o naszej wierze. I na czas naszego tu pobytu na Jasnej Górze i szczęśliwego powrotu do domu przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 9 minut. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest czwartek, 15 dzień października. Zaczynamy z zespołem Myslowic. Ten jeszcze jakże ciemny, czarny, mroczny, nocny prawie poranek.

0: Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. To nie są dobre czasy dla łowców tanich lotów lotniczych. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Złożył on wczoraj ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwolił Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent tego ślubowania nie uznaje. To jest zamach stanu, tak przed Trybunałem Konstytucyjnym grzmiał z kolei Jarosław Kaczyński, który ostro skrytykował działania koalicji rządzącej po ślubowaniu Macieja Berka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się przed siedzibą Trybunału, gdzie wczoraj dochodziło do przepychanek między protestującymi a policją. Kaczyński zapowiedział działania wymiaru sprawiedliwości.
1: To jest legalna demonstracja, to po pierwsze, nie ma żadnych podstaw do jej legalizacji, to jest drugie, i wreszcie atak siłą na Trybunał Konstytucyjny, to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: Sprawa Berka stała się kolejną odsłoną konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego i roli prezydenta w procedurze obejmowania urzędu przez sędziów. Karol Nawrocki kwestionuje skuteczność ślubowania złożonego bez jego udziału, podczas gdy Berek utrzymuje, że dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Badania papieża Leona XIV, który w środę przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. To nie są dobre czasy dla łowców tanich lotów lotniczych. Przedstawiciele branży zapowiadają wprost, że utrzymujące się na rynku wysokie ceny paliw przekładają się na koszty, które ponoszą przewoźnicy. Ci zaś będą musieli ratować swoje budżety podwyżkami.
3: Przewoźnicy zapowiadają, że o ile w wakacje tego nie robili, to od sezonu zimowego zaczną koszty tych podwyżek niestety przerzucać na pasażerów, więc możemy się spodziewać wzrostu cen biletów procentowo 20-30, może nawet 40%.
0: Mówił Piotr Adamczyk z Katowice Airport. Te prognozy potwierdza też Michał Kaczmarzyk z grupy Ryanair.
4: W zasadzie dwa razy droższe jest paliwo lotnicze niż to, które mieliśmy w zeszłym roku. Także jeżeli nic się nie zmieni na tym rynku, mam na myśli kwestię ceny paliw, no to na przyszły rok należy się spodziewać, że ceny biletów będą wyższe.
0: Przewoźnik liczy jednak, że nie zniechęci to pasażerów i otwiera nowe połączenia. Już zimą będzie można polecieć z Katowic do Turynu, Neapolu i Malagi.
5: Cztery minuty po godzinie 7:00 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 4 stopnie, a więc całkiem chłodno, ale dzisiaj będzie dosyć ciepło na Dolnym Śląsku, na pewno bez opadów deszczu, maksymalnie 16 stopni, tyle właśnie będzie w Legnicy, we Wrocławiu 15, w Ołowiej Strzelinie podobnie. Ma być więcej przejaśnień, aktualnie niebo jest dość pochmurne. Wilgotność powietrza duża, ale tak jak wspomniałam, bez opadów w dniu dzisiejszym.
6: Reklama.
7: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpieczeństwo.
6: bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D, wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Jutta Exner. Już robi się coraz jaśniej za oknami, chmur też coraz mniej. Dzisiaj mamy 15 października, m.in. Światowy Dzień Mycia Rąk.

A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się z nami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie, rozmawiamy.

rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej. Uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią, ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika. Raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

0: Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny. To znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny. Podobno to 21 dni. Jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym. Nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.
1: Radio

0: Zapraszam na kalendarium historyczne. Dowiemy się, co ciekawego wydarzyło się na przestrzeni dziejów, a związane jest właśnie z dzisiejszą datą. Dzisiaj jest 15 października.
1: Dziś 15 dzień października, do końca roku pozostaje 77 dni. W 1975 roku Brazylijczyk Carlos de Oliveira ustanowił w mieście Meksyk rekord świata w trójskoku, wynoszący 17 metrów i 89 centymetrów. W 1979 roku Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta. W 1981 roku z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P.

0: nie.
1: Czas na element obowiązkowy każdego poranka. Zaglądamy do kalendarza, a konkretnie do kalendarza muzycznego. Kalendarium muzyczne już przed nami. Posłuchamy, co ciekawego wydarzyło się w muzyce na przestrzeni lat, a związane jest właśnie z dzisiejszą datą, z 15 października.
2: Października 1966 roku grupa The Four Tops rozpoczęła dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów za sprawą piosenki Reach Out and I'll Be There. Był to drugi hit zespołu w Stanach i pierwszy

1935 roku urodziła się Dana Lerska. To pseudonim artystyczny Danuty Pełki, piosenkarki, która stosunkowo późno odkryła swoją miłość do muzyki. W latach 60. szturmem zdobyła polską scenę muzyczną. To właśnie wtedy wystąpiła na opolskiej scenie podczas Krajowego Festiwalu Piosenki i zaśpiewała utwór Po prostu jestem. Piosenka napisana przez Wojciecha Młynarskiego i skomponowana przez Adama Sławińskiego

15 października 1964 roku w Santa Monica w wieku 73 lat zmarł Cole Porter. Ten amerykański kompozytor znany jest jako twórca muzykali, zarówno filmowych, jak i tych wystawianych w stolicy tego gatunku, czyli na Broadwayu. Utwór z 1936 roku w interpretacji Franka Sinatry to jeden ze sztandarowych kompozycji Portera.

W 1983 roku płyta Genesis zespołu Genesis znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia. Album stanowił punkt zwrotny w karierze grupy, która porzuciła progresywny rock na rzecz lżejszych, bardziej popowych brzmień.

października 2020 roku zmarł Gordon Haskell. Artysta karierę rozpoczynał jako wokalista i basista słynnej grupy King Crimson. Po odejściu z zespołu nagrywał solo. Sukces Haskella przyszedł późno. W 2001 roku nagrał album Harrisburg, na którym znalazła się prezentowana ballada. Piosenka trafiła na wysokie miejsca list przebojów w Europie. W Polsce album Haskella dotarł do miejsca 14.

1948 roku w Buenos Aires urodził się Chris de Burgh, brytyjski wokalista pop-rockowy. W ciągu ponad 40-letniej kariery muzyk nagrał 21 płyt studyjnych, które rozeszły się w nakładzie blisko 50 milionów egzemplarzy.

0: choć nie wołają dawno mnie już.
1: 15 października 1955 roku urodziła się Ewa Błaszczyk, aktorka oraz piosenkarka. Przez długie lata występowała w kabarecie Jana Pietrzaka pod egidą. Brała udział w przeglądach poezji śpiewanej, przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu oraz w festiwalach w Opolu i Sopocie. Artystka od dawna nagrywa płyty i przygotowuje recitale, w trakcie których prezentuje głównie poetyckie i nastrojowe piosenki.

Takiej muzyki nam trzeba, kiedy za oknem niepogoda, pełnej słońca. Już 10 minut pozostało do godziny 8. Zapowiadamy zatem, ja zapowiadam dzisiaj sama, kto będzie porannym gościem. A będzie to profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zapytamy m.in. o wiarygodność artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, reakcję Sojuszu na działania Rosji i postawę państw NATO. Rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Zapraszam, 8:10, audycja Poranny Gość na antenie Radia Rodzina.

0: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSWiA rozważa zmiany. Jest też areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za przepychanki, poinformował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę 2 sędziom Trybunału. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki odwołał dzisiejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją właśnie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent po południu wczoraj odwiedził Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
1: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
0: Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia ani Macieja Berka, ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnienie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne, a chodzi tu o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania, donosi Szymon Kępka.
2: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy. Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
2: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
2: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Przekroczenie liczby 500 operacji na robocie Da Vinci świętowało Katowickie Centrum Onkologii. Na symbolicznej uroczystości obecny był m.in. wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Jak przypomniał, projekt, w ramach którego zakupiono robota, miał wartość ponad 25 milionów złotych, ale nowoczesny sprzęt wprowadził do placówki także nową jakość.
5: Daje pacjentom poczucie spokoju przy bardzo trudnych zabiegach operacyjnych. W efekcie uzyskujemy szybkie operacje, które prowadzą do wyzdrowienia wszelkich chorób onkologicznych, w szczególności raka jelita grubego, ale nie tylko, bo tych operacji jest znacznie więcej, dzięki temu znakomitemu urządzeniu i precyzji chirurgów, którzy fizycznie na nim na co dzień funkcjonują.
0: Pacjenci operowani na tym sprzęcie szybciej wracają do pełnej sprawności, zaś sam szpital notuje niższą statystykę powikłań.
6: Mówiłam, że bez opadów deszczu, ale we Wrocławiu mogło troszeczkę kropić. Nie wiem, czy w drodze do pracy, w drodze do szkoły złapaliście deszcz. Aktualnie mamy 6 stopni, będzie cieplej i będzie więcej przejaśnień w ciągu dnia. Maksymalna temperatura dla naszego miasta to 15 stopni w dniu dzisiejszym. Tych temperatur możemy spodziewać się po południu. W pozostałej części Dolnego Śląska tylko o stopień więcej w Legnicy.
7: Reklama.
8: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń?
7: Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Minęła godzina 8, przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę na naszej antenie poranna audycja, na którą serdecznie zapraszam. Po 8.10 poranny gość na antenie Radia Rodzina, a audycję poprowadzi Patrycja Jęczmionka.

0: Poranny gość Radia Rodzina.
1: Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, a to poranny gość Radia Rodzina, generał profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Bardzo miło mi z panią rozmawiać. Ponownie.
1: Nam również, panie generale. Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, odwiedził Polskę i po raz pierwszy przedstawił strategię zwycięstwa. Na czym ona ma polegać, panie generale?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, ta strategia, może najpierw powiem, dlaczego ona została teraz właśnie ogłoszona na samym początku naszego spotkania. Dwa takie powody ja tutaj widzę. Przede wszystkim to jest ze względu na to napięcie, które rośnie wśród społeczeństwa państw sojuszniczych NATO. To jest zapewnienie tych milionów ludzi, że sojusz wie, co robić, wie, sojusz ma pod kontrolą, wie, jak to zrobić. No to oczywiście będzie wymagało współpracy wszystkich członków. Czyli chodzi przede wszystkim o uspokojenie ludzi tutaj w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. A po drugie, to skierowanie jasnego sygnału, komunikatu tego ewentualnego do potencjalnego agresora, żeby lepiej nie próbował ten agresor atakować sojuszu, bo sojusz wie dokładnie, co zrobić w swojej obronie, jak to zrobić i jest do tego gotowy. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą teorię zwycięstwa, bo tak ją nazwał pan generał Kiewicz, no to są takie trzy elementy zasadnicze. Po pierwsze, to ma wyglądać tak, że najpierw trzeba zahamować, osłabić pierwsze uderzenie.
1: Czyli stąpienie pierwszego uderzenia, on to nazwał blunt.
2: Tak to określił. No to powiedzmy zahamować, zablokować, osłabić to pierwsze uderzenie. Następnie oczywiście trzeba nie dopuścić do tego, żeby ten atak, to uderzenie mogło być rozwijane, czyli zablokowanie możliwości kontynuowania tego ataku. No i później, jak to już zostanie zrobione, to oczywiście zdegradowanie zdolności bojowych tego potencjalnego, tego właściwie już wtedy przeciwnika. Czyli polegać to ma na tym, że siły lądowe, przede wszystkim te, które są na wschodniej flance NATO, czy znajdą się na wschodniej flance NATO, mają zatrzymać przeciwnika w tym punkcie styczności, unieruchomić jego formację, no i uniemożliwić zajęcie terytorium sojuszu. Natomiast siły powietrzne, siły kosmiczne i jakie tam jeszcze morskie i cybernetyczne zdobywają przewagę lub nawet panowanie na przykład w powietrzu i na morzu i w ten sposób zapewniają swobodę manewru i niszczą wojska podchodzące do rubieży ataku, czy do tego miejsca styczności. I w ten sposób sojusz odbiera inicjatywę i uniemożliwia rozwijanie działań zaczepnych. I oczywiście oddziaływuje na cały system walki, czyli nie tylko na wojska te uderzeniowe, ale również na wszystko, co je wspiera, co je zaopatruje, no i przede wszystkim na system dowodzenia.
1: Panie generale, patrząc...
2: Tak to wygląda ogólnie. Tak, proszę bardzo.
1: Patrząc z perspektywy tej taktyki operacji wojsk lądowych, jak realnie można ocenić zdolność obecnych sił stacjonujących na wschodniej flance do natychmiastowego stępienia, jak to powiedział generał, uderzenia przeciwnika o dużej masie, bez oddania choćby, powiedzmy, kilometra kwadratowego terytorium? Jak to rozumieć?
2: Pani redaktor, to może być trudne, ponieważ...
1: No właśnie, zastanawiałam się nad tym.
2: Nie mamy zbyt wielu sił na terytorium Polski. Mamy polskie siły oczywiście, natomiast nie mamy wielkich sił sojuszniczych. Natomiast tutaj generał Grynkiewicz też powiedział, że my mamy przewagę w rozpoznaniu wobec ewentualnego agresora, czyli wobec Rosji. Czyli polegać to ma na tym, ta przewaga polega między innymi na tym, że my jako sojusz wcześniej zdołamy ustalić, że on się szykuje do tego natarcia, bo wiedzą państwo, to jest tak, że jak zaczyna się, ktoś przygotowuje się do takiego wielkiego uderzenia, czy do opanowania terytorium jakiegoś, to musi poczynić odpowiednie przygotowania. Tak się robi we wszystkich konfliktach zbrojnych i tak robiono też w tym konflikcie, tej wojnie, którą Rosja rozpoczęła z Ukrainą. Najpierw gromadzi się odpowiednie zapasy i możliwości. Jednym z takich zapasów bardzo istotnych to jest przygotowanie odpowiednich zasobów krwi, żeby można było ewentualnie rannym udzielić tej pomocy. No i oczywiście wiele innych rzeczy. I tu sojusz opiera na tym swoją przewagę, że będzie miał możliwość wcześniejszego wykrycia tego wszystkiego. A w ramach tak zwanej przeciwkoncentracji strategicznej, takie coś w sojuszu funkcjonuje, to zdąży rozmieścić odpowiednie siły na terytorium zagrożonym. Czyli na terytorium, jeżeli by to miało być na przykład Polski czy państw bałtyckich, zdoła rozmieścić tam odpowiednie siły.
1: A jakie wyzwania zatem, panie generale, logistyczne i także strukturalne widzi pan dla Wojska Polskiego, które jako państwo graniczne musi przejąć ciężar w pierwszych godzinach ewentualnego konfliktu?
2: Tak, no musimy być gotowi do tego działania, ale bardzo istotna jest też cała infrastruktura. Od kilku lat my tą infrastrukturę rozbudowujemy, na przykład drogi, mosty i tak dalej, które pozwolą na przegrupowanie tych dużych sił Sojuszu Północnoatlantyckiego przez nasze terytorium. To jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast oczywiście, szanowni państwo, pani redaktor, to jest tak, że kiedyś jeszcze Moltke to był szef sztabu armii pruskiej, Moltke powiedział, że szef sztabu, czy dowódca, ten, który ma to wszystko prowadzić, to jest taki człowiek, który obudzony w środku nocy i skonfrontowany z sytuacją, że wojna z Francją, bo tak mówił wtedy, wojna z Francją, to on mówi w moim pokoju, czy tam w moim gabinecie, czy w mojej kancelarii, druga szafa, pierwsza szuflada. Tam w tej pierwszej szufladzie jest ten gotowy plan na wypadek wojny z Francją. W związku z tym tak samo i my jako Polska musimy być przygotowani do tego, co my byśmy musieli zrobić jako Polska. Ten kraj, który znajduje się, tak jak pani powiedziała, w tej styczności bezpośredniej, co my jako Polska powinniśmy zrobić, jak przystąpić do tych ewentualnych działań. To jest wyzwanie wobec naszych dowódców.
1: Ta nowa wizja sojuszu zakłada także bardzo intensywne wykorzystanie dronów, systemów autonomicznych czy sztucznej inteligencji. Jak te włączenie systemów AI i autonomicznych platform do teorii zwycięstwa NATO może zmienić proces dowodzenia?
2: To znaczy, wie pani, wiedzą państwo, to jest tak, że jeżeli chodzi o tą inteligencję sztuczną, szczególnie te drony, jak pani powiedziała, to problem oczywiście polega na tym, że one mają być coraz bardziej autonomiczne.
1: Tylko czy nasze systemy dowodzenia są gotowe na tak szybką integrację danych z wielu domen, na przykład z kosmosu, z cyber, z lądu, z powietrza?
2: Pani redaktor, ja nie wiem, czy są gotowe, żebyśmy zdradzali tajemnice wojskowe, ale powinny być gotowe, bo inaczej się tego nie da. Dzisiaj bez tej sztucznej inteligencji trudno jest prowadzić działania jakiekolwiek, a na przykład wykorzystanie dronów w szczególności, bo to już skończyły się czasy, kiedy one mogły być naprowadzane radiowo, teraz one stają się bardziej autonomiczne i muszą działać niezależnie od tego, jak my je kierujemy. Czyli to jest problem, bo rzeczywiście cały system dowodzenia musi być do tego dostosowany. Bo te drony to są oczywiście takie dwa podstawowe elementy. Jeden element to są takie elementy, nazwijmy to rozpoznawcze, które rozpoznają, a drugie to są te, które działają, tak zwane kamikadze, czyli niszczą cele. I dążą ci, którzy wykorzystują te drony, dążą do tego, żeby te drony same wykrywały cele i decydowały nawet, czy mają ten cel zniszczyć. Co oczywiście nie jest takie proste, bo tu chodzi też o właściwe rozpoznanie tego celu, żeby nie były rażone cele, które nie powinny być rażone, na przykład samoloty cywilne czy tego typu rzeczy. Nie? Także to jest trudny element, ale trzeba go jakoś przezwyciężyć, jakoś to trzeba rozwiązać.
1: Generał Grynkiewicz powiedział, jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy. Czy dla pana generała ma to wymiar czysto odstraszający, czy faktycznie odzwierciedla to realny stan gotowości bojowej struktur logistycznych w Europie wobec także zobowiązania do artykułu 5?
2: Panie redaktor, oczywiście to jest... Wie pani, to jest tak, wiedzą państwo.
1: Czy to są tylko słowa, czy będzie to miało realne przełożenie?
2: Demonstracja naszej gotowości jest taką rzeczą kluczową, żeby zapobiegać konfliktom. Dlatego też generał Grynkiewicz tak powiedział, że jesteśmy gotowi dzisiaj w nocy i będziemy dalej ćwiczyć nasze wojska, również na terenie Polski, żeby one były gotowe do takiego natychmiastowego działania. Oczywiście z uwagi na realia, jakie istnieją, to nie jest tak, że jak w tej chwili wybuchnie wojna, to my od razu będziemy gotowi wszystko rozwiązać. Musimy być na to przygotowani, musimy być na to nastawieni. Także to jest oczywiście z jednej strony, my musimy zademonstrować naszą gotowość, a z drugiej strony odstraszać tego ewentualnego przeciwnika, żeby on zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest opłacalne napadanie na sojusz i konflikt z sojuszem militarnym. Musi być on przekonany. Czyli musimy mieć odpowiednie siły, które mogą uderzyć, czy jakieś odpowiednie środki, które mogą uderzyć nie tylko na terytorium sojuszu, tam gdzie zostaniemy zaatakowani, ale również w głębi jego terytorium. To jest bardzo istotna sprawa dotycząca na przykład zasięgu różnych systemów uzbrojenia, którym my jako Polacy, którzy mielibyśmy w pierwszej kolejności ewentualnie odpierać, czy też na przykład Litwa, Łotwa i Estonia, te państwa nadbałtyckie, musimy mieć odpowiednie środki, które mogłyby działać na duże odległości.
1: Tylko że ostatnie doniesienia medialne, także słowa Donalda Trumpa, no przywołują u nas skrajne emocje. Słyszymy wymuszanie zmiany władzy prezydenta Ukrainy, słyszymy o dealu Trumpa z Putinem i to wszystko powoduje, panie generale, że nie do końca ufamy Amerykanom dziś.
2: Coś w tym jest i ma tutaj pani zupełności rację, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie spotkanie w Ankarze, to tam wszystkie 32 państwa wypowiedziały się jednoznacznie na rzecz znaczenia i utrzymania w mocy artykułu 5.
1: Ale z drugiej strony, panie generale, przepraszam, że przerwę, powracają debaty o amerykańskim izolacyzmie.
2: Tak, no to jest zawsze było. W Stanach Zjednoczonych ten izolacjonizm był zawsze szeroko rozpowszechniony, no ale tutaj państwa NATO zobowiązują się, państwa NATO, w tym Stany Zjednoczone, zobowiązują się do tego, że ten artykuł 5 w dalszym ciągu trwa i musi być skuteczny. I że tutaj nie ma możliwości takiej. To jest też taka sytuacja z tym artykułem 5, że w tej chwili w NATO. Oczywiście artykuł 5 mówi, że każde państwo decyduje o tym, w jaki sposób wspiera ewentualnie, tak? Mhm. To jest prawda, ale za obronę swojego obszaru naszej, nie zdradzając w tej chwili tajemnic wojskowych, za obronę obszaru naszego kraju odpowiada nie tylko Polska, ale odpowiada też dowództwo regionalne w NATO. Konkretnie to dowództwo, które znajduje się w Brunsum. I tam są również przedstawiciele Polski w tym dowództwie. I to dowództwo operacyjne, bo tak się ono ładnie nazywa, to dowództwo operacyjne przygotowuje plany na wypadek agresji. I teraz też, tak jak powiedziałem, ten szef sztabu generalnego, to tamten dowódca Brunsum musi mieć odpowiednie plany. On w tych planach przewiduje nawet jakie siły może użyć, jakie siły są do użycia, bo państwa sojusznicze deklarują, jakie siły użyją na wypadek takiej konieczności. I teraz właśnie ten system, który w NATO jest, który jest na to wprowadzany, jeszcze nie do końca pewnie skuteczny, nie do końca sprawdzony, polegać ma między innymi na tym, polega też na tym, żeby te państwa członkowskie, jak zadeklarowały, że takie siły wydzielą, to żeby ten dowódca mógł tych sił użyć bez czekania na oficjalną zgodę. Bo ma być taka wstępna zgoda tych państw, że one się zgadzają na to, że to trzeba użyć. Czyli to jest zmiana trochę tego dźwięku tego artykułu 5 i ten dowódca, który będzie w tym Brunsum, czyli jest w Brunsum, będzie mógł te siły zaplanować i wykorzystać je już w pierwszych dniach konfliktu. Co oczywiście nie oznacza, że my nie mamy być gotowi w Polsce do pewnego odparcia działania już w pierwszych chwilach agresji.
1: Panie generale, po co USA miałyby odcinać Ukrainę od informacji wywiadowczych?
2: Tutaj mamy dwie strony. Jedna strona mówi, że nie dostaje tych informacji, a druga strona, czyli Trump, chociaż Trump zmienia zdanie co chwilę, to też prawda, że te informacje są dalej udzielane. Ale tak jak powiedziała pani na początku naszej rozmowy, że Stany Zjednoczone trochę oddziaływują na to, zawiera Trump szczególnie te porozumienia jakieś tam z Putinem i w ramach tego działania może to różnie wyglądać. Pamiętajmy o tym, że w najbliższym czasie będą te stopniowe wybory drugiego stopnia w Stanach Zjednoczonych i tutaj Trump musi walczyć o to, żeby w tych wyborach nie przegrać sromotnie, bo na razie zapowiada się to rzeczywiście w sposób taki dosyć dosyć tragiczny dla Trumpa.
1: I stąd ten deal na obniżenie cen oleju napędowego w USA przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami uzupełniającymi? Zdaniem pana generała?
2: To tak może być, bo przecież on oskarża tutaj Ukrainę o to, że ceny ropy na świecie to nie tyle są ze względu na konflikt w Zatoce Perskiej, przepraszam, w Ormuz i tak dalej, cieśninie Ormuz, czyli na Bliskim
1: Wschodzie. Ale wie pan generał, że ten olej napędowy tak naprawdę nic nie zmieni w USA, że to są niewielkie ilości.
2: Ale chodzi tutaj o jakieś argumenty, żeby mógł przedstawić, że to nie on jest winny, tylko inni są winni tego ewentualnego problemu z dostawami ropy. Wiecie, bo nie tylko przecież w Stanach Zjednoczonych, ale oni są odpowiedzialni, biorą odpowiedzialność za cały świat. Wiadomo, jak to w Stanach Zjednoczonych. Także nie wiem, no jest tutaj jakiś deal. On potrzebuje sukcesu, który mógłby pokazać również, że skończył wojnę w Ukrainie i skończył ją sukcesem. Tylko, że tak jak powiedział niedawno, też na tym samym forum, tutaj, gdzie był Grynkiewicz, generał, nasz minister spraw zagranicznych, że przerwanie wojny nie oznacza zmuszenia tej ofiary do ogłoszenia kapitulacji, ale powinno polegać to na tym, że zmusza się agresora do tego, żeby obniżył swoje żądania albo żeby je w ogóle z nich zrezygnował. Także to też musimy o tym pamiętać.
1: Czy polskie władze prawidłowo informują nas o zagrożeniu dla Polski ze strony Rosji, czy dystrybuują strach?
2: To znaczy, może ta dystrybucja strachu to za duża przesada.
1: Takie słowa padły chociażby z ust pana prezydenta Karola Nawrockiego w kontekście słów premiera Donalda Tuska.
2: Padło tak, ale tutaj to nie wiem, czy tak do końca na tym polega. Oczywiście problem polega też na tym, że społeczeństwo powinno być poinformowane. Niemniej jednak czasami nie można wszystkiego, znaczy nie powinno się mówić wszystkiego, żeby rzeczywiście tego strachu nie zwiększać, tego poziomu strachu, żeby nie zwiększać. Niemniej jednak informacja jest bardzo potrzebna i bez tego się nie da w normalnym kraju funkcjonować. Myślę, że u nas też. Ja bym tu nie przesadzał z tym określeniem dystrybucja strachu, że rząd dozuje te informacje. No trochę musi dozować, no bo nie wszystko można powiedzieć. Na przykład o gotowości naszych systemów, o tego, do czego jesteśmy gotowi tak naprawdę, co możemy zrobić, to trzeba tutaj to umiejętnie tym sterować, bo przecież chodzi o to, żeby ten przeciwnik potencjalny też wszystkiego nie wiedział, a jednak mimo wszystko musimy pamiętać też o tym. Jest zresztą taka teoria, kiedyś opracowana jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku przez emerytowanego rosyjskiego pułkownika. On się nazywał Jewgenij Mesner, który napisał o tak zwanej wojnie buntowniczej. I on określił, że ta wojna buntownicza, czyli taka, jak on tutaj ją widzi, czyli oddziaływanie na społeczeństwo na przykład, państwa, które ma zostać napadnięte, to jest toczona przez Rosję, przez Związek Radziecki, a dzisiaj przez Rosję już od końca II wojny światowej, czyli to oddziaływanie jest. Jak popatrzymy na to, co nasi niektórzy politycy opowiadają, to naprawdę stosują słownictwo typowo to, które na Kremlu jest stosowane. Także to też trzeba sobie zdawać sprawę z oddziaływania tego ewentualnego przeciwnika na nasze społeczeństwo już dzisiaj.
1: Ale ten język...
2: Wojna... Proszę bardzo.
1: Proszę, proszę.
2: I ta wojna, tak jak powiedziałem, jest toczona już od dawna i ta wojna w Ukrainie, która jest prowadzona, którą oni nie nazywają wojną, to jest toczona według tych zasad właśnie tego Messnera. To nie jest żadna realizacja doktryny Gerasimowa, bo tak naprawdę to nikt nie wie do końca, czy ta doktryna Gerasimowa została w ogóle wprowadzona i czy ona rzeczywiście jest doktryną Gerasimowa. To jest zastosowanie tych wytycznych, które ten profesor, też był profesorem nauk wojskowych, profesor nauk wojskowych już sformułował w latach 60. Jak ma być prowadzona agresja wobec... Znaczy nie jak ma być prowadzona, tylko jak Rosja prowadzi działania wobec Zachodu.
1: A jakie działania Moskwy są dziś najbardziej prawdopodobne wobec Polski? Ukraińska służba wywiadu zewnętrznego ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Mówi także, że ten kraj rozważa różne scenariusze, a wśród nich bezpośredni konflikt zbrojny z Polską. Czego pan się spodziewa, panie generale?
2: Tutaj to jest tak, oczywiście on powiedział tutaj, że ten wywiad ukraiński nam przekazuje, że Rosja opracowuje w tej chwili scenariusze konfliktu z Polską i z innymi państwami, czy też kryzysu na wschodniej flance NATO. Oczywiście konflikt jest możliwy, ale wydaje mi się, że nie jest ale wcale taki bliski albo też nieunikniony. Musimy popatrzeć też na to, że zaangażowanie Rosji w konflikt na Ukrainie jest tak duże, że nie może sobie, przynajmniej tak moim zdaniem, nie może sobie pozwolić na otwieranie drugiego konfliktu. Niemniej jednak oczywiście musimy być gotowi na to, że być może jednak coś takiego się stanie. Bo jeszcze jest coś takiego, wie pan, co się nazywa dylematem, państwo co wiedzą może, jest takie coś, co się nazywa dylematem bezpieczeństwa. Ten dylemat bezpieczeństwa polega na tym, że jedno państwo, które czuje się zagrożone przez sąsiada, rozbudowuje swój potencjał militarny, tak? Potencjał obronny, który pozwoli mu ewentualnie odeprzeć, a przynajmniej odstraszyć przeciwnika od natarcia. I teraz jak my to, i to przykład Polski może być tutaj, jak my rozbudowujemy swój potencjał obronny, to druga strona, czyli Rosja, też obserwuje, że coś takiego robimy, tak? Mhm. I druga strona też rozbudowuje swój potencjał i gotowość do działania. Co powoduje, że ten dylemat bezpieczeństwa, my tu z jednej strony zwiększamy swoje bezpieczeństwo, a z drugiej strony wzrasta zagrożenie, ponieważ ten ewentualny przeciwnik też rozbudowuje swój potencjał militarny.
1: Mamy
2: pod uwagę, przepraszam, tak?
1: Panie general, bo musimy już kończyć. Aha. Zapytam jeszcze o stałą bazę wojsk amerykańskich, być może na Dolnym Śląsku. My czujemy się w regionie tak bardzo bezpiecznie, bo jesteśmy z dala od tej granicy wschodniej, ale jednak niektóre pociski mogą nas dosięgnąć, prawda? Dzisiejsze systemy technologiczne są tak zaawansowane, że nawet nasz region dzisiaj nie musi czuć się bezpiecznie.
2: Nie musi się czuć bezpiecznie, bo nawet drony przecież mają takie zasięgi, że mogą tam, że mogą tutaj do nas dotrzeć. Nie mówiąc o tych rakietach balistycznych międzykontynentalnych i wszystkich tych innych.
1: Iskandery.
2: Tak, Iskandery, które tutaj mogą działać z obszaru obwodu kaliningradzkiego, czy jak to on się tam ładnie nazywa i tak dalej, to jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi, a drony też. Drony też dzisiaj latają o takie odległości, że naprawdę bez problemu mogą dotrzeć do województwa dolnośląskiego. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy straszyli naszych słuchaczy, ale no jest to możliwe. Musimy to uwzględniać. Natomiast jeżeli chodzi o tę bazę, to oczywiście są rozmowy, dalej trwają. I tak jak powiedział Trump nie tak dawno, wczoraj czy przedwczoraj, jak powiedział, że zobaczymy, czy Polska, czy ta baza będzie w Polsce.
1: I będziemy musieli za nią zapłacić, to także podkreślił.
2: No i właśnie, i tutaj powiedział też, że Polska za nią zapłaci. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tą bazą. Ona może powstać u nas, ale może też powstać na obszarze Wielkopolski. No zobaczymy, jaka ostatecznie decyzja padnie. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że my będziemy musieli tę bazę wybudować.
1: To tak, szybkie pytanie i krótkie pytanie. Czy powinniśmy wprowadzić obowiązkowe szkolenie wojskowe? Panie generale, zapytam
2: Mówi
1: eksperta.
2: Mówi pani o służbie wojskowej, tak, czy o szkoleniu? Bo to są dwie różne sprawy.
1: Wiemy. No to powiedzmy, że szkolenia na pewno obowiązkowe, a służba wojskowa?
2: Służba wojskowa, wie pani, to jest trudny temat, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to, że ludzie nie są zbyt chętni do tej służby wojskowej, jest to problem dla polityków. Niemniej jednak jest tak, że wojny wygrywają zawsze rezerwy. My musimy odbudować system rezerw. Przez lata zostało to zaniedbane i w tej chwili mamy trudności z uzyskaniem odpowiedniego wyszkolenia i przygotowania tych rezerw. I być może ta służba zasadnicza będzie musiała być, ona nie jest odwołana, ona jest tylko zawieszona. Być może będzie musiała być odwieszona, ale to jest decyzja polityczna i politycy się boją takich decyzji podejmować ze względu na to, jakie poparcie społeczeństwa może być.
1: A pan, gdyby był politykiem, to przywróciłby pan?
2: Ja jestem żołnierzem, to ja nie mam takiego dylematu jak politycy. Ja myślę w interesach narodowych i w interesie,
1: czyli tak,
2: realizacji interesu narodowego należałoby odtworzyć tą służbę wojskową.
1: Generał profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, był dzisiaj naszym porannym gościem. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia życzymy.
2: Pani również dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.
1: Do zobaczenia.
2: Dziękuję.
0: Poranny gość Radia Rodzina.
1: Słyszę, że to jest słabe. Możesz mi pracować, tak mnie uszy bolą.

15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. To ważne święto, choć niektórym może wydawać się dość banalne, by z mycia rąk robić od razu Światowy Dzień Mycia Rąk. Jednak warto zaznaczyć, że profilaktyka mycia rąk, zwłaszcza u małych dzieci, zachęcanie do tego może znacząco zredukować zachorowania m.in. na biegunkę i choroby układu oddechowego. Choć mieszkańcom krajów wysoko rozwiniętych może wydawać się to niepojęte, biegunka i zapalenie płuc doprowadzają co roku do śmierci ponad 3 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. Jak twierdzą organizatorzy kampanii, wykształcenie w młodych ludziach nawyku mycia rąk z użyciem mydła przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety może ocalić więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek szczepionka. W inicjatywę tę zaangażowało się łącznie 70 państw, głównie rozwijających się, gdzie współczynnik śmiertelności dzieci jest szczególnie wysoki. Dla powodzenia kampanii ważna jest współpraca ze szkołami i przedszkolami. Jak się jednak okazuje, nie tylko dzieci trzeba uczyć podstawowych zasad higieny. Badania w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalet w miejscach publicznych. Dzisiaj moje dzieci również w przedszkolu będą właśnie święto i uczyć się poprawnego mycia rąk, z czego bardzo się cieszę, bo z dziećmi to właśnie trudno bywa, by zachęcić je do tego poprawnego mycia obu rąk i to mydłem.

0: Dyplomy za łapówki, rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw, to m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa w sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia takiego rozwiązania.
1: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
0: Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. System będzie działał jak naczynia połączone razem z alertami i syrenami alarmowymi.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1%. W porównaniu rok do roku wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale także rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie przekładało się na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
3: To, co trochę niebezpieczne, to to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
0: A we wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Doktor Dominika Hoffman z Katowickiego Liceum Sowizdrzała i Agata Roszek ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu zostały ex aequo laureatkami pierwszej nagrody imienia profesora Józefa Pietera. Każda otrzymała też po 10 tysięcy złotych za zaangażowanie w edukację i wychowanie młodzieży. Wyróżnienia wręczono podczas gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody imienia profesora Józefa Pietera ustanowił Uniwersytet Śląski. Są to wyróżnienia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy szczególnie angażują się w rozwój i wychowanie młodego pokolenia.
4: Pochmurny październikowy czwartek. Na Dolnym Śląsku będzie dzisiaj ciepło, dosyć, maksymalnie 16 stopni. Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami raczej w drugiej połowie dnia. Maksymalna temperatura to 16 stopni. Tyle będzie w Legnicy, we Wrocławiu, Strzelinie i Oławie stopni 15. We Wrocławiu możemy odczuwać delikatny wiatr, w pozostałej części Dolnego Śląska również, ale raczej taki subtelny, delikatny wietrzyk.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 16 minut po godzinie 9 rozpoczynamy przegląd prasy, a w studiu jest już Daria Detlaf. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Oraz Ilona Baran. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny.
1: Witamy.
0: Co ciekawego przed nami?
1: Zaczynamy od informacji prosto z wrocławskiego lotniska. Latające giganty armii Stanów Zjednoczonych będą mogły parkować właśnie w porcie lotniczym Wrocław, ponieważ powstaje nowy hub NATO. 4 stanowiska dokładnie dla takich potężnych samolotów transportowych C-5 Galaxy i 3 dla samolotów typu Herkules. Do tego nowe drogi kołowania, zaplecze techniczne. To jest tylko część infrastruktury, która ma powstać na wrocławskim lotnisku Strachowice na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Wczoraj poinformował o tym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Podpisano umowę, zdjęcia zamieszczono w internecie. W związku z tym no, cały czas aktualna jest propozycja, która pojawiła się na stole, złożona przez prezydenta Donalda Trumpa o lokalizacji baz amerykańskich w Polsce, być może właśnie pod Wrocławiem. W związku z tym, że na pewno, już tutaj wiemy, w naszym mieście rozbudowana zostanie ta infrastruktura techniczno-lotnicza.
2: A co obejmuje ta umowa? Obejmuje ona 5 z 20 zadań związanych z budową bazy przeładunkowo-załadunkowej sił powietrznych USA. W ramach inwestycji powstaną m.in. 2 płyty postojowe dla wojskowych samolotów transportowych, drogi kołowania, budynek Wojskowej Straży Pożarnej i budynek dyżurnego technika lotniska. Koniec prac, certyfikacje i gotowość do przyjmowania samolotów zaplanowano na 2029 rok.
1: To całkiem szybko.
0: Czyli nasze niebo będą przecinać te giganty.
1: To na pewno.
2: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny chce zadbać o mogiły osób, które zostały pochowane bez nazwisk. Pod koniec października odbędzie się wspólne sprzątanie mogił na cmentarzu Kiełczowskim, oznaczonych jako NN, a wcześniej zbiórka potrzebnych rzeczy do akcji Groby Niczyje może dołączyć każdy.
1: No mamy połowę października, ale wiele instytucji zaprasza już wrocławian, wrocławianki do tego, żeby włączać się w tego typu akcje. Zresztą apel mieszkańców od lat pozostaje taki sam, czyli chętnie zgłaszamy się jako wolontariusze, żeby porządkować zaniedbałe mogiły. Dla wielu wrocławian to i tak jest przecież wyprawa na cmentarz, żeby uporządkować groby naszych bliskich. To jest już 4. akcja sprzątania anonimowych grobów przeprowadzony przez MOPS we Wrocławiu. Udział może wziąć każdy, nawet jeśli nie będzie mógł stawić się na miejscu i aktywnie sprzątać, dlatego że przed samą akcją będzie organizowana zbiórka rzeczy potrzebnych do sprzątania grobów. Zbiórka trwa do 23 października, czyli jeszcze przez tydzień. I na potrzebę akcji pod tytułem Groby Niczyje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera na przykład stroiki, sztuczne kwiaty, znicze, rękawiczki do pracy, ale też worki na śmieci czy małe narzędzia ogrodnicze typu grabki i łopatki.
0: A my szerzej omówimy ten temat o godzinie 17.10 w audycji Oblicza Wrocławia dzisiaj.
1: I na koniec, proszę Państwa, zaproszenie do Wałbrzycha. Festiwal na końcu świata. I nie mówię, że Wałbrzych jest końcem świata, absolutnie.
0: Ale sama nazwa trochę nas naprowadza w tym kierunku.
1: Tak, zwłaszcza, że przeniesiemy się w świat podróży literackich. Biblioteka pod Atlantami już w piątek i sobotę, 16-17 października, zamieni się w prawdziwe królestwo fantastyki. I wspomniany Festiwal na końcu świata to nazwa wydarzenia w programie spotkania z pisarzami, m.in. Robert Wegner, Anna Brzezińska, Sylwia Zapaśnik. Będą też projekcje filmów. Będzie można pograć. Specjalny taki room do gamingu zostanie utworzony, ale także na miejscu lokalni rzemieślnicy przygotują jarmark rękodzieła oraz warsztaty.
2: 16-17 października startuje, a dokładnie w piątek o 14:00 wyprawa na koniec świata, czyli wielkie otwarcie, przemarsz elfów, krasnoludków, to pewnie tych z Wrocławia, i goblinów przez rynek. Następnie będzie projekcja filmu i spotkanie autorskie. Sobota od 11:00 do 17:00 wydarzenia i oczywiście będą stałe strefy i atrakcje towarzyszące, czyli tak jak właśnie Daria wspomniała, games room, czy też warsztaty charakteryzacji na przykład. No i wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest wolny. Budynek główny Główne biblioteki pod Atlantami, rynek 9, Wałbrzych, tam się będzie działo.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo tam także jakieś są stwory Waldenburga, jakieś zamieszkujące kopalnie.
1: Tym też pojawi się prelekcja, dlatego że regionaliści w Wałbrzychu będą opowiadać o lokalnych historiach, legendach. Myślę, że to całkiem ciekawa propozycja i dla młodszych, i dla starszych miłośników fantastyki.
2: A całość mają Państwo na Wałbrzych 24.
0: Bardzo dziękuję i życzymy pięknego dnia.

0: Masz pomysł na aktywność dla młodzieży? Zrealizuj ją podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży 2027 w Strasburgu. A tam warsztaty, pokazy, zajęcia sportowe i inne kreatywne inicjatywy. Młodzi ludzie mogą zgłaszać pomysły na aktywności, które chcieliby zorganizować podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży w Strasburgu w 2027 roku. Parlament Europejski czeka na propozycje do północy 16 października. Mamy jeszcze kilka dni. Wybrane inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie. Europejskie Spotkanie Młodzieży to wydarzenie organizowane przez Parlament Europejski, które umożliwia młodym ludziom spotkanie się w siedzibie instytucji, rozmowy z europosłami, wymianę poglądów i prezentowanie własnych pomysłów. O wydarzeniu mówi Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
1: Europejskie Spotkania Młodzieży to jest wydarzenie cykliczne, które Parlament Europejski organizuje i to jest możliwość spotkania się młodzieży w Strasburgu, właśnie tam, gdzie Parlament Europejski jest, spotkania się, rozmów, dyskusji z europosłami, przedstawiania swoich pomysłów. Wokół parlamentu wtedy powstaje taka wioska, tak jak są wioski olimpijskie, to tutaj jest wioska taka młodzieżowa z różnymi najróżniejszymi wydarzeniami, aktywnościami, warsztatami. I zachęcam bardzo, bo każdy może przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda.
0: Jak podkreśla Bartłomiej Balcerzyk, instytucja zachęca młodzież również do aktywnego włączenia się w jego program i zorganizowanie swojej własnej aktywności.
1: Oprócz tego, żeby przyjechać, właśnie parlament zwraca się teraz do wszystkich młodych i do grup młodych, żeby do tego 16 zaproponowały pomysły na aktywności podczas tego wydarzenia. Wyobrażam sobie, że to mogą być jakieś pokazy, warsztaty, jakieś aktywności sportowe. To tutaj kreatywność jest otwarta i parlament zachęca do tego, żeby się zgłaszać jako grupa i istnieje możliwość wtedy dofinansowania właśnie tej aktywności. Więc jeżeli macie pomysł na to, żeby jakoś zaistnieć jako grupa w Strasburgu, to teraz jest czas, żeby się zgłaszać.
0: Nabór polega na zgłoszeniu pomysłu na aktywności, które grupa młodzieży chciałaby zorganizować podczas wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, także na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk. Tam znajdziecie szczegóły.

0: Teraz temat trudny, ale myślę, że niezwykle ważny. Posłuchajcie. Atrakcyjna oferta pracy, obietnica wysokich zarobków czy znajomość zawarta w internecie mogą być początkiem niebezpiecznej sytuacji. Handel ludźmi pozostaje realnym zagrożeniem, a sprawcy wykorzystują także nowe technologie. We Wrocławiu młodzież poznaje mechanizmy tego procederu dzięki edukacyjnemu Escape Trackowi. Handel ludźmi nie jest problemem należącym wyłącznie do przeszłości. O skali zagrożenia i potrzebie działań profilaktycznych mówi profesor Bartłomiej Krzan z Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Ta świadomość coraz bardziej się zwiększa, ale po tej pozytywnej konkluzji dołożę nie szczyptę, ale dosyć dużą chochlę dziegciu i powiem, że ten handel ludźmi ma się cały czas dobrze, bo cały czas zbierają rekruterzy całkiem dobre żniwo, co zmusza nas wspólnie z partnerami do reagowania i temu właśnie służy ten projekt Escape Track, żeby zwiększać świadomość technik czy zagrożeń związanych z handlem ludźmi szeroko rozumianym, bo to nie tylko przecież wykorzystywanie seksualne, to także praca przymusowa, to także wykorzystywanie, pozyskiwanie organów i tak dalej. Także ten proceder jest jak najbardziej aktualny i musimy po prostu na niego reagować.
0: Warto byłoby dodać tutaj i jeszcze surogacja, o której wspominaliśmy jakiś czas temu na naszej antenie. Europa wciąż jest dla wielu osób szansą na lepsze życie, jak wyjaśnia profesor Bartłomiej Krzan. Nadzieja na poprawę sytuacji życiowej może być wykorzystywana przez przestępców.
1: Możemy patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony Polska jest krajem, a nawet z trzech, Polska jest krajem tranzytowym, przez który się przyjeżdża. Częściowo też jest krajem docelowym, ale bardzo często też trzeba zauważyć, że Polska jest właśnie przede wszystkim tym krajem tranzytowym. Też jest krajem, z którego rozpoczyna się ten proceder. Osoby szukają poprawy swoich warunków życiowych i ta oferta pracy, czy ta propozycja wyjazdu za granicę może się okazać niezbyt tak intratna, tak piękna po dotarciu na miejsce docelowe, na przykład do któregoś z innych krajów Unii Europejskiej. Okazuje się, że sytuacja jest bardzo ciężka, no i też dosyć ciężkie jest wyprowadzenie takiej osoby, takiej ofiary z tego stanu. Europa tradycyjnie jest traktowana jako jeden z takich najbardziej interesujących, czy znaczących punktów, do których starają się osoby dotrzeć, chcąc poprawić swoje warunki życiowe, zmienić swoją sytuację i też realizując jakąś wizję, którą wykorzystują rekruterzy i po prostu z tego pięknego snu o lepszej przyszłości czy lepszych perspektywach okazuje się, robi się tragedia.
0: Handel ludźmi należy do najpoważniejszych przestępstw wymierzonych w wolność, godność i podstawowe prawa człowieka, mówi podporucznik Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
2: Jest to współczesna forma niewolnictwa, w której człowiek jest narzędziem nielegalnego zysku. Skala ekonomiczna tego procederu jest ogromna, generuje miliardy dolarów nielegalnych zysków rocznie. Handel ludźmi może przybierać różne formy, między innymi od wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, zmuszanie do żebractwa, jak i również przymusowych małżeństw czy handel organami. Szczególne znaczenie ma dziś problem pracy przymusowej, z której spotykają się najczęściej funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. W 2025 roku cała Straż Graniczna zidentyfikowała 52 ofiary handlu ludźmi, zaś w tym roku, w 2026, już Straż Graniczna zidentyfikowała 56 ofiar, z czego 14 w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej. Ofiary te pochodziły z Kolumbii, Gwatemali, najczęściej werbowane są z najuboższych zakątków świata.

0: niejednokrotnie nie podnosząc się już z tego przeżycia emocjonalnie. Różnego rodzaju sytuacje mają miejsce, dlatego też współpracujemy cały czas z Strażą Graniczną, ponieważ dochodzi do zatrzymania osób przeważnie w obrębie rejonie przygranicznym. My, jako policja, podejmujemy działania na terenie kraju w różnych miejscach, mając jakikolwiek sygnał, czy sprawdzając różnego rodzaju informacje, które do nas wpływają, też prowadząc działania własne, właśnie mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Więc te sytuacje się dzieją. To nie jest tak, że rozmawiamy o czymś, co się nie dzieje. To się faktycznie wydarza w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I dlatego też tak ważne jest uświadamianie i reagowanie natychmiast na potencjalne zagrożenie.
1: Jedną z form edukacji jest Escape Truck. To specjalnie przygotowany pojazd, w którym uczestnicy rozwiązują zadania i poznają sytuacje mogące prowadzić do wykorzystywania człowieka. Jak młodzież ocenia udział w zajęciach i czego dowiedziała się podczas wizyty w Escape Trucku, zapytaliśmy uczestników.
2: Bardzo drastyczne widoki. Myślę, że dla każdego warte do zobaczenia. Takie doświadczenie każdy powinien w swoim życiu odczuć, żeby wiedzieć, jak ten handel się przejawia, że nie są to jakieś drastyczne ani morderstwa, ani bicia, tylko faktycznie uzależnienie od, i to fizyczne, i psychiczne od sprawcy. Więc no, ten brud, brak higieny. No, myślę, że taka gra jest bardzo potrzebna do społeczeństwa i każdy powinien w taką grę zagrać. Ja myślę, że większość ludzi byłaby w bardzo dużym szoku i oprócz inteligencji trzeba mieć jeszcze jakąś inteligencję emocjonalną, która pomoże tutaj przetrwać psychicznie tę scenarię.
1: Policja ostrzega również przed zagrożeniami w internecie. Sprawcy mogą nawiązywać kontakt przez media społecznościowe, komunikatory i aplikacje randkowe. W ten sposób zdobywają zaufanie potencjalnych ofiar, mówi podinspektor Emilia Kosma.
3: Cała ta przestępczość związana z handlem ludźmi przeniosła się absolutnie do internetu. Oczywiście w realnym życiu też się zdarza, ale mimo wszystko tak naprawdę ten internet stwarza ogromne zagrożenie. Tam człowiek jest anonimowy. Zresztą często zwracamy uwagę i niepokojące jest to, że pomimo tak naprawdę ogromnej profilaktyki, ogromnego tak naprawdę przekazu wobec społeczeństwa, cały czas gdzieś te działania tych sprawców, one tak ewaluują i tak się zmieniają, że ta potrzeba jak gdyby prowadzenia tych działań profilaktycznych jest no coraz większa i coraz szerzej musimy działać i te gałęzie tej przestępczości są naprawdę bardzo duże i ten internet, no tutaj jest to główne clue tego niebezpieczeństwa i zagrożenia.
1: Eksperci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wyjazdem do pracy warto sprawdzić pracodawcę, warunki zatrudnienia i miejsce zakwaterowania. Dobrze też poinformować bliskich o planowanej podróży i osobach, z którymi utrzymujemy kontakt. Handel ludźmi może zaczynać się od pozornie zwykłej rozmowy i atrakcyjnej oferty, dlatego tak ważne jest rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Więcej informacji odnośnie projektu na naszej stronie internetowej.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Osiem minut pozostało do godziny 10. O 10.10 zapraszam na audycję Przystanek Kultura. Dzisiaj poprowadzi ją Maciej Stajniak. Porozmawia z Gabrielą Gacek z Fundacji Dobrego Brzmienia. Porozmawiają o zbliżającym się wydarzeniu, festiwalu muzycznym Brzmienie Fest. To koncerty w wyjątkowych miejscach, w wyjątkowych lokalizacjach Dolnego Śląska. Różnorodne, bardzo różnorodne, o czym przekonamy się po godzinie 10.10. Zapraszam gorąco.

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Prezydent odwołuje wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ceny paliw mimo programu CPN wciąż rosną. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podejrzani działali na zlecenie Rosji. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Prezydent Karol Nawrocki zakwestionował skuteczność ślubowania Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Złożył on ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, a następnie przekazał pisemną rotę ślubowania do kancelarii prezydenta. Karol Nawrocki zaznaczył jednak, że nie uczestniczył w żadnej takiej uroczystości.
1: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału.
0: Sprawa wywołała kolejny spór o obsadę Trybunału Konstytucyjnego. Prezes tegoż Trybunału, Bogdan Święczkowski, poinformował, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie tak rekordowe, wciąż wysokie. I rosną.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy, według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki. Już dziś wiemy, że olej napędowy ma kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieje benzyna 95, która ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a 98 7,83. Pyrzowickie lotnisko przygotowuje się na uruchomienie zimowej siatki połączeń. Podobnie jak w innych portach lotniczych, nastąpi to 25 października, kiedy to również przestawiamy czas w zegarkach z letniego na zimowy. Katowice Airport zapowiada na zimę ponad 70 połączeń regularnych i czarterowych, w tym są też nowości.
4: Pojawiają się nowe kierunki do Meksyku, nowy port czy do Portugalii. Takim fajnym kierunkiem, jeżeli śniegu w Beskidach zabraknie, będzie można na narty do Turynu polecieć. Uruchamiają przewoźnicy też bezpośrednie, regularne połączenia do Egiptu, także też na własną rękę będzie można lecieć i zwiedzić sobie nowe muzeum, choćby w Kairze.
0: Zapowiadał Artur Tomasik, prezes lotniska, który według prognoz ma zamknąć kolejny rok z rekordem. Będzie to niespełna 8 milionów obsłużonych pasażerów.
5: Minęła godzina 10. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 9 stopni. Pochmurno, ale możemy spodziewać się przejaśnień w ciągu dnia. Zachmurzenie jest niemal pełne i z tych chmur może także delikatna mrzawka, bo wilgotność powietrza jest dosyć duża. Wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra, a warunki biometeo umiarkowane.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości, praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 7 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim, witam ponownie. Za chwilę po 10.10 zapraszam na przystanek Kultura. Dzisiaj poprowadzi go Maciej Stajniak.

0: Przystanek Kultura.
1: 14 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina. Gość Gabriela Gacek, moim Państwa gościem z Fundacji Kultura Brzmienia i będzie na fantastyczne brzmienia Państwa zapraszać. Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Co to się szykuje takiego pięknego i gdzie będzie też w pięknych miejscach i kto będzie grał o tym wszystkim? Proszę nam teraz opowiadać, tak żebyśmy już chętnie sobie zapisywali to wszystko, pamiętali o Brzmienie Fest, bo tak się to nazywa i chętnie tam się udali.
0: Tak, nasza fundacja, czyli Kultura Brzmienia, która obchodzi 5-lecie w tym roku, organizuje kolejną edycję festiwalu Brzmienie Fest. I w tym roku zaprosimy Państwa na 5 koncertów, które odbywają się w bardzo wyjątkowych miejscach na Dolnym Śląsku. Nasz festiwal jest bardzo różnorodny. Myślę, że nie da się streścić w jednym zdaniu programu, wykonawców i całej koncepcji, ale to jest też bogactwo naszego festiwalu. Ten festiwal jest dla wszystkich. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie w bardzo różnorodnym programie. Każdy znajdzie swoje miejsce, które mam nadzieję będzie chciał odwiedzić, żeby posłuchać wykonawców i że będzie się dobrze bawił. A to wszystko oczywiście za darmo dla naszych słuchaczy.
1: Za darmo, słyszeliście?
0: Tak.
1: To bardzo ważne. Koncerty za darmo w wyjątkowych miejscach, trzeba dodać. Musicie sobie tylko tam dojechać, ale będzie warto. Zamek na Wodzie w Wojnowicach. O tym pewnie jeszcze w drugiej części powiemy dokładniej. Przepiękne absolutnie miejsce, dość blisko, ale wszystkie te wyjątkowe miejsca, które na przykład Kościół Pokoju w Świdnicy. No genialna rzecz, tam posłuchać koncertu. To będzie na pewno wyjątkowe przeżycie i estetyczne, i muzyczne. Jak wam się udało też, że tak powiem, pozyskać te wszystkie miejsca? To nie było żadnego problemu? Tak mówię, halo, dzień dobry, my byśmy chcieli tu w kościele zrobić koncert.
0: No, to jest ogromna praca naszej prezeski Iwany Sukienik.
1: No, to pozdrawiamy panią prezes, będzie premia.
0: I zespołu fundacji. Ale też trzeba powiedzieć, że to już jest też kolejna edycja festiwalu, więc nie trzeba przecierać wszędzie szlaków, bo w niektórych miejscach już po prostu gościliśmy.
1: Zamek Kliczków chociażby, drodzy Państwo, jeszcze się tam pojawia z tych wyjątkowych miejsc i dodajmy, że raczej to jest muzyka klasyczna, tak? No w większości wypadków, dobrze mówię?
0: Tak, jest muzyka klasyczna właściwie od XIV wieku po współczesność, włącznie z premierą utworu skomponowanego, także właściwie prapremierą, ale też można powiedzieć muzyka etniczna, bo kiedy mówimy o Kliczkowie i o koncercie, który odbędzie się 6 grudnia, zespół Hakaras, tam będzie nawet taniec i będzie muzyka sefardyjska, czyli muzyka żydowska, będą tradycyjne pieśni.
1: Drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy jeszcze też na początku, że choć wydarzenia wszystkie są, o których mowa, za darmo, to jednak warto na niektóre wydarzenia się zapisać, tak?
0: Tak, ja zachęcam, oczywiście powiemy więcej o koncertach, ale zachęcam do odwiedzenia mediów społecznościowych Fundacja Kultura Brzmienia z logo z głośnikiem na żółtym tle, a także strony internetowej fundacji, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat każdego koncertu, na temat fundacji, naszej działalności i właśnie też warunków wstępu, no bo dodajmy, że w tych miejscach, no liczba miejsc jest ograniczona z powodu bezpieczeństwa BHP mogą być wymagane wejściówki.
1: Tak, i trzeba się zapisać najnormalniej. Tak. To zrobimy sobie krótką pauzę, a później jeszcze będziemy zachęcali na ten pierwszy koncert 7 listopada, dobrze?
0: Dobrze.

0: Przystanek Kultura.
1: 21 minut po godzinie 10. Moim Państwa gościem, przypomnę, Gabriela Gacek z Fundacji Kultura Brzmienia. Rozmawiamy o cyklu koncertów, które zaczynają się w listopadzie, na które Państwa zapraszaliśmy serdecznie. Nie dość, że w pięknych okolicznościach przyrody i architektury. Wspaniałe koncerty. A ten pierwszy, 7 listopada, właśnie w Zamku na Wodzie w Wojnowicach, i tam renesansowy brass. Taki tutaj mam opisane ładnie.
0: Rezonans, brass, kwintet.
1: Rezonans, przepraszam.
0: Tak, kwintet Denty i właśnie nasza prezeska, pani Iwona Sukiennik na fortepianie. Także ten skład...
1: Faktycznie.
0: Tak, właśnie, tak. To jest bardzo, bardzo dobra pianistka utytułowana. Absolwentka zresztą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. I chcę zwrócić uwagę, że na naszym festiwalu grają osoby związane z Dolnym Śląskiem. Nie wszyscy wykonawcy, ale też staramy się właśnie, żeby to było forum takich utytułowanych naszych muzyków z naszego regionu, z Wrocławia. A jeśli chodzi o 7 listopada, sobota, piękne miejsce niedaleko Wrocławia, Zamek na Wodzie w Wojnowicach.
1: Piękny park dookoła, też można pospacerować, warto przyjść wcześniej, bo mieszkałem w okolicy, tam uwielbiałem sobie spędzać troszkę czasu,
0: tak
1: naprawdę jest.
0: Tak, piękne miejsce i sam zameczek bardzo kameralny i też bardzo ciekawy program koncertu, bo chcę zwrócić uwagę, że kwintet Denty, no taki skład nie zdarza się na koncertach bardzo często. Zresztą nasze koncerty, nasz festiwal bazuje na takich kameralnych bardziej składach. To nie będzie orkiestra symfoniczna, a właśnie takie ciekawe utwory. Na przykład 7 listopada tańce renesansowe, ale też taki bardziej znany utwór Preludium z Tedeum Charpentiera, więc też mamy muzykę religijną, chrześcijańską.
1: Giuseppe Verdi się pojawi.
0: Oczywiście, fragmenty oper, fragmenty baletów, również operetek. No i właśnie na tym koncercie odbędzie się prawykonanie utworu Marcina Króla, sekstet na fortepian i instrumenty dente. Także myślę, że bardzo, bardzo interesująca propozycja na sobotnie popołudnie.
1: To zapraszamy, drodzy Państwo, Brzmienie Fest. Tutaj sobie wejdziecie, zajrzycie i tam wszystko znajdziecie. Przypomnijmy też, że te koncerty są za darmo. I naprawdę, jeżeli nie byliście kiedyś, nawet jak na co dzień nie słuchacie takiej muzyki, to ja polecam się troszeczkę zmusić może i spróbować i skosztować. To jest też świetny pomysł na jakąś randkę romantyczną.

0: Przystanek Kultura.
1: 28 minut po godzinie 10. Gabriela Gacek z Fundacji Kultury Brzmienia, Kultura Brzmienia. Jeszcze raz zachęci Państwa do pozostałych koncertów, bo wspominaliśmy szerzej o tym, który pierwszy, czyli rozpocznie 7 listopada. A co na pozostałych?
2: Więc dzień później, 8, Pałac Piszkowice koło Kłodzka i tam duet małżeństwa Aleksander Kobus, Monika Hanus-Kobus, trąbka plus fortepian i też szeroki repertuar muzyki klasycznej od Tartiniego po romantyzm. A nieco później, 14 listopada, następny weekend, zespół wokalny Minimus z Poznania i Maciej Bator na organach, a to wszystko właśnie w Kościele Pokoju. No Maciej Bator, w ogóle małżeństwo Batorów, związany z Kościołem Pokoju w Świdnicy, przepiękne wnętrze. Oczywiście będzie Bach, ale będzie też muzyka wokalna z organami, twórczość polska, Wacław Szamotu, Giovanni Pierluigi da Palestrina, czyli muzyka stricte katolicka, chrześcijańska, ale też muzyka angielska, chorały Bacha, Rachmaninow, Fore. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. I już nieco bliżej grudnia, Zamek Kliczków, tam dwa koncerty w niedzielę, 29 listopada, gwiazda Jehuda Prokopowicz, którego Jehudę to znamy z konkursu Chopinowskiego, który się odbył w zeszłym roku. No, laureat nagrody za najlepsze wykonanie mazurków i także tych mazurków
1: nie
2: Chopina.
1: Nie zabraknie pewnie.
2: Tak, posłuchamy, ale oprócz tego Mozart, Liszt, no tutaj recital fortepianowy, ale naprawdę bardzo zacna osoba, gwiazda. No i 6 grudnia, niedziela, zespół Hakaras w Zamku Kliczków. Jak sama nazwa wskazuje, wesołe, żywiołowe, skoczne tańce. Będzie taniec również, nie tylko muzyka, a muzyka hiszpańska, iberyjska i właśnie też żydowska z Półwyspu Iberyjskiego. Także myślę, że naprawdę znajdą Państwo coś dla siebie. No, gitary, śpiew, taniec. To jest to, co w
1: czego
2: grudniu, myślę, chcieć. Tak.
1: I jeszcze w zamku w dodatku.
2: Tak.
1: Dziękuję pięknie w takim razie za wizytę. Państwa zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
2: Zapraszamy.
0: Przystanek Kultura.

Łapmy ciepła. Można złapać je na przykład we wrocławskim akwaparku, a konkretnie w saunie. Mam dzisiaj dla was zaproszenia, bilety rodzinne do wrocławskiego akwaparku, by właśnie trochę zagrzać się w saunie, a potem na przykład schłodzić w basenie, rwącej rzece. To jest bilet rodzinny, to znaczy, że może wybrać się cała rodzina i cała rodzina korzystać właśnie z akwaparku, z jego oferty. Znajdziemy tam zarówno coś interesującego dla najmłodszych. Mamy brodzik, mamy zatokę, rwącą rzekę, mnóstwo zjeżdżalni, basen sportowy i saunarium. Także tutaj możemy się właśnie troszeczkę ogrzać. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie nam o tym. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie się, czy chcielibyście się raczej rozgrzać w saunie, czy bardziej schłodzić albo popluskać po prostu w wodzie we wspólnej rodzinnej zabawie. Podpiszcie się swoim imieniem. Możecie też do nas zadzwonić 71 322 2022 na wasze wiadomości, SMS-owe połączenia. Czekam do godziny 11. A zapomniałam wspomnieć, że to nie tylko bilet rodzinny. Jeszcze są tutaj różne takie akwaparkowe gadżety, a co dokładnie, to się przekonacie, jak odbierzecie od nas.

0: 38 minut po godzinie 10. Ze mną jest Marta. Telefonicznie połączyła się ze mną. Czy się słyszymy?
1: Cześć, tak.
0: No właśnie, Marto, ty jesteś bardziej z tych, którzy lubią się pluskać w wodzie, czy raczej wygrzewać w saunie?
1: No właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo kiedyś uwielbiałam saunę. Mój mąż pokazał mi plusy tego siedzenia i wygrzewania się, bo on uwielbia ciepełko, ale odkryłam ostatnio, że jednak ja jestem zimne zwierzę, które uwielbia chłód i uwielbiam pływać, bo w moim życiu zawsze brakowało sportu. Ja jestem artystka, która siedzi i maluje. No, a jednak basen, ostatnio właśnie w wakacje byliśmy i ja się kręcę. Jakie pływanie jest fantastyczne.
0: I to był wrocławski akwapark czy inny basen?
1: Tak, byliśmy w akwaparku, pozwoliliśmy sobie, poszliśmy na rocznicę ślubu. Później ja miałam urodziny, więc udało nam się być dwa razy.
0: Okej, dobra, no to teraz będzie trzeci w takim razie, tak?
1: Byłoby super. Mamy
0: no to pewnie, że tak, jak najbardziej. Skoro mąż lubi się wygrzewać, no to każdy znajdzie tam coś dla siebie. No i z wielką radością umożliwimy wam takie spędzenie czasu, skoro tak się wam spodobało. Ja również jestem wielką fanką akwaparku, raczej takich zabaw rodzinnych z dziećmi.
1: Mamy trzy dziewczynki i najstarsza 6-latka Miriam. Mamo, pójdźmy na bok, ja bym się tak chciała nauczyć pływać. Mamo, ja bym tak chciała. Także
0: właśnie trzeba próbować. Im więcej razy jesteśmy w wodzie, tym większa szansa, że się z nią oswoimy i się nauczymy, prawda? Dobrze, czy kogoś pozdrawiamy, Marto?
1: Absolutnie. Pozdrawiam mojego fantastycznego, niesamowitego, najlepszego na świecie męża, który pracuje za pięciu, żeby nam było dobrze w życiu i jest fantastycznym ojcem. Pozdrawiam wszystkie moje dzieci, chociaż pewnie mnie nie usłyszą, bo są w przedszkolu. I wszystkie mamy i wszystkich ojców, którzy wkładają całe serce w to, żeby wychować jak najlepiej swoje dzieci. Jesteście super, jesteście wielcy, dacie radę mimo największych kryzysów.
0: Kurczę, przepiękne życzenia, Marto. Ja się też pod tym podpisuję. Jeśli nas słyszycie, ojcowie i mamy, no to kurczę, chyba macie już zrobiony dzień.
1: Mam nadzieję, bo to wychowanie jest trudne, ale się opłaca. Dzieci są cudowne.
0: To prawda, zgadzam się, też jestem mamą. Dobrze, Marto, nie rozłączaj się w takim razie. Zostań ze mną, zaraz powiem, jak odebrać zaproszenie do akwaparku, a my wracamy do muzyki. Dziękuję.

Marta będzie się pluskać w aquaparku i wygrzewać. I nasza słuchaczka Monika także napisała, że potrzebuje się rozgrzać w te jesienne dni w saunie oraz popływać i pozjeżdżać na zjeżdżalni. Tu mnie trochę zaskoczyłaś, Moniko, ale jasne, tak naprawdę na zjeżdżalnię nie ma żadnego przecież limitu wiekowego. Mi się zawsze kojarzy, że to moje dzieci najchętniej zjeżdżają, ale w sumie to jest wspaniała rozrywka. Moniko, pozdrawiamy ciebie. Za chwilę będziemy się kontaktować, by przekazać taki super zestaw do wrocławskiego aquaparku. W skład wchodzi rodzinny bilet. Teraz już zdradzę, że to kubeczek.

0: Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Rząd szykuje nowy system ostrzegania. Przedstawiciele sanktuariów na konsultacjach w Watykanie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów koniecznych do zatrudniania na przykład w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Ale o tym więcej Cezary Jaszczyk.
1: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pomaganie nie będzie karalne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. Ministerstwo twierdzi też, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z zagranicy. Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja czy Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Izrael czy Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień SMS-owych. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów. I tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
0: System ma zacząć działać już po przyszłorocznych wakacjach. Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych i największych sanktuariów. Jak zauważa przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Dodaje, że do sanktuariów docierają ludzie też dalecy od kościoła i zdarzają się, że właśnie tam przeżywają nawrócenie.
4: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują. Spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
0: Pierwsze takie spotkanie przedstawicieli 16 sanktuariów odbyło się z inicjatywy dykasterii do spraw ewangelizacji. W planach są już kolejne.
5: Pochmurny październikowy czwartek. Na Dolnym Śląsku będzie dzisiaj ciepło, dosyć, maksymalnie 16 stopni. Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami raczej w drugiej połowie dnia. Maksymalna temperatura to 16 stopni. Tyle będzie w Legnicy, we Wrocławiu, Strzelinie i Oławie stopni 15. We Wrocławiu możemy odczuwać delikatny wiatr, w pozostałej części Dolnego Śląska również, ale raczej taki subtelny, delikatny wietrzyk.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Minęła godzina 11. Przy mikrofonie Judyta Exner. Na naszej antenie teraz małe TGD.

0: Malinowy Król na antenie Radia Rodzina, 16 minut po godzinie 11. Czy miasta są gotowe na kryzys żywnościowy? Przed nami trzecie wrocławskie forum żywnościowe. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Jaki plon daje świadomość? Rola trzech sektorów w kształtowaniu przyszłości żywności. Forum ma pokazywać, że system żywnościowy zaczyna się znacznie wcześniej niż przy sklepowej półce i nie kończy się na naszym talerzu. Obejmuje produkcję, transport, handel, gastronomię, żywienie w placówkach publicznych, gospodarowanie odpadami, ale także codzienne wybory konsumentów. Wrocław jako jedyne miasto w Polsce kompleksowo bada własny system żywnościowy, w tym także podatność na ryzyka związane z żywnością. A ryzyka, z którymi będziemy się mierzyć w przyszłości, są konsekwencjami m.in. braku stabilności sytuacji geopolitycznej, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Wrocław jako pierwsze miasto podejmuje tak szeroką debatę, mimo tego, że nie mamy twardego umocowania w przepisach prawa, aby to prezydent zajmował się produkcją żywności, ogrodnictwem, nie o to chodzi. Pakt Mediolański został zainicjowany dlatego, że włodarze miast są najbliżej mieszkańców. W sytuacji kryzysowej mieszkańcy idą właśnie do włodarzy miast. Nie rozróżniają kompetencji prezydenta, wojewody, marszałka, już nie mówiąc o wodach polskich i innych agendach rządowych. Wobec tego, to po naszej stronie jest zbudowanie dużego obrazka, diagnoza, w jakiej jesteśmy sytuacji, czego potrzebujemy i jak przygotować scenariusze na sytuację, kiedy przerwane zostaną łańcuchy dostaw, kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji i faktycznie tej żywności będzie mniej niż do tego przywykliśmy na co dzień.
0: W pierwszej części forum eksperci zajmą się świadomością konsumencką. Będą rozmawiać m.in. o tym, co rzeczywiście można wyczytać z etykiet, jaki wpływ na zdrowie ma żywność ultra przetworzona i czym podczas zakupów kieruje się generacja Z. Drugi blok będzie poświęcony biznesowi. Wśród tematów znajdą się krótkie łańcuchy dostaw, opłacalność lokalnej produkcji oraz ograniczenie strat i wykorzystanie surowców w duchu zero waste. Trzecia część wydarzenia dotyczyć będzie samorządów. Miasta mają realny wpływ na żywienie, organizują żywienie w żłobkach, przedszkolach, szkołach czy placówkach opiekuńczych, prowadzą politykę przestrzenną i środowiskową, a także mogą wspierać lokalnych producentów. Samorząd nie zastąpi rolników, producentów ani przedsiębiorców. Może jednak łączyć te środowiska, tworzyć warunki do współpracy, mówi Katarzyna Wysocka z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Główne cele to sieciowanie ludzi, którym na sercu leży dobro żywności, tego, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy jedli zdrowo i przede wszystkim dobro naszego środowiska. O to, żebyśmy zastanowili się, jak wspólnie możemy działać, żeby każdemu z nas żyło się lepiej, bo przecież żywienie dotyczy każdego. Jemy codziennie, kilka razy dziennie, ma to wpływ na nasze zdrowie, ale również na zdrowie środowiska. Dlatego chcemy o tym rozmawiać i chcemy się sieciować po to, żeby później wspólnie realizować fantastyczne projekty. Przede wszystkim miasto Wrocław, ale także reprezentantów organizacji pozarządowych, naukowców, partnerów z innych miast, którzy nas też inspirują do działania. Wszystkich ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli reprezentantów różnych sektorów rynku spożywczego. Tutaj mamy rolników, tutaj mamy przetwórców, mamy ludzi, którzy prowadzą swoje sklepy spożywcze, warzywniaki, także naprawdę tygiel kompetencji.
0: Trzecie wrocławskie forum żywnościowe odbędzie się już jutro 16 października w Teatrze Muzycznym Kapitol. To niespodzianka. Udział jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Tam znajdziecie program oraz możliwość zapisu. Ja dodam od siebie, że myślę, że warto wspierać lokalnych przedsiębiorców i rolników, a ich spotkacie najczęściej na targowiskach. Takim targowiskiem, na którym ja najczęściej robię zakupy, jest Ryneczek Jemiołowa. W każdą sobotę spotykają się tam rolnicy z Dolnego Śląska. Ci bardziej ekologiczni, ci mniej ekologiczni, ci tacy, którzy mają tylko ziemniaki i ci, którzy mają nieco więcej warzyw i przetworów. Warto robić tam zakupy, wspierać i mieć taką świadomość, że ta żywność nie przejechała połowy świata, a także nie jest przetworzona, jest zdrowa i świeża.

jeszcze dziś chcemy was zaprosić do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl Pinokio. I to nie będzie taki spektakl, taki Pinokio, jakiego pamiętamy, bo ten Pinokio nie będzie po prostu niegrzecznym chłopcem, ale chłopcem, który szuka własnej drogi. Spektakl jest dla dzieci od 8 roku życia oraz towarzyszących im dorosłych. Mamy podwójne zaproszenie. Kto chce się wybrać, niech da nam koniecznie znać. 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie teatr oraz wasze imię.

Najbliższą niedzielę możecie spędzić we wrocławskim Teatrze Lalek spektakl Pinokio o godzinie 15 dla dzieci od 8 roku życia i towarzyszącej im dorosłej osoby. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie 71 48. Zaczynam od słowa rodzina, teatr, wasze imię.

to już ostatnia szansa, by wygrać podwójne zaproszenie do wrocławskiego Teatru Lalek. Jeśli chcesz się wybrać ze swoim dzieckiem, wnukiem, podarować komuś bliskiemu takie zaproszenie, to podwójne zaproszenie na spektakl niedzielny o godzinie 15:00 Pinokio. Historia chłopca, który nie do końca jest niegrzeczny, ale czasem po prostu musi szukać siebie, dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest. Spektakl dla dzieci od 8 roku życia o godzinie 15:00. Wrocławski Teatr Lalek. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie do nas 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina, teatr i wasze imię.

Na antenie Radia Rodzina już wkrótce odbędą się intencje, rozpoczną się intencje. Będziemy czekać na Wasze połączenia telefoniczne od godziny 11.45 pod numerem 71 322 20 20 22. Nieprzerwanie możecie także wysyłać do nas SMS-y z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48 i pamiętajcie, by treść wiadomości poprzedzić słowem intencje.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy. Czekamy na Wasze połączenia telefoniczne pod numerem 71 322 2022. Nieprzerwanie możecie także wysyłać wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48, pamiętając, by treść wiadomości poprzedzić słowem intencje.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stolicę Matenki Bożej Szkaplenie z Góry Karmy dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Modlę się i proszę wszystkich słuchaczy Radia Rodzina o modlitwę o całkowity powrót papieża Leona XIV. Powrót do zdrowia papieża Leona XIV. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Boże, chciałabym o pomoc, Boga w moim wiadomo sprawie oraz błogosławieństwo Boże wszystkich żyjących, zmarłych i ziemskich. Dziękuję.
0: Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Boże, bardzo proszę o modlitwę, która dzisiaj będzie miała obowiązki. To się wskazuje na tego klubu. Bardzo proszę.
0: Dziękujemy, przyłączamy się do intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Grażynę, Bogusława, o potrzebne łaski też dla Małgorzaty, o uzdrowienie relacji w rodzinie, za Danutę, Władysława, też o potrzebne łaski dla nich oraz dobrą pracę dla Marzeny. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do tych wszystkich intencji. My również pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych, za tych, którzy się chorymi opiekują, za moją siostrę Milę o modlitwę. Proszę bardzo, żeby ona już mogła stanąć na nogę, żeby mogła chodzić. I za wszystkich, którzy potrzebują pomocy, bo jest chorych bardzo dużo. I tych, za tych, którzy się chorymi opiekują, aby Matka Boska dała dużo im siły i cierpliwości, których im bardzo potrzeba. I za wszystkie dusze zmarłe. Dziś będzie pogrzeb mojej znajomej Marii. Bardzo proszę, żeby dla niej o radość wieczną. Była bardzo dobrym człowiekiem. A za wszystkich, którzy potrzebują pomocy, za dusze wszyscy cierpiące i za tych, za których się nikt nie modli. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światło świkowiska niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Bardzo Was pozdrawiam serdecznie, ciepło. I kocham Was bardzo. Do usłyszenia. Szczęść Wam Boże i pozdrawiam całą rodzinę Radia Rodzina. Wszystkich, którzy nas tylko słuchają, niech się czują pozdrowieni.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji i my również gorąco pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Słuchamy. Szczęść Boże.
1: Boże, Maryjo Królowo Polski, Matuchno Kochana, staw się u Syna Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego Miłosiernego, o zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi i dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, za zięcia i proszę błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla całej rodziny. I proszę o modlitwę za dusze cierpiące w czyszczu. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina. Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Modlę się dzisiaj w intencji moich dwóch nieżyjących już Jadwig w dniu ich imienin. A to jest mojej mamy i mojej cioci. Pragnę, aby osiągnęły jak najszybciej szczęśliwe życie wieczne u boku Boga. Dziękuję bardzo wszystkich Państwa, słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina, pracowników. Serdecznie pozdrawiam, życząc pogodnego dnia i wielu łask Bożych wszystkim. Dziękuję.
0: My również bardzo dziękujemy Pani Mario, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Życzymy błogosławionego dnia. Zaglądamy do bramki SMS-owej, a tam trzy wiadomości. W intencji wszystkich nauczycieli, żyjących i zmarłych za ojca Emiliana w dniu urodzin. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski przez ręce Maryi Matki Kapłanów i w intencjach Bogu wiadomych. To pierwsza z nich, kolejna. W intencji Ojca Świętego i wszystkich chorych. O powrót do zdrowia i siły, także dla służby zdrowia i opiekunów. Za dzieci utracone i bliskich, którzy żyją z nadzieją spotkania w niebie. Za zmarłych i dusze w czyśćcu. Oraz ostatnia, dzisiaj 40 lat kończy moja córka Maria. Pomódlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niej. Syna Daniela, bardzo mocno niepełnosprawnego, i Michałka, zdrowego jak ryc, i zięcia Łukasza. Mamy kolejne, ostatnie już dzisiaj połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
2: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej, i dla dusz czysto cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Pani, a światłość wiekuista niechaj świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina i pracowników, życząc błogosławionego czwartku. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę, życząc błogosławionego dnia. Tym samym intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za wszystkie połączenia, wszystkie Państwa, Wasze wiadomości, które otrzymujemy. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Teraz proszę, by pozostać z nami. Czas na modlitwę południową na antenie Radia Rodzina.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym sprawą zajmie się prokuratura. Leon XIV przebywa po operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli. Śląscy łowcy głów namierzyli w Czechach 38-letniego członka gangu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem na czele. Policja zatrzymała trzy osoby, które były najbardziej agresywne w stosunku do funkcjonariuszy. Słychać było okrzyki, zamach stanu i uzurpatorzy.
1: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
0: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Prezydent twierdzi, że Maciej Berek nie jest sędzią i poparł protest, jak to ocenił, w obronie tej instytucji. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Leon XIV jest w poliklinice Gemelli. Tam przeszedł operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz. Rekonwalescencja przebiega prawidłowo. Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego. Polecają go również polscy biskupi, w tym biskup płocki Szymon Stukowski.
2: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuje tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za niego modlili.
0: Wcześniej zapowiedziano, że Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śląscy łowcy głów w Czechach namierzyli poszukiwanego europejskimi nakazami aresztowania. Ma on do odbycia prawie 8 lat więzienia. Jak informuje Mateusz Brachacz ze Śląskiej Komendy, mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2024 roku.
4: 38-latek poszukiwany był od 2024 roku na podstawie europejskich nakazów aresztowania oraz listów gończych wydanych przez prokuraturę okręgową w Opolu, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Sprawy dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz rozboju z wykorzystaniem broni palnej.
0: 38-latek również odpowie za przestępstwa z użyciem gruźb i przemocy. W 2019 roku, posługując się bronią palną, zagroził jednemu z mężczyzn pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, zmuszając go między innymi do handlu narkotykami.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwalińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę, Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką, Ashlyn Kruger, i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
5: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
0: A mecz Świątek zacznie się o 13:00, tymczasem Maja Chwalińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan.
6: Niebo zasnute chmurami nad Dolnym Śląskiem, ale nie będzie to wyjątkowo chłodny dzień. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 16 stopni. Tyle właśnie będzie w Legnicy, we Wrocławiu stopni 15, podobnie w Strzelinie i w Oławie. Dla Dzierżoniowa temperatura maksymalna to 13 stopni, tyle także będzie w Wałbrzychu. Pochmurno, wietrznie, ale wieje raczej delikatny wiatr. Możliwe przyjaśnienia raczej w drugiej połowie dnia.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. w Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Octavius czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. To ważne święto, choć niektórym może wydawać się dość banalne, by z mycia rąk robić od razu Światowy Dzień Mycia Rąk. Jednak warto zaznaczyć, że profilaktyka mycia rąk, zwłaszcza u małych dzieci, zachęcanie do tego może znacząco zredukować zachorowania m.in. na biegunkę i choroby układu oddechowego. Choć mieszkańcom krajów wysoko rozwiniętych może wydawać się to niepojęte, biegunka i zapalenie płuc doprowadzają co roku do śmierci ponad 3 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. Jak twierdzą organizatorzy kampanii, wykształcenie w młodych ludziach nawyku mycia rąk z użyciem mydła przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety może ocalić więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek szczepionka. W inicjatywę tę zaangażowało się łącznie 70 państw, głównie rozwijających się, gdzie współczynnik śmiertelności dzieci jest szczególnie wysoki. Dla powodzenia kampanii ważna jest współpraca ze szkołami i przedszkolami. Jak się jednak okazuje, nie tylko dzieci trzeba uczyć podstawowych zasad higieny. Badania w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalet w miejscach publicznych. Dzisiaj moje dzieci również w przedszkolu będą właśnie świętować i uczyć się poprawnego mycia rąk, z czego bardzo się cieszę, bo z dziećmi to właśnie trudno bywa, by zachęcić je do tego poprawnego mycia obu rąk i to mydłem.

0: Łączymy się telefonicznie z Łukaszem Ciżmowskim, który jest koordynatorem zbliżającego się wydarzenia. Festiwal Na Końcu Świata powraca do Wałbrzycha. Odbędzie się w dniach 16-17 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć nam o tym festiwalu słów kilka i mowa jest o tym, że powraca. Która to już edycja?
1: No, festiwal Na Końcu Świata wydarza się po raz trzeci w naszej bibliotece, tutaj na rynku. Staramy się rozszerzać zasięg za każdym razem troszeczkę. Pierwsza edycja była skupiona wokół postapokalipsy, ostatnia festiwal po zmroku wokół wampirów. Tym razem idziemy w klasyczne fantazy, klimaty Tolkiena, Wegnera, Sapkowskiego, smoki, krasnoludy. Magia i miecz.
0: To brzmi fantastycznie. Widzę też, że zapowiedziana jest projekcja filmu Labirynt, coś klasycznego.
1: Tak, tutaj Labirynt będzie z wprowadzeniem naszej filmoznawczyni Sandry Słobodzian, film Jima Hensona. No, ja o samym filmie nie będę się tutaj dużo rozwodził, bo pewnie usłyszycie na miejscu, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć na jednym ekranie twórców Monty Pythona, Muppetów oraz Davida Bowiego we własnej osobie w pięknej, baśniowej historii, to jest, słuchajcie, moment dla was. Labirynt puszczamy w piątek o 15:00, wcześniej o 14:00 wychodzimy na rynek, przebrani, zapraszamy, otwieramy na hucznie i bogato, a o 17:00 w piątek po projekcie Labiryntu zapraszamy na spotkanie z Sylwią Zapaśnik, młodą autorką fantazy.
0: Czy mile widziane są rodziny z dziećmi? Bo my często tutaj zapraszamy rodziny z dziećmi, więc chciałam zapytać, czy jest przewidziane coś dla najmłodszych?
1: No, jak najbardziej rodziny z dziećmi, nie dość, że są mile widziane, to zawsze u nas są. Mhm. I jak najbardziej będziemy mieli przez... No, film jak najbardziej jest dla dzieci tutaj odpowiedni. Myślę, że też przez całą sobotę będziemy mieli otwarty games room, gdzie oprócz gier RPG klasycznych będzie też dużo planszówek. Będziemy mieli jarmark... rękodzieła na dole, myślę, że też jakby będzie to coś ciekawego. W sobotę będziemy mieli między innymi spotkanie na temat kwarków, skrzatów, innych magicznych stworzeń, które zamieszkiwały tu nasze lokalne kopalnie. Mamy swój własny folklor tego typu.
0: Widzę właśnie o magicznych stworzeniach Waldenburga nawet tutaj.
1: No tak, przez długi czas jakby miasto taką nazwę nosiło i no, ma swoją historię, ma swój folklor i też chcieliśmy przy okazji zapoznać odwiedzających z nim.
0: Dodajmy może, że wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest wolny i wszyscy są mile widziani.
1: Tak jest. No, gwoździem programu w sobotę będą spotkania z Anią Brzezińską, tutaj temat czarownic i późnego, znaczy renesansu, przepraszam, pani profesor by mnie opierdzieliła, oraz z Robertem Wegnerem. To są dwójka bardzo popularnych pisarzy fantazy, laureaci Zajdla obydwoje. Co mogę powiedzieć? Zapraszam.
0: My również przyłączamy się do tych zaproszeń. Przypomnijmy, to biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu już 16-17 października, czyli tak naprawdę najbliższy weekend.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

Już za chwilę, po godzinie 13:10, audycja Dziś w Kościele. A tematem dzisiejszej audycji będzie jubileusz 175-lecia Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Zamieszanie wokół sędziego Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Prezes UOKiK stawia zarzuty Canal Plus Polska. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes Trybunału im to uniemożliwia. Bogdan Święczkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowanie złożyli nieskutecznie, a szczegóły zna Maciej Kluczka.
1: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
2: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
1: W Trybunale jest pat, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
3: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
1: Oprócz budżetu Trybunału Zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
0: Dość kpiny z państwa, ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa się wobec prezydenta RP, a nie wobec sejmowych mebli. Tak wczorajsze wydarzenia komentuje były premier, a obecnie szef Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki mówi, że jego stowarzyszenie popiera prezydenta Karola Nawrockiego i proponuje konstytucyjny reset Trybunału Konstytucyjnego.
4: Proponujemy, aby wspólnie zasiąść do stołu dialogu i jak najszybciej przystąpić do tego resetu konstytucyjnego. W naszym planie chcemy nie być posądzonymi o jakiekolwiek intencje polityczne, dlatego zaproponowaliśmy nasze zmiany od przyszłej kadencji parlamentu.
0: Rozwój Plus przedstawia rozwiązanie. Nowe zasady, wybór sędziów większością 3/5 głosów i pełne poszanowanie kompetencji prezydenta.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
6: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy, według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Canal Plus Polska. Tomasz Chrustny wskazuje, że do UOKiK docierały sygnały od konsumentów, którzy stracili dostęp do pakietu Mistrzowska Piłka, mimo że ich umowy nadal obowiązywały. Urząd sprawdził, jakie informacje otrzymywali przy zawieraniu i przedłużaniu umów.
7: Konsumenci mogli być wprowadzani w błąd co do tego, jak długo będą mogli korzystać z pakietu Mistrzowska Piłka i oglądać rozgrywki Ligi Mistrzów. Dostęp do meczów mógł skończyć się przed końcem umowy ze spółką, o czym konsultanci nie informowali.
0: Prezes UOKiK zakwestionował praktyki spółki i postawił jej zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, kara może wynieść do 10% obrotu przedsiębiorcy.
8: Minęła 13 i 13 stopni we Wrocławiu, pochmurne niebo nad nami, będzie cieplej tutaj tylko o 1 stopień, więcej przejaśnień, mam nadzieję, jeszcze za chwilę ujrzymy na niebie, słońce może do nas wyjrzy, wieje delikatny wiatr we Wrocławiu, szansa na opady jest dzisiaj bardzo nieduża, raczej nie przewidują synoptycy deszczy w dniu dzisiejszym.
9: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: w kościele.
1: To 75 lat temu siostry szkolne de Notre Dame pojawiły się we Wrocławiu. Przez kolejne pokolenia były one świadkami przemian miasta i regionu, a jednocześnie same współtworzyły jego historię. Przede wszystkim poprzez edukację, wychowanie, modlitwę i służbę drugiemu człowiekowi. A dzisiaj, w 2026 roku w październiku, wspólnota świętuje 175-lecie obecności we Wrocławiu. Ze mną jest siostra Natanaela ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: I my dzisiaj właśnie o tym jubileuszu 175 lat i obecności sióstr we Wrocławiu porozmawiamy, bo no 175 lat obecności to jest imponujący jubileusz. Jak zaczęła się historia sióstr szkolnych de Notre Dame w tym mieście?
2: Otóż kiedy ksiądz biskup Melchior von Diepenbrock objął stolicę biskupią we Wrocławiu, rozejrzał się po swojej diecezji, żeby zobaczyć największe potrzeby, takie najważniejsze potrzeby w tej diecezji i uznał, że na bardzo niskim poziomie są szkoły, właśnie szkoły dla dzieci, zwłaszcza w różnych takich małych miejscowościach. A wiedział, że wychowanie dzieci, zwłaszcza wychowanie dziewcząt, jest bardzo ważne dla tworzenia przyszłej rodziny, właśnie, którą będzie współtworzyła ta dorastająca dziewczynka dla wychowania religijnego, że to jest coś ogromnie ważnego. I zobaczył, że, to znaczy uznał, że takie wychowanie mogłyby przekazać zgromadzenia zakonne, które zajmują się wychowaniem i nauczaniem. Rozglądając się po swojej diecezji, zobaczył, że takiego zgromadzenia nie ma w tej diecezji. I wtedy zwrócił się do arcybiskupa w Monachium z prośbą o to, żeby porozmawiał z naszą założycielką, teraz to już jest błogosławiona matka Teresa Gerhardinger, właśnie i z prośbą o to, żeby porozmawiał z nią na temat przysłania tutaj sióstr, aby mogły powoli obejmować różne placówki właśnie w diecezji wrocławskiej. I tak to się zaczęło. Rozmowy się zaczęły w 1848 roku, ponieważ właśnie arcybiskup monachijski przychylił się i poparł właśnie tę myśl. I od 1848 roku trwały te rozmowy i sfinalizowane zostały w 1851 roku, kiedy dokładnie 15 października siostry szkolne de Notre Dame tutaj przybyły, przybyło 5 sióstr, przyjechała z nimi nasza założycielka, błogosławiona matka Teresa Gerhardinger.
1: Myślę, że do pełnego obrazu, bo dowiedzieliśmy się, jak już siostry przybyły do Wrocławia, ale do pełnego obrazu potrzeba nam jeszcze wyjaśnienia. Jakie jest Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame? Jaki jest wasz charyzmat? No i jak to się może zaczęło?
2: Zaczęło się w ten sposób, że w ogóle nasza założycielka uczęszczała do szkoły pań kanoniczek de Notre Dame, które na skutek rewolucji francuskiej zostały zlikwidowane. Po prostu, oczywiście nie wszystkie zgromadzenia były likwidowane od razu, albo ich działalność. No i troszeczkę w niektórych miejscach to było odbywało się z takim opóźnieniem. Natomiast gdy nasza matka Teresa wcześniej miała od chrztu na imię Karolina, gdy miała lat 15, to zgromadzenie musiało opuścić po prostu to miejsce, gdzie matka Teresa mieszkała, w Stadenhof, musiało zgromadzenie rozwiązać szkołę, bo już po prostu nie dawało rady. I wtedy jej proboszcz zwrócił się do rodziców, bo przecież Karolina była niepełnoletnia, o to, aby zajęła się młodziutka Karolina, 15-letnia, nauczaniem dziewczynek i wychowywaniem. Młodziutka Karolina nie miała takich planów życiowych. Chciała pomagać swojej mamie w gospodarstwie domowym oraz podróżować ze swoim ojcem. Natomiast gdy ta prośba została przez jej proboszcza skierowana zarówno do rodziców, jak i do niej oczywiście, to ona to przemyślała, przemodliła i przyjęła. I w ten sposób otwarła się taka malutka wspólnota. To były trzy młode dziewczyny, czyli Karolina Gerhardinger i dwie jeszcze jej towarzyszki. Zaczęły mieszkać wspólnie i prowadziły właśnie małą szkółkę dla dziewczynek. I w ten sposób po prostu powoli powstawało takie pragnienie, że to będzie zgromadzenie zakonne, bo nie od razu Karolina była tego pewna, że tak to będzie, ale powoli rodziło się to pragnienie życia zakonnego. Dwie towarzyszki, które na początku jej towarzyszyły, odeszły, ale pojawiły się kolejne i po prostu zaczęły prowadzić życie zakonne, równocześnie prowadząc szkołę coraz większą. Przychodziło coraz więcej dziewcząt i w ten sposób powstawało zgromadzenie, rozrastało się.
1: To już rozumiemy, dlaczego zgromadzenie sióstr szkolnych, a dlaczego de Notre Dame?
2: Dlatego, że w naszym charyzmacie jest taka głęboka przynależność do Matki Bożej. Notre Dame znaczy nasza Pani, Maryja jest po prostu naszą Panią i tak naprawdę to ona, pragniemy tego, żeby ona właśnie miała bardzo dużo do powiedzenia w naszym zgromadzeniu.
1: No to teraz powiedzmy o charyzmacie zgromadzenia. Jaki on jest?
2: W takim zewnętrznym wymiarze to jest właśnie wychowywanie, nauczanie na różne sposoby teraz, prawda, bo to się zmienia. Natomiast chodzi też właśnie o taką duchowość, duch charyzmatu, czyli to pragnienie, żeby wszystkich tych, do kogo pójdziemy, doprowadzić do jedności z Bogiem, żeby właśnie nikt, kogo spotykamy, do kogo jesteśmy posyłani, nie pozostał z dala od Chrystusa. I tutaj bardzo wielką, taką ogromną rolą w naszym życiu do spełniania naszego charyzmatu, naszego powołania, realizacji naszego powołania jest Eucharystia, którą właśnie bardzo cenimy i staramy się pogłębiać w naszym życiu, codziennie w niej uczestniczyć. Też bardzo właśnie istotne jest dla nas rozglądanie się na potrzeby świata. Świat jest dla nas tym miejscem, gdzie odczytujemy, gdzie Pan Bóg nas zaprasza.
1: W jaki sposób realizujecie ten charyzmat dziś?
2: Dzisiaj są takie właśnie miejsca, także kraje, bo jesteśmy zgromadzeniem międzynarodowym, więc są takie miejsca, kraje, gdzie prowadzimy szkoły, uczymy na uniwersytetach, ale w Polsce może bardziej realizujemy go poprzez prowadzenie przedszkoli, domu dziecka, bursa dla dziewcząt w Bielsku Białej jest duża, tam jest około 100 dziewczyn. A tutaj we Wrocławiu prowadzimy dni skupienia, rekolekcje dla kobiet w taki sposób.

0: Kościele.
1: Z obecnością siostry we Wrocławiu jest związanych wiele historii, długa historia 175-letnia, która cały czas trwa. Ale właśnie, w jaki sposób wpisałyście się i wpisujecie się, siostry, w historię Wrocławia?
2: Wtedy, kiedy siostry przyszły w ogóle do Wrocławia, to pierwszą potrzebą, jaka była, to zajęcie się sierotami, ponieważ dawniej dużo częściej, można powiedzieć, szalały różne epidemie i nieco wcześniej przed przybyciem sióstr była tutaj epidemia tyfusa. I siostry były poproszone o to, żeby w domu Mater Dolorosa, to jest dom, w którym obecnie mieszkają siostry nazaretanki, zaopiekować się sierotami, właśnie, które zostały bez swoich rodziców, którzy zmarli na skutek tej epidemii. I siostry właśnie zajęły się tym, a więc odpowiedziały na tą potrzebę, która była, można powiedzieć, wychodziła jako pierwsza, prawda? I ponieważ też bardzo dużo dziewcząt zgłaszało się to siostry do zgromadzenia, to siostry przyjmowały kandydatki, dom stawał się coraz bardziej ciasny i nasza założycielka dokupiła obecną parcelę, na której właśnie znajduje się nasz dom. I ta parcela była znacznie większa, ale później po jakimś czasie siostry też odstępowały to miastu. Natomiast siostry też otrzymywały prośby z okolic Wrocławia, w ogóle ze Śląska, o to, by przychodziły do różnych małych parafii i tam zajęły się szkołami, zajęły się prowadzeniem małych szkół. Ze względu na strukturę zgromadzenia, która pozwalała na to, żeby siostry zakładały małe wspólnoty, nawet takie dwuosobowe, to była możliwa pozytywna odpowiedź na tę prośbę. I w ciągu 20 lat powstało na Śląsku 30 domów. To naprawdę dużo. I między innymi takimi domami, gdzie siostry, dokąd siostry poszły, to były Głubczyce, Mikołów, Bardo, Kłodzko, bardzo wiele takich domów. I tam siostry po prostu otwierały szkoły. Jednym z takich powodów, dla których proszono siostry, żeby otwierały szkoły i tam uczyły, to był właśnie wysoki poziom nauczania, jaki siostry reprezentowały. Ale też właśnie takim ważnym powodem było to, żeby te dzieci były wychowane dla ziemi i dla nieba. A więc w duchu właśnie religijnym, w duchu głębokiej wiary. To było bardzo ważne. Po 20 latach siostry musiały opuścić ziemię śląską i udać się do Białej Wody na skutek kulturkampu. To był głęboki wstrząs dla sióstr, w ogóle dla całego społeczeństwa. I 180 sióstr po prostu przeprowadziło się do Białej Wody i tam założyło, przeniosło dom właśnie prowincji śląskiej i tam mieszkały około 10 lat. A później, kiedy przepisy nieco zelżały, siostry wróciły, nie zrażając się niczym. Otworzyły szkołę gospodarczą tutaj na Marcina 12 dla dzieci. Przeniosły dom z powrotem, dom prowincjalny tutaj na Marcina 12. Otwierały kolejne sierocińce, które były zakładane przez bogate osoby, ale siostry były proszone, żeby je prowadziły. Otwierały przedszkola. Odpowiadały po prostu na to, co stawało przed siostrami, prawda? Co pojawiało się jako taka pilna potrzeba tutaj właśnie we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu, ale w ogóle na ziemi śląskiej. Taką zasadą, której siostry się bardzo trzymały, to, że siostry nie szły same do jakiejś parafii, w sensie takim, że nie zwracały się na przykład do proboszcza, że czy możemy tutaj przyjść, bo tak słyszałyśmy, że jest taka potrzeba. Nie. Siostry odpowiadały na zaproszenia, które były do nich kierowane. Nie wiem, czy na wszystkie zaproszenia były w stanie odpowiedzieć, ale szły tylko tam, gdzie były poproszone, bo tak uznawały, że wtedy będą otrzymywać błogosławieństwo, opatrzności, były pewne, że po prostu nie idą tam, gdzie chcą, tylko tam, gdzie je Pan Bóg zaprasza.
1: Ile obecnie domów jest w Polsce?
2: Na terenie Polski obecnie mamy 13 domów, z tym, że można powiedzieć, że do naszego, do Polski należą również dwa domy, które są na Białorusi, w Lidzie i w Wołkowysku, czyli razem 15. Tak, i tam też mieszkają siostry, które po prostu, które są stamtąd.
1: Poznaliśmy historię przybycia sióstr szkolnych do Notre Dame do Wrocławia, ale jak zaczęła się siostry historia w tym zgromadzeniu?
2: Moja historia zaczęła się w wieku 15 lat. Śmieję się czasami, że prawie że urodziłam się w zgromadzeniu, ale rzeczywiście tak, gdy miałam kilkanaście lat, to było we mnie to pragnienie, żeby właśnie pójść za Jezusem na drodze życia właśnie zakonnego. Bo oczywiście, że my jesteśmy zaproszeni, powołani do tego, żeby na każdej drodze życia iść za Jezusem. Ale właśnie ja miałam takie pragnienie, żeby na drodze życia zakonnego. Poznawałam różne zgromadzenia i w pewnym momencie wpadł mi w rękę taki informator zakonów żeńskich, gdzie było 150 zgromadzeń, które są w Polsce. A ponieważ miałam, że tak powiem, kogoś bliskiego, kto był w zgromadzeniu braci szkolnych, to ta nazwa mi się w ogóle najpierw spodobała, siostry szkolne. Później, gdy się zaczęłam dowiadywać, no to okazało się, że to nie jest zgromadzenie wprawdzie spokrewnione, ale już się związałam z tym zgromadzeniem. Już przyjeżdżałam, rozmawiałam i chciałam wstąpić. I wstąpiłam w wieku 15 lat. Oczywiście nie poszłam do nowicjatu, chociaż bardzo tego chciałam. Natomiast chodziłam do szkoły, właśnie będąc w zgromadzeniu, kandydatką, chodziłam do szkoły średniej. No i później był nowicjat. No i później też po ślubach studia, służba apostolska. Właściwie no to bardzo szybko poszłam też do szkoły uczyć. I to bardzo piękny taki czas dla mnie. Bardzo piękny. Praca z dziećmi.

0: Kościele.
1: Wrocławski Dom Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame jest, myślę, możemy powiedzieć wyjątkowy. Jest on bardzo silnie związany ze świętą Jadwigą Śląską. Czy zgromadzenie, jako samo zgromadzenie, ma coś wspólnego z tą świętą?
2: Myślę, że ma dużo wspólnego. Począwszy od naszej założycielki, która urodziła się również w Bawarii, tak jak święta Jadwiga, około 150 kilometrów od właśnie tego miejsca, gdzie ona się urodziła, ale też i tak naprawdę, gdy patrzymy na życie świętej Jadwigi, która była w rzeczywistości świetną wychowawczynią, dlatego że jej pragnieniem było nie tylko to, żeby sama należała do Chrystusa, bo ona tego bardzo pragnęła i ona dzięki temu, że była nauczona w szkole sióstr benedyktynek właśnie czytania, rozważania Pisma Świętego i Pismo Święte tak naprawdę ją prowadziło przez życie, to bardzo jej zależało na tym, żeby swoich poddanych, żeby też otoczenie, które przy niej było dworskie, żeby doprowadzać tak naprawdę do Chrystusa. Swoje pokojówki ona uczyła po prostu, opowiadała o Chrystusie, opowiadała o tym, co czytała w Piśmie Świętym, uczyła ich modlitwy, natomiast po prostu rozszerzała tą swoją taką działalność wychowawczą na osoby właśnie z jej księstwa, tam gdzie jeździła, poprzez troskę o najuboższych, z tym, że to nie była taka troska wyrażana wyłącznie w ten sposób, że ona dawała czy jakieś pieniądze, czy jakąś żywność. I to nie było takie po prostu robione w taki sposób rozrzutny, ale ona miała w tym pewien system, tak żeby nakarmić nie tylko ciało, ale nakarmić także duszę. Ale też wiedziała, że nikt nie przyjmie pokarmu dla duszy, jeżeli będzie głodny i wycieńczony, prawda? Dlatego troszczyła się o te potrzeby materialne. Ale chciała bardzo doprowadzić też wszystkich do Pana Boga. Zakładała szpitale razem ze swoim mężem. Założyła tutaj we Wrocławiu szpital. Oczywiście to był szpital przeznaczony dla biednych ludzi, bo przecież ludzie na zamku mieli swoich lekarzy. Natomiast zakładając ten szpital, taką ideą nie tyle było wyleczenie tych ludzi, chociaż jeżeli się kogoś dało wyleczyć, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast wiele z tych osób już nie można było wyleczyć, po prostu ich stan zdrowia na to nie pozwalał. Natomiast o co jej chodziło? Chodziło jej o to, żeby ci ludzie godnie umierali, żeby byli otoczeni szacunkiem, żeby doświadczyli tego, że to nie są po prostu, chociaż są z bardzo biednych warstw społecznych, to nie są kimś takim, kto po prostu przyszedł na świat, odszedł i wielkich tego świata to nie obchodzi. Żeby doświadczyli miłości, żeby byli pojednani z Chrystusem, bardzo troszczyła się o to, aby otrzymali sakramenty. Prawdopodobnie wielu z nich po raz pierwszy w swoim życiu właśnie spotkało się z Chrystusem. Wielu z nich prawdopodobnie nie było w ogóle ochrzczonych i wtedy właśnie w czasie pobytu w szpitalu mieli taką możliwość. A więc takie doprowadzenie wszystkich do miłości Bożej, do spotkania z Chrystusem było celem Jadwigi i to też było celem naszej założycielki. I taki jest cel naszego zgromadzenia.
1: Z okazji jubileuszu 175-lecia obecności Zgromadzenia Sióstr we Wrocławiu szykujecie, siostry, pewne jubileuszowe wydarzenia, na które zapraszacie wszystkich wrocławian. Powiedzmy, co i kiedy będzie się działo.
2: Rozpoczynamy nasze świętowanie mszą świętą, która będzie taką mszą świętą dziękczynną za pobyt sióstr szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu, za 175-lecie właśnie tutaj pobytu nas. Następnie 16 października będą wykłady przez osoby, które znają temat związany z tutejszym zamkiem, z historią właśnie też świętej Jadwigi. I od godziny 17, 16 października będzie tutaj właśnie kilka wykładów. Zapraszamy bardzo serdecznie, można się zaznajomić na stronie internetowej. Natomiast 17 października będą warsztaty rodzinne, na które trzeba się zapisać, będą bardzo ciekawe. Jak zawsze zresztą tutaj na naszym terenie, oraz piknik średniowieczny. To będzie taka impreza plenerowa. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: To na koniec naszego spotkania. Czego możemy życzyć Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych do Notre Dame na kolejne lata?
2: Myślę, że to, co dla nas najważniejsze, to to, żebyśmy wypełniały wolę Bożą. Tego pragniemy i prosimy o to, żeby właśnie wrocławianie modlili się w tej intencji za nas, no i oczywiście powołań do naszego zgromadzenia.
1: No i tego wszystkiego życzymy. Ja przypomnę, ze mną była siostra Natanaela, która opowiedziała nam o historii Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame tutaj we Wrocławiu, ale też i na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Dziś w Kościele.

kampanii ważna jest współpraca ze szkołami i przedszkolami. Jak się jednak okazuje, nie tylko dzieci trzeba uczyć podstawowych zasad higieny. Badania w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalet w miejscach publicznych. Dzisiaj moje dzieci również w przedszkolu będą właśnie świętować i uczyć się poprawnego mycia rąk, z czego bardzo się cieszę, bo z dziećmi to właśnie trudno bywa, by zachęcić je do tego poprawnego mycia obu rąk i to mydłem.

0: paliwo ma stanieć przed weekendem, to dobra informacja dla kierowców. To będzie test zachowania w trakcie kryzysowych sytuacji już w sobotę. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł, to już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej odsłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
1: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od czerwca, kiedy doszło do zaostrzenia w relacjach między Kijowem a Warszawą, udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Powiadomiła o tym agencja Interfax Ukraina. Prezydent Ukrainy poleciał w środę do Londynu. Szczegóły zna Mateusz Kornas.
2: Rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhii Nikyforow potwierdził, że jest to pierwszy lot Zełenskiego do państwa trzeciego z terytorium Polski od czerwca tego roku. Przypomniał jednak, że szef państwa ukraińskiego odwiedzał później Polskę. Między innymi w lipcu spotkał się w Lublinie z premierem Donaldem Tuskiem. A całe zamieszanie zaczęło się od decyzji samego Zełenskiego, który końcem maja nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. UPA, Ukraińska Armia Powstańcza, przypomnijmy, jest współodpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Kresach Wschodnich, czyli za dokonanie zbrodni wołyńskiej.
0: Wołodymyr Zełenski w Londynie ma zaplanowane rozmowy z premierem Andym Burnhamem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogły opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
4: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
0: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Rozstawiona z numerem 16, polska tenisistka pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. W ćwierćfinale przeciwniczką Polki będzie Maria Sakkari, z którą wygrała w drodze do finału tegorocznego French Open. Greczynka, obecnie 35 w rankingu WTA, pokonała wcześniej Słowaczkę Miję Pochankową 6-1, 6-4.
5: Stopni we Wrocławiu. To jest temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym. Teraz temperatura będzie powolutku już tylko spadać. Mam nadzieję, że więcej przejaśnień jeszcze przed nami. Słońce zajdzie o godzinie 18. Dzień jest krótszy. Wczoraj to było 18.02, więc skraca się sukcesywnie. Jutro nad ranem będziemy mieć tutaj we Wrocławiu około 3 stopni, a więc całkiem chłodno. To godzina 7.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 14, przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę po 14.10 zapraszam na rozmowę o muzyce, o miłości, o Włochach i o Polsce. Co łączy te dwa miejsca? Łączy je postać, o której posłuchamy dzisiaj, która będzie dzisiaj w naszym studiu. Domenico Araldi oraz Monika Tomala opowiedzą o przygodzie, jaką wspólnie przeżywają, od kiedy się poznali, o muzyce, o miłości oraz o tym, jak Polska otworzyła serce Domenico na muzykę, na nowo. Zapraszam po 14.10.

0: Andrzej Zaucha na naszej antenie śpiewa, a w naszym studiu zaraz zaśpiewa ktoś inny, ale zanim przedstawimy naszych gości, Domenico Araldi, dzień dobry, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: I Monika Tomala, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy o muzyce, o twórczości, ale też myślę o miłości polsko-włoskiej. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że zbliża się koncert Domenico Araldi w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2. To 30 października o godzinie 19. Zapraszamy na ten koncert, ale zanim chcemy w ogóle porozmawiać o waszej historii, bo jest bardzo ciekawa, tak przynajmniej mi się wydaje. Poznaliście się we Włoszech, w Katanii.
2: Tak, zgadza się. Poznaliśmy się w Katanii.
0: Troszkę musisz bliżej mówić do mikrofonu.
2: Poznaliśmy się w Katanii.
0: No i niejako to... Domenico strzelony tą strzałą Amora, dlatego przybył do Polski, tak? Tak to było?
2: Mniej więcej właśnie tak to było, dlatego że od momentu, kiedy się poznaliśmy, rzeczywiście minęło bardzo mało czasu do tego, jak postanowiliśmy gdzieś tam rozpocząć wspólną drogę życia.
0: No właśnie, ale w to wszystko jakoś wplecione są też wątki muzyczne i takiego marzenia chyba o śpiewaniu, które nie do końca było zrealizowane we Włoszech, w Italii, prawda?
2: Dokładnie. Domenico przestał śpiewać, ponieważ musiał zarobić na swoje utrzymanie, a jednak muzyka jest takim trochę niestabilnym źródłem utrzymania, więc wiele lat pracował jako szef sali, jako kelner tak naprawdę i porzucił swoje marzenia już o śpiewaniu, myślał, że to się nigdy nie zrealizuje. Natomiast jak pierwszy raz usłyszałam, jak śpiewa, uznałam, że jeżeli ktoś ma dar, to grzechem jest po prostu jego nie wykorzystać, tym się trzeba z ludźmi dzielić. No i tak powstał pomysł na to, żeby tą muzyką właśnie się dzielić, żeby dać ją usłyszeć szerszej publiczności.
0: I za wami już jakiś koncert, czy to będzie debiut tutaj
2: nami,
0: w Polsce?
2: Za nami jest już koncert. Pierwszy koncert zorganizowaliśmy bardzo szybko, 22 września w zeszłym roku, właśnie w Kostrzynie. I od tego momentu to się zaczęło, ponieważ no, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Bilety zostały sprzedane bardzo szybko. Co prawda większość wśród naszych znajomych, ale po prostu zostaliśmy przyjęci tak miło, tak fantastycznie, że nabraliśmy odwagi, żeby to zrobić. Później były koncerty z okazji Dni Kostrzyna, z okazji Dnia Kobiet w Mieszkowicach. Zostaliśmy zaproszeni również na festiwal w Dębnie. Za chwileczkę mamy koncert w Zelów już po stronie niemieckiej, więc to wszystko poszło troszeczkę jak takie domino. Mm-hmm. Ruszyliśmy jeden klocek i i nie mieliśmy już wyboru, żeby nie iść dalej.
0: Zapytam teraz Domenico, jak go Polska przyjęło, jak mu się tutaj występuje, jaki był dla niego powrót ten właśnie do muzyki, trochę w nie swoim domu, w nowym miejscu zupełnie.
2: Allora come ti senti in Polonia, come ti sei ritrovato qua? È un po' la differenza.
0: Tutaj tłumaczymy.
2: Come ti vede il pubblico in Italia e come ti vede in Polonia?
1: Intanto devo dire che stare qua è veramente qualcosa di meraviglioso da parte mia, nonostante pochissimo che io sia qui, e siete un popolo veramente straordinario, a parte il freddo, però credo che noto veramente tanto entusiasmo da parte vostra nell'ascoltarmi sia qui che quando vado in Italia per cantare l'opera.
2: Więc Domenico powiedział, że bardzo dobrze się tutaj czuje. że jesteśmy narodem bardzo ciepłym, bardzo cieszy się z takiego przyjęcia, a jakie jest tu. Jedyne, co go nie cieszy, to jest zimno.
0: Ale robi się coraz cieplej z roku na rok, taka jest prawda. A może nie aż tak ciepło jak we Włoszech.
2: Tak, i przyjęcie, mówi też, że przyjęcie, odbiór muzyki, którą się dzieli, jest bardzo ciepły. I w sumie, jeżeli chodzi o to, jak odbiera go publiczność, to na dobrą sprawę jest to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o Włochy i Polskę.
0: Teraz a propos muzyki, zatrzymamy się na chwilę. Parla Piu Piano w wykonaniu Domenico Araldi na antenie Radia Rodzina. Za chwilę wrócimy do rozmowy i będzie jeszcze mała niespodzianka dla słuchaczy Radia Rodzina.

0: To Domenico Araldi. Usłyszeliśmy go w utworze Parla Più Piano. A Domenico we własnej osobie jest teraz w studiu Radia Rodzina. I to takie było zaproszenie, myślę, na zbliżający się koncert już 30 października w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2 we Wrocławiu. Ze mną jest także Monika Tomala i rozmawiamy trochę po polsku, trochę po włosku, choć ja nie znam włoskiego, ale dzięki tobie i możemy zrozumieć, co Domenico mówi. Jak to, powiedz, się stało, że ta muzyka zniknęła z twojego życia na tak długi czas i czy nie było ci z tym źle? Słyszeliśmy o tym, że to trochę ze względów finansowych, potrzeby pracy i tak dalej, że ta praca artysty nie zawsze jest stabilna, ale wydaje mi się, że to wołanie właśnie o to, żeby móc na nowo zaśpiewać, jest bardzo silne w kimś, kto jest tak twórczy, prawda?
1: Tak, bo pozwolę sobie przetłumaczyć, zapytać tutaj Domenico.
0: Tak, oczywiście.
1: Allora, come è successo che la musica è un po' sparita dalla tua vita e come ti sei sentito? E perché lei capisce che adesso la voglia di cantare è molto forte a te e come ti senti adesso?
2: Sì, diciamo che la voglia non è mai sparita, diciamo che ero con questa piccola angoscia nel mio cuore, perché la musica non può sparire, fa parte del mio essere, quindi a prescindere dalla voce. E ovviamente, sicuramente, sapendo che avevo preso delle decisioni di fare il padre in tutto e per tutto, nella maniera più umile possibile, quindi accantonando i sogni. E oggi, trovando l'amore, la serenità e l'equilibrio giusto, ho riaperto questa scatola dove posso sicuramente riaprire e far rigenerare i sogni, la voce e continuare a studiare sempre.
1: Więc Domenico powiedział, że muzyka nigdy tak naprawdę nie zniknęła z jego życia. To był po prostu tylko takie marzenie odłożone na trochę później, na takie daleko trochę później. Mm-hmm. Ale przez to, że postanowił być ojcem takim na co dzień, postanowił wychować swoje dziecko, żeby nie brakowało mu tej więzi rodzinnej, no to swoje marzenia odłożył na później, wierząc gdzieś tam w głębi serca, że one kiedyś zostaną zrealizowane. No i znajdując miłość, przeprowadzając się do Polski, odnalazł tą równowagę między życiem prywatnym a życiem zawodowym. No i otworzył tą szkatułkę z ukrytymi marzeniami i ma nadzieję, że w tej chwili uda się zrealizować część z nich. No część się pomalutku już też udaje.
0: Właśnie. Czyli miłość i może też taka zmiana pozwalają otworzyć na nowo coś ukrytego bardzo głęboko, przynajmniej ta historia to pokazuje. My się bardzo cieszymy, że Polska okazała się tak gościnnym krajem i tak dobrym miejscem, gdzie można tworzyć i tą twórczością się dzielić. A teraz właśnie niespodzianka dla naszych słuchaczy. Domenico Araldi za chwileczkę tutaj na żywo zaśpiewa. Poproszę go teraz o przygotowanie się, założenie słuchawek, a przed nami będzie O Sole Mio w wykonaniu Domenico Araldi już za chwileczkę. A przypominam, że będziecie mogli usłyszeć go na żywo w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2 30 października o godzinie 19. Będziemy jeszcze na pewno przypominać o tym koncercie. Przed nami Domenico Araldi. Czy jesteś gotowy? Ready?
2: Ready. Pronto, sono prontissimo.

0: Beautiful. Przepięknie, przepięknie. Mam nadzieję, że słuchaczom także się podobało Radio Rodzina. Rzadko zdarza się taka okazja w naszym studiu, by ktoś na żywo tutaj wykonał utwór i to jeszcze tutaj polsko-włoska kolaboracja, można powiedzieć. Przepięknie dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy.
1: Dziękujemy również.
2: Grazie, grazie di cuore.
0: I co jeszcze mogę dodać na koniec? Dziękuję bardzo, że podzieliliście się tą historią też o tej twórczości, o tym marzeniu. I jeszcze raz podkreślam, że ten koncert Domenico Araldi już 30 października w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Grazie. I zapraszamy.
2: Grazie, dziękuję.
3: Mam sub

Dziś 15 dzień października, do końca roku pozostaje 77 dni. W 1975 roku Brazylijczyk Carlos de Oliveira ustanowił w mieście Meksyk rekord świata w trójskoku, wynoszący 17 metrów i 89 centymetrów. W 1979 roku Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta. W 1981 roku z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P.

15 października 1966 roku grupa The Four Tops rozpoczęła dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów za sprawą piosenki Reach Out and I'll Be There. Był to drugi hit zespołu w Stanach i pierwszy we Wielkiej

1935 roku urodziła się Dana Lerska. To pseudonim artystyczny Danuty Pełki, piosenkarki, która stosunkowo

53 lat zmarł Cole Porter. Ten amerykański kompozytor znany jest jako twórca muzykali, zarówno filmowych, jak i tych wystawianych w stolicy tego gatunku, czyli na Broadwayu. Utwór z 1936 roku w interpretacji Franka Sinatry to jeden ze sztandarowych kompozycji Portera.

W 1983 roku płyta Genesis zespołu Genesis znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia. Album stanowił punkt zwrotny w karierze grupy, która porzuciła progresywny rock na rzecz lżejszych, bardziej popowych brzmienie.

16 października 2020 roku zmarł Gordon Haskell. Artysta karierę rozpoczynał jako wokalista i basista słynnej grupy King Crimson. Po odejściu z zespołu nagrywał solo. Sukces Haskella przyszedł późno. W 2001 roku nagrał album Harrisburg, na którym znalazła się prezentowana ballada. Piosenka trafiła na wysokie miejsca list przebojów w Europie. W Polsce album Haskella dotarł do miejsca 14.

1948 roku w Buenos Aires urodził się Chris de Burgh, brytyjski wokalista pop-rockowy. W ciągu ponad 40-letniej kariery muzyk nagrał 21 płyt studyjnych, które rozeszły się w nakładzie blisko 50 milionów egzemplarzy.

15 października 1955 roku urodziła się Ewa Błaszczyk, aktorka oraz piosenkarka. Przez długie lata występowała w kabarecie Jana Pietrzaka pod egidą. Brała udział w przeglądach poezji śpiewanej, przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu oraz w festiwalach w Opolu i Sopocie. Artystka od dawna nagrywa płyty i przygotowuje recitale, w trakcie których prezentuje głównie poetyckie i nastrojowe piosenki.

0: Thank you.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Ukraina atakuje rosyjską rafinerię, tak jak zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego dziś debatuje w Katowicach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Collegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dzisiaj, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwo ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie profesor Grzegorz Makowski.
1: W tych środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
0: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Collegium Humanum Paweł Czy, który miał przejmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim, tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych, a szczegóły zna Tomasz Orchowski.
2: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Financial Times donosi, że USA zaproponowały Europejczykom odmrożenie części rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod nadzór Stanów, co miałoby skłonić Moskwę do rozmów. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink, co nie tylko sparaliżowało ukraińskie uderzenia w głębi Rosji, ale też negatywnie wpłynęło na systemy obrony przeciwdronowej.
0: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
0: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełnić tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaście osób. W Katowicach trwa wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posłowie konferują w Muzeum Śląskim. Pretekstem jest objęcie przez Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię tytułu Polskiej Stolicy Kultury 2027, mówi poseł Łukasz Ściebiorowski.
5: Znakomita okazja, żeby pokazać, omówić, ale też zobaczyć, jakie miasto Katowice ma projekty, jaki pomysł na realizację Polskiej Stolicy Kultury, bo tak naprawdę myślę, że to będzie tytuł, z którego będziemy dumni wszyscy na Śląsku i będzie realizowany w szerszym kontekście niż tylko miasta Katowice. Więc tak, no chcemy wykorzystać ten moment, żeby o tym Śląsku opowiedzieć, też od tej strony właśnie kultury.
0: Członkowie komisji odwiedzą również Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni Wujek. Jutro zaś będą obradować w Bielsku Białej, czyli Polskiej Stolicy Kultury 2026.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
7: Kto planuje spędzić dzisiejsze popołudnie na zewnątrz, warto by się ciepło ubrał, bo temperatura będzie już teraz tylko spadać. We Wrocławiu aktualnie 14 stopni, nie będzie cieplej, będzie może troszeczkę więcej przejaśnień. W pozostałej części Dolnego Śląska podobnie, cieplej tylko w Legnicy, tam stopni 16, najcieplej na Dolnym Śląsku w dniu dzisiejszym.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.

0: teraz temat trudny, ale myślę, że niezwykle ważny. Posłuchajcie. Atrakcyjna oferta pracy, obietnica wysokich zarobków czy znajomość zawarta w internecie mogą być początkiem niebezpiecznej sytuacji. Handel ludźmi pozostaje realnym zagrożeniem, a sprawcy wykorzystują także nowe technologie. We Wrocławiu młodzież poznaje mechanizmy tego procederu dzięki edukacyjnemu Escape Trackowi. Handel ludźmi nie jest problemem należącym wyłącznie do przeszłości. O skali zagrożenia i potrzebie działań profilaktycznych mówi profesor Bartłomiej Krzan z Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Ta świadomość coraz bardziej się zwiększa, ale po tej pozytywnej konkluzji dołożę nie szczyptę, ale dosyć długą, dużą chochlę dziegciu i powiem, że ten handel ludźmi ma się cały czas dobrze, bo cały czas zbierają rekruterzy całkiem dobre żniwo, co zmusza nas wspólnie z partnerami do reagowania i temu właśnie służy ten projekt Escape Track, żeby zwiększać świadomość technik czy zagrożeń związanych z handlem ludźmi szeroko rozumianym, bo to nie tylko przecież wykorzystywanie seksualne, to także praca przymusowa, to także wykorzystywanie, pozyskiwanie organów i tak dalej. Także ten proceder jest jak najbardziej aktualny i musimy po prostu na niego reagować.
0: Warto byłoby dodać tutaj i jeszcze surogacja, o której wspominaliśmy jakiś czas temu na naszej antenie. Europa wciąż jest dla wielu osób szansą na lepsze życie, jak wyjaśnia profesor Bartłomiej Krzan. Nadzieja na poprawę sytuacji życiowej może być wykorzystywana przez przestępców.
1: Możemy patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony Polska jest krajem, a nawet z trzech, Polska jest krajem tranzytowym, przez który się przyjeżdża. Częściowo też jest krajem docelowym, ale bardzo często też trzeba zauważyć, że Polska jest właśnie przede wszystkim tym krajem tranzytowym. Też jest krajem, z którego rozpoczyna się ten proceder. Osoby szukają poprawy swoich warunków życiowych i ta oferta pracy, czy ta propozycja wyjazdu za granicę może się okazać niezbyt tak intratna, tak piękna po dotarciu na miejsce docelowe, na przykład do któregoś z innych krajów Unii Europejskiej. Okazuje się, że sytuacja jest bardzo ciężka, no i też dosyć ciężkie jest wyprowadzenie takiej osoby, takiej ofiary z tego stanu. Europa tradycyjnie jest traktowana jako jeden z takich najbardziej interesujących czy znaczących punktów, do których starają się osoby dotrzeć, chcąc poprawić swoje warunki życiowe, zmienić swoją sytuację i też realizując jakąś wizję, którą wykorzystują rekruterzy i po prostu z tego pięknego snu o lepszej przyszłości czy lepszych perspektywach okazuje się, robi się tragedia.
0: Handel ludźmi należy do najpoważniejszych przestępstw wymierzonych w wolność, godność i podstawowe prawa człowieka, mówi podporucznik Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
2: Jest to współczesna forma niewolnictwa, w której człowiek jest narzędziem nielegalnego zysku. Skala ekonomiczna tego procederu jest ogromna, generuje miliardy dolarów nielegalnych zysków rocznie. Handel ludźmi może przybierać różne formy, m.in. od wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, zmuszanie do żebractwa, jak i również przymusowych małżeństw czy handel organami. Szczególne znaczenie ma dziś problem pracy przymusowej, z której spotykają się najczęściej funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. W 2025 roku cała Straż Graniczna zidentyfikowała 52 ofiary handlu ludźmi, zaś w tym roku, w 2026, już Straż Graniczna zidentyfikowała 56 ofiar, z czego 14 w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej. Ofiary te pochodziły z Kolumbii, Gwatemali. Najczęściej werbowane są z najuboższych zakątków świata, na przykład z Ameryki Południowej czy Łacińskiej. Ofiary mogą być werbowane pod pozorem atrakcyjnego zatrudnienia, następnie pozbawiane wynagrodzenia, pozbawiane dokumentów oraz kontaktu z bliskimi. Są to osoby najczęściej z trudną sytuacją materialną, nie znające języka, bez doświadczenia.
0: W celu każdego przestępstwa chodzi o zysk, podkreśla aspirant Łukasz Dudkowiak.
3: Ten zysk może być różny, natomiast od wieków dochodziło do sprzedaży różnego rodzaju towarów i w rękach przestępców to człowiek staje się tym towarem. To nie do pomyślenia, że można mówić o handlu ludźmi, ale jednak taki proceder na świecie występuje i jest to poważne przestępstwo, a każdy młody człowiek, który dotknie tego nawet w najmniejszy sposób, przeżywa to i doświadcza przez całe życie. Niejednokrotnie nie podnosząc się już z tego przeżycia emocjonalnie. Różnego rodzaju sytuacje mają miejsce, dlatego też współpracujemy cały czas z Strażą Graniczną, ponieważ dochodzi do zatrzymania osób przeważnie w obrębie rejonie przygranicznym. My, jako policja, podejmujemy działania na terenie kraju w różnych miejscach, mając jakikolwiek sygnał, czy sprawdzając różnego rodzaju informacje, które do nas wpływają, też prowadząc działania własne, właśnie mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Więc te sytuacje się dzieją. To nie jest tak, że rozmawiamy o czymś, co się nie dzieje. To się faktycznie wydarza w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I dlatego też tak ważne jest uświadamianie i reagowanie natychmiast na potencjalne zagrożenie.
0: Jedną z form edukacji jest Escape Truck. To specjalnie przygotowany pojazd, w którym uczestnicy rozwiązują zadania i poznają sytuacje mogące prowadzić do wykorzystywania człowieka. Jak młodzież ocenia udział w zajęciach i czego dowiedziała się podczas wizyty w Escape Trucku, zapytaliśmy uczestników.
4: Bardzo drastyczne widoki. Myślę, że dla każdego warte do zobaczenia. Takie doświadczenie każdy powinien w swoim życiu odczuć, żeby wiedzieć, jak ten handel się przejawia, że nie są to jakieś drastyczne ani morderstwa, ani bicia, tylko faktycznie uzależnienie od, i to fizyczne, i psychiczne od sprawcy. Więc no, ten brud, brak higieny. No, myślę, że taka gra jest bardzo potrzebna do społeczeństwa i każdy powinien w taką grę zagrać. Ja myślę, że większość ludzi byłaby w bardzo dużym szoku i oprócz inteligencji trzeba mieć jeszcze jakąś inteligencję emocjonalną, która pomoże tutaj przetrwać psychicznie tę scenarię.
0: Policja ostrzega również przed zagrożeniami w internecie. Sprawcy mogą nawiązywać kontakt przez media społecznościowe, komunikatory i aplikacje randkowe. W ten sposób zdobywają zaufanie potencjalnych ofiar, mówi podinspektor Emilia Kosma.
5: Cała ta przestępczość związana z handlem ludźmi przeniosła się absolutnie do internetu. Oczywiście w realnym życiu też się zdarza, ale mimo wszystko tak naprawdę ten internet stwarza ogromne zagrożenie. Tam człowiek jest anonimowy. Zresztą często zwracamy uwagę i niepokojące jest to, że pomimo tak naprawdę ogromnej profilaktyki, ogromnego tak naprawdę przekazu wobec społeczeństwa, cały czas gdzieś te działania tych sprawców, one tak ewaluują i tak się zmieniają, że ta potrzeba jak gdyby prowadzenia tych działań profilaktycznych jest no, coraz większa i coraz szerzej musimy działać i te gałęzie tej przestępczości są naprawdę bardzo duże i ten internet, no tutaj jest to główne clue tego niebezpieczeństwa i zagrożenia.
0: Eksperci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wyjazdem do pracy warto sprawdzić pracodawcę, warunki zatrudnienia i miejsce zakwaterowania. Dobrze też poinformować bliskich o planowanej podróży i osobach, z którymi utrzymujemy kontakt. Handel ludźmi może zaczynać się od pozornie zwykłej rozmowy i atrakcyjnej oferty, dlatego tak ważne jest rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Więcej informacji odnośnie projektu na naszej stronie internetowej.
6: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
7: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you,

0: młodzieży. To jest wydarzenie cykliczne, które Parlament Europejski organizuje i to jest możliwość spotkania się młodzieży w Strasburgu, właśnie tam, gdzie Parlament Europejski jest, spotkania się, rozmów, dyskusji z europosłami, przedstawiania swoich pomysłów. Wokół parlamentu wtedy powstaje taka wioska, tak jak są wioski olimpijskie, to tutaj jest wioska taka młodzieżowa z różnymi najróżniejszymi wydarzeniami, aktywnościami, warsztatami. I zachęcam bardzo, bo każdy może przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda.
1: Jak podkreśla Bartłomiej Balcerzyk, instytucja zachęca młodzież również do aktywnego włączenia się w jego program i zorganizowanie swojej własnej aktywności.
0: Oprócz tego, żeby przyjechać, właśnie parlament zwraca się teraz do wszystkich młodych i do grup młodych, żeby do tego 16 zaproponowały pomysły na aktywności podczas tego wydarzenia. Wyobrażam sobie, że to mogą być jakieś pokazy, warsztaty, jakieś aktywności sportowe. To tutaj kreatywność jest otwarta i parlament zachęca do tego, żeby się zgłaszać jako grupa i istnieje możliwość wtedy dofinansowania właśnie tej aktywności. Więc jeżeli macie pomysł na to, żeby jakoś zaistnieć jako grupa w Strasburgu, to teraz jest czas, żeby się zgłaszać.
1: Nabór polega na zgłoszeniu pomysłu na aktywności, które grupa młodzieży chciałaby zorganizować podczas wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, także na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk. Tam znajdziecie szczegóły.

0: Jest najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża. Padł w Trybunale i pomysł resetu konstytucyjnego. Znamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od popołudniowego komunikatu o stanie zdrowia papieża. Powrót do zdrowia po operacji płuca przebiega prawidłowo, przekazali lekarze odpowiedzialni za leczenie. W komunikacie czytamy, że Ojciec Święty wykonuje samodzielnie codzienne czynności, a operowane płuco dobrze się goi. Wyniki rutynowych badań kontrolnych mieszczą się w normie. Dość kpiny z państwa. Ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa się wobec prezydenta, a nie wobec sejmowych mebli. Tak wczorajsze wydarzenia komentuje były premier, a obecnie szef Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki mówi, że jego stowarzyszenie popiera prezydenta i proponuje konstytucyjny reset Trybunału Konstytucyjnego.
1: Proponujemy, aby wspólnie zasiąść do stołu dialogu i jak najszybciej przystąpić do tego resetu konstytucyjnego. W naszym planie chcemy nie być posądzonymi o jakiekolwiek intencje polityczne, dlatego zaproponowaliśmy nasze zmiany od przyszłej kadencji parlamentu.
0: Rozwój Plus przedstawia rozwiązanie, nowe zasady, wybór sędziów większością 3/5 głosów Sejmu i pełne poszanowanie kompetencji prezydenta. Tymczasem patową sytuację w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się dziś Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski działał zgodnie z prawem, czy nie, nie przyjmując do pracy sędziów, którzy ślubowali przed marszałkiem Sejmu. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy, za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł 3 grosze.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W stulecie urodzin świętej pamięci księdza arcybiskupa Szczepana Wesołego w Katowicach odbędą się uroczystości. Rocznica przypada jutro, 16 października. W intencji zmarłego w 2018 roku duszpasterza Polonii odprawiana zostanie msza święta w jego rodzinnej parafii, czyli w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Po mszy zostanie otwarta wystawa oraz prezentacja filmów, m.in. z przyjazdu wówczas biskupa nominata do tamtejszej parafii w 1969 roku.
3: Były takie apele ze strony mediów katolickich o to, żeby ci, którzy mają jakieś pamiątki po księdzu biskupie Szczepanie Wesołym, się tym podzielili. Pewnie jedną z owoców tego jest ta wystawa, która ma również upamiętniać tę niezwykłą postać w historii Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. Takiego człowieka, który wędrował po świecie tam, gdzie wędrowali Polacy, żeby umacniać ich wiarę.
0: Wśród eksponatów znajdzie się słynna walizka, z którą hierarcha podróżował, bowiem arcybiskup Szczepan Wesoły zyskał przydomek biskupa na walizkach.
4: Pochmurno i chłodno. Jesień. Dzisiaj nie złota, dzisiaj pochmurna i szara, ale bez opadów deszczu. Wieje delikatny wiatr we Wrocławiu i w pozostałej części Dolnego Śląska również. Teraz mamy stopni 14 w stolicy Dolnego Śląska. Temperatura powolutku spada. Słońce może gdzieś jeszcze nieśmiało wyjdzie i zajdzie około godziny 18.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera / oferty pracy.
10: Lato się skończyło.
9: Zo nie. Zo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: 10 drzew, 10 historii i szansa na szczególną ochronę. Wrocławska kampania Pomnik z historią w korzeniach przyniosła już pierwsze efekty. Spośród drzew zgłoszonych przez mieszkańców wytypowano pierwszych kandydatów na pomniki przyrody. Pomysłodawcą kampanii jest radny Rady Miejskiej Wrocławia Robert Suligowski.
2: Robert Suligowski, radny miejski Wrocławia. No tak od początku kadencji rozmawiamy z Urzędem Miasta o tym, że trzeba mieszkańców identyfikować z tą najbliższą przyrodą i to jest troszkę takie osobiste doświadczenie, bo jak sobie ojca jeszcze przypominam, który nie żyje, babci, która nie żyje, to zawsze są to wspomnienia związane gdzieś z jakąś przyrodą, czy to łąką, czy lasem, czy morzem, na którym się wychowałem. No jak myślę o babci, to myślę o takiej starej brzozie, która rosła w ogrodzie, przy której spędzaliśmy dużo czasu, która zresztą dalej rośnie w tym samym ogrodzie, więc to są takie migawki i pewna identyfikacja człowieka z tym, co jest trwałe. I też oglądając często zdjęcia ze starej leśnicy historycznej, no widać przed 100 lat te same dęby, drzewa, które rosły tam 100 lat temu, były już wtedy dorodne, a dalej dzisiaj w tej przestrzeni się znajdują. No i tam myślę o tych pokoleniach, które z tymi drzewami były, odchodziły. W moim ogrodzie rośnie kasztan, który był posadzony wtedy, kiedy ten budynek został w 1904 roku wybudowany, więc można powiedzieć, że czwarte czy piąte pokolenie w cieniu tego drzewa się wychowuje. I tak pomyśleliśmy, że fajnie by było też, tak często to są kwestie profesjonalnej ochrony przyrody, czyli mamy organizacje pozarządowe czy naukowców, którzy zajmują się ochroną przyrody, a dać mieszkańcom właśnie możliwość tego, żeby wybrali te swoje ulubione drzewa, z którymi bytują, z dziećmi, z wnukami. To są często te wielopokoleniowe relacje, żeby mieli szansę je zgłosić, ale też dać im instrumenty do tego, jak to zrobić.
1: No i właśnie o tych instrumentach porozmawiajmy. Mówi pan my, że trwały rozmowy w pewnym gronie. Co to za grono?
2: No to jest wydział, czy Departament Strategii Zrównoważonego Rozwoju. No i ta grupa radnych, która też to wspierała, czyli ja, Sławomir Czerwiński, Martyna Stachowiak, przewodnicząca Rady Miejskiej, Agnieszka Rybczak. W jaki sposób dać tym mieszkańcom możliwość, którzy nie mają tych instrumentów naukowych, nie? Jak zidentyfikować gatunek drzewa, w jaki sposób to drzewo właściwie pomierzyć, bo to są też kwestie formalne, to z kolei wynika z przepisów rozporządzenia ministra środowiska, w jaki sposób dokonywać pomiarów drzew, jakie są wymiary drzew pomnikowych dla poszczególnych gatunków. No i udało się taką stronę internetową zbudować, gdzie ten zasób wiedzy został mieszkańcom przekazany, ale też takie łatwe narzędzie do zgłaszania. To jest wszystko pod strona wrocław.pl, gdzie mamy te poszczególne. Akurat do tej akcji jest specjalna podstrona, na której możemy sobie poczytać o tym, jakie są warunki do uznania drzewa za pomnikowe dla poszczególnych gatunków, ale też na jakiej wysokości pomierzyć to drzewo, żeby ten pomiar był prawidłowy, co w sytuacji, kiedy drzewo się rozgałęzia, na przykład ma więcej niż ten pień się rozgałęzia na pewnej wysokości, więc w jaki sposób to pomierzyć. No i dzięki temu mieliśmy ponad 100 takich zgłoszeń, więc tych mieszkańców się całkiem sporo udało zebrać. No i idziemy z pierwszym efektem na sesję Rady Miejskiej Wrocławia.
1: No właśnie, a ta sesja przed nami jeszcze w październiku, to radni zdecydują, czy 10 wytypowanych drzew otrzyma status pomnika przyrody. Jak w ogóle wyglądają prace pod kątem prawa w przyznawaniu z takiego statusu? My we Wrocławiu mamy ponad 200 obiektów przyrodniczych, które są objęte specjalną ochroną. Natomiast czego możemy tutaj się spodziewać?
2: No, ja myślę, że tutaj wielkich dyskusji na ten temat nie będzie, no bo po pierwsze jest to jednak inicjatywa mieszkańców, czyli powinniśmy się spróbować w to wsłuchać. A po drugie, no ta weryfikacja po stronie eksperckiej, czyli arborystów, dendrologów, którzy dokonali weryfikacji też stanu zdrowotnego tych drzew, to czy one rzeczywiście spełniają te kryteria bycia uznanym za drzewo pomnikowe, się dokonała, więc myślę, że głosowanie na sesji powinno być już tutaj formalnością. No nie jest to prosty proces z tego względu właśnie, że musimy jednak tej weryfikacji specjalistycznej dokonać. No tych obiektów z tego, co się orientuje, było około 600 w sumie, bo mamy też grupy, czyli na przykład aleje drzew zgłoszone. Czekamy na kompleksową, pełną weryfikację wszystkich zgłoszeń. Myślę, że tych pomników będzie więcej.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Co daje w praktyce status pomnika przyrody?
2: No to jest po pierwsze obiekt prawem chroniony, w związku z tym przyjęło się mówić niestety w naukach technicznych, że drzewo koliduje z inwestycją. Tymczasem to jest trochę odwrotnie, drzewo tam już stało, więc to inwestycja koliduje z drzewem. W przypadku pomnika przyrody obowiązuje konieczność uwzględnienia przede wszystkim tego, że ono wymaga zachowania. W związku z tym wszelkie prace prowadzone przy pomniku przyrody wymagają uzgodnień specjalistycznych, jak również uchwały Rady Miejskiej, która pozwoli na te, aby te prace przeprowadzić. No i dzięki temu liczę na to, że mamy już tych staruszków coraz mniej, zmiany klimatu postępujące, więc susza, upały, wichury, to wszystko powoduje, że wiele z tych drzew ginie. Ginie również przez to, że następują gradacje szkodników w związku właśnie z osłabieniem, ale też z podniesieniem i temperatury, i spadkiem wody w gruncie i w otoczeniu. W związku z tym liczę na to, że dzięki tej akcji również pojawią się środki na to, żeby tym drzewom pomóc utrzymać się w dobrym stanie, bo to jest obowiązek gminy w tym momencie przejęcia odpowiedzialności za stan fitosanitarny tych drzew. W związku z tym, jeżeli się tam na przykład pojawią szkodniki, czy też to drzewo ulegnie osłabieniu, miasto będzie podejmowało działania po to, żeby to drzewo zachować, podeprzeć, wzmocnić, poprawić mu sytuację bytową. Także tak mocno liczę na to, że jakiś zasób tych drzew mimo galopujących zmian klimatu uda nam się dla potomności zachować.
1: Jakie gatunki mają tendencję do długowieczności? Bo we Wrocławiu są dęby, są platany, ale te z tej dziesiątki, ma pan swoich faworytów? Jakbyśmy je też opisali?
2: Znaczy ja tak staram się nie faworyzować, bo to są jednak indywidualne wybory mieszkańców. Nie podam żadnego faworyta. Cieszę się, że nie są to wyłącznie dęby, bo one w tym odbiorze społecznym dominują. Zobaczymy co dalej, bo wiem, że były zgłaszane różne drzewa, w tym owocowe. I to, czego się u nas nie docenia do końca, a jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o kwestie bioróżnorodności, to są właśnie drzewa owocowe, szczególnie starodrzew owocowych, gdzie mamy zachowane gatunki gruszy, jabłoni, czereśni, trześni, których dzisiaj już nie ma. Więc to są często takie pamiątki pewnej kultury ogrodniczej, która minęła wiele lat temu. Jest jeszcze szansa na to, żeby zasób nasienny tych drzew zebrać, próbować też te stare gatunki reintrodukować, odtwarzać. No a drzewo owocowe w ekosystemie pełni rolę przede wszystkim pokarmową, bo to jest kwestia tego, że dzięki temu ptaki mają to miejsce, żeby się posilać. To nam poprawia też sytuację bytową ptaków. No one mają też ten wyjątkowy urok, kiedy kwitną, więc jeżeli kwitnie wiśnia, kwitnie trześnia, kwitnie jabłoń czy grusza, no to ten teren, na którym ona rośnie, w pewnym momencie przekształca się po prostu w coś przepięknego, więc mamy te kilka dni, może dwa tygodnie tego kwitnienia, kiedy poza tym, że mamy drzewo, no to też mamy kwiaty i jest to coś przepięknego. Także bardzo liczę na to, że uda się też docelowo takie drzewa owocowe, które są rzadko uznawane za pomnik przyrody, ochronić. No niestety tu mamy często kłopot taki, że to rośnie na wałach przeciwpowodziowych, gdzie są Wody Polskie, które mało priorytetyzują kwestie ochrony przyrody, a są to często drzewa unikatowe. No mamy tam prawie 4-metrową gruszę, jedną z najdostojniejszych w Polsce, która pamięta pewnie...
1: Mówimy o obwodzie czy wysokości?
2: O obwodzie w Pierśnicy. To jest prawdopodobnie czas powstania listopadowego. No to mówimy o okresie bardzo zamierzchłym. W związku z tym no jednak tych ostańców powinniśmy w szczególny sposób chronić, bo tego naprawdę jest bardzo mało.
1: Czy warto stawać w obronie tych świadków historii? Pan jest przykładem, że warto.
2: Zawsze warto, bo wyciąć drzewo można w ciągu godziny, półtorej. Ono rosło lat 200 czasem lat 300. Pamięta bardzo wiele, ale też chociażby to, że to drzewo tak długo przetrwało w danym miejscu, powoduje, że zasób nasienny tego drzewa jest wyjątkowo cenny, bo raz, że to są nasiona drzewa, które w tym miejscu rosło bardzo długo, więc było też trwałe, zdrowe, a jednocześnie dopasowane do tego lokalnego klimatu. Ja też tak chciałbym zaapelować, bo często się mówi o tak zwanych samosiejkach, nie? Traktuje się to w sposób pejoratywny. negatywny, że to takie samo wyrosło. Tymczasem okazuje się, że te drzewa, które same wyrosną w tych warunkach lokalnych, są najbardziej trwałe, najbardziej dopasowane do miejsca, w którym są, więc szanujmy każde drzewo i każdy krzew. Jeszcze dodam, że to nie są tylko drzewa, bo pomnikiem przyrody może być też krzew i takie krzewy były wskazywane w tych wnioskach, więc zobaczymy, czy się uda na przykład bardzo stary krzew głogu ochronić.
1: I kiedy poznamy wyniki?
2: No to będzie czas realizacji zlecenia w urzędzie. Myślę, że to w ciągu roku uda się ten proces zamknąć.
1: Radny Robert Suligowski, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.
3: Tu Dorota Osińska, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Miejski we Wrocławiu. Wspaniała kampania. Kampania, która zaczęła się od prostego pomysłu, od tego, żeby zaangażować mieszkańców, by przyjrzeli się drzewom, które znajdują się w ich otoczeniu. Kampania Pomniki z historią w korzeniach jest kampanią, która rozpoczęła się we Wrocławiu w 2025 roku. Mieszkańcy zgłosili 110 propozycji drzew, które mogłyby się stać pomnikiem przyrody. Następnie specjaliści sprawdzili, czy te drzewa spełniają wymogi prawne, czyli czy posiadają odpowiedni obwód oraz czy wyróżniają się szczególną wartością wśród drzew tego samego gatunku. I te wszystkie elementy były oceniane w ramach tego taktu, który teraz kończymy. Wytypowanych zostało 10 pierwszych drzew, które właśnie spełniają te wszystkie kryteria. Teraz wszystko zależy od radnych. W przyszły czwartek, 22 października, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której radni będą mogli decydować o losach 10 drzew. Wśród pierwszych kandydatów znalazło się 7 dębów. Szypułkowy, grab pospolity, wiąz szypułkowy i klon jawor. Te drzewa zlokalizowane są w różnych rejonach miasta. 8 drzew zlokalizowane jest w Lesie Stabłowickim. Tam będzie propozycja objęcia formą ochrony przyrody 6 dębów szypułkowych, 1 wiąz szypułkowy i klon jawor. W Lesie Pilczyckim będzie propozycja objęcia formą ochrony przyrody 1 graba pospolitego oraz na Sępolnie 1 dęba szypułkowego. Te drzewa mają przypisane nazwy. Te nazwy w większości były propozycją wnioskodawców. One zostały poddane lekkiej korekcie językowej, ale finalnie myślę, że mamy fajne nazwy. Na przykład jeden z wiązów będzie wartownikiem. Klon jawor będzie jaworem stabłowickim. Dąb szypułkowy, który jest takim bliźniakiem, będzie miał nazwę w przypadku przyjęcia tej formy ochrony przyrody dwojak. W związku z tym bardzo ciekawe nazwy, które są uzasadnione wartością lokalną, historyczną, przede wszystkim społeczności, która proponowała te nazwy.
2: Wrocław ma już w swoim zasobie wiele obiektów przyrodniczych, które mają specjalny status pomnika przyrody.
1: Tak, we Wrocławiu aktualnie mamy 118 pomników przyrody. To jest ponad 200 drzew, które wchodzą w tą formę ochrony przyrody, ponieważ często jest tak, że jedną uchwałą objęte jest kilka drzew. Stąd 118 pomników przyrody, natomiast obiektów jako drzew jest ponad 200. Myślę, że objęcie formą ochrony przyrody kolejnych 10 spowoduje, że będziemy tą liczbę pomników na terenie miasta zwiększać. Ustanowienie pomnika przyrody to jest obowiązek, indywidualna ocena stanu zdrowia tego drzewa. Status pomnika przyrody wiąże się z odpowiedzialnością za jego stan zdrowotny. Takie drzewa są przez nas regularnie kontrolowane i w razie potrzeby poddawane odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, które zabezpieczają to drzewo przed jakimiś nieszczęśliwymi zdarzeniami albo pogorszeniem stanu zdrowia po prostu, bo prace przy pomnikach przyrody mogą obejmować między innymi usuwanie obumarłych konarów lub niebezpiecznych zwisów, które powodują zagrożenie niebezpieczeństwa, ale także montaż specjalnych wzmocnień czy poprawę warunków siedliskowych, które w ostatnim czasie jest naszym nowym działaniem, które poprawia warunki glebowe tym drzewom. To jest również procedura, długa procedura. Każdy pomnik przyrody w pierwszym takcie, tak jak wspomniałam, jest ocena przez specjalistów stanu zdrowia drzew, ale później kolejnym taktem jest uzyskanie zgód właścicielskich, przygotowanie projektu uchwał, wszelkich uzgodnień, które wiążą się z lokalizacją tego drzewa, ponieważ no, drzewa zlokalizowane są w różnych miejscach. Na terenie szkół, na terenie parków, na terenie gdzieś przyulicznych, które mogą w przyszłości powodować różnego typu kolizje, a dla każdego pomnika przyrody określane są zakazy w stosunku do zachowań wokół tych drzew. W związku z tym jest to bardzo istotne, żeby na tym etapie wszystkie te kolizje wykluczyć i móc być pewnym, że drzewo będzie cieszyło nas bardzo długo swoją obecnością. No i na ostatnim takcie tego postępowania administracyjnego jest jeszcze uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. To jest niezbędny akt prawny, który musi zostać wykonany w trakcie całej procedury. I ostatnim etapem jest przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej. No i tutaj decyzja na samym końcu należy do radnych.

0: Wartość przyrodnicza drzew objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody jest ogromna. Większość to gatunki rodzime, przede wszystkim dęby szypułkowe. Coraz większego znaczenia nabierają jednak drzewa obcego pochodzenia, takie jak platany klonolistne, które we Wrocławiu tworzą wyjątkową w skali kraju populację. Swoich przedstawicieli mają również gatunki rzadkie, na przykład cypryśnik błotny, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny czy grujecznik japoński. Najstarszymi pomnikami we Wrocławiu są dęby szypułkowe, które zostały ustanowione pomnikami przyrody w 1953 roku. To na przykład dęby w Parku Szczytnickim, przy ulicy Różyckiego, Dąb Dziadek, czy te rosnące wzdłuż Alei 10 Dębów na Wale Odry za Zoo. Ich obwody sięgają często ponad 6 metrów. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów przyrodniczych miasta jest dąb szypułkowy Paweł. Rośnie w arboretum przy ulicy Pawłowickiej, na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego, zawdzięczającego swój obecny kształt rodzinie Kornów, która w XIX wieku założyła tam swoją rezydencję. Kolejnym z najstarszych drzew pomników przyrody jest dąb Jana Dzierżonia, którego obwód wynosi aż 670 cm. A jego wiek ocenia się na około 400 lat. Już na długo przed II wojną światową uważany był za wyjątkowo cenny okaz. Natomiast dąb Dziadek jako jedyny ze względu na kondycję zdrowotną wymaga stosowania mechanicznych podpór. Interesującymi pomnikami przyrody są dwa okazy bluszczu zwyczajnego – Hedera helix. Bluszcz rośnie stosunkowo wolno w porównaniu do innych pnączy, za to jest długowieczny. Jego najstarsze okazy mogą tworzyć formy drzewiaste i osiągać wiek ponad 100 lat. Pierwszy z nich wspina się po ścianie wnętrza podwórzowego przy placu Świętego Macieja. Drugi okaz, rosnący na wybrzeżu Pastera 1, za podporę wybrał sobie potężny dąb szypułkowy, który również jest pomnikiem przyrody. Wspomniała Pani o ważnych kryteriach, które obiekty przyrodnicze muszą spełnić, żeby móc starać się ubiegać o ten status pomnika przyrody. Co to za kryteria?
1: Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, w jakim miejscu zlokalizowane jest drzewo. Czyli nie same walory przyrodnicze to jest najważniejszy takt. Obwód, tak jak powiedziałam, to jest obowiązkowa wytyczna w myśl obowiązujących przepisów.
0: Ten obwód mierzy się na jakiejś konkretnej wysokości?
1: Tak, to jest na wysokości 130 cm. Obwód, który musi być bardzo precyzyjnie zmierzony, ponieważ mamy takie sytuacje, w których pojawiają się rozbieżności, więc mieszkaniec zgłaszał dęba o obwodzie 450 cm. Finalnie okazuje się, że dąb ma 420 cm. Także było kilka takich sytuacji, które spowodowały, że drzewa w ogóle się nie kwalifikują, ponieważ mają poniżej tej rozporządzeniowej rozpiski, czyli poniżej 300 cm. W związku z tym musimy poczekać, aż urośnie, tak? Będziemy czekać cierpliwie.
0: Kolejne kilkadziesiąt lat.
1: Z tego względu, że w ramach tej kampanii to właśnie zaangażowanie mieszkańców było dla nas bardzo ważne. To mieszkańcy utożsamiają się z tymi obiektami i to jest dla nas wszystkich.
0: Jak zabezpiecza się tego typu obiekty? Bo one wymagają specjalnych prac.
1: Tak, te zabiegi wykonywane są na podstawie umów podpisywanych z specjalistycznymi firmami. Zabiegi dotyczą przede wszystkim wszelkiego typu taktów związanych z stabilizacją korony, utrzymaniem warunków gruntowych. Często są to zabiegi, które związane są z badaniami tomograficznymi, które pozwalają ocalić stan zdrowia drzewa poprzez prześwietlenie. To są najczęściej zabiegi, które związane są z redukcją korony, czyli usuwaniem posuszu, który najbardziej zagraża przechodniom w przypadku, gdy takie drzewo zlokalizowane jest w bliskości jakiejś ścieżki czy chodnika.
0: Należy pamiętać, że to są drzewa kilkusetletnie bardzo często, które wymagają specjalnej uwagi, no bo one się starzeją, zmienia się też pewnie nie tylko tempo ich wzrostu, być może obumierają. Jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście. Pomnikiem przyrody najczęściej zostaje drzewo sędziwe. My mamy kilka takich drzew, które od wielu, wielu lat, na przykład dąb Dzierżonia albo dąb Dziadek, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie Parku Szczytnickiego, nagminnie jest niszczony. zniszczony, ponieważ to są drzewa, które posiadają dziuple, wypróchnienia, więc w zależności od tego, w jaki sposób mieszkańcy podchodzą do tych form ochrony przyrody, no to mamy albo mniej, albo więcej potrzeb, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tych zabiegów. Każde drzewo pomnikowe jest objęte indywidualną oceną stanu zdrowotnego. To z tej oceny stanu zdrowia drzewa wynika, jakie zabiegi należy wykonać na danym obiekcie. I rokrocznie planowane są takie zadania i realizowane, natomiast posiadamy również umowę na zabiegi interwencyjne, czyli w przypadkach, kiedy dojdzie do jakichś nagłych zdarzeń związanych najczęściej z jakimiś anomaliami pogodowymi, które powodują, że dojdzie do obłamania albo jakiejś sytuacji, w której drzewo dostało jakiejś kolizji, to wtedy korzystamy z specjalistów, z którymi mamy podpisaną umowę i szybko interweniują.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław.
0: Myślę, że warto zaznaczyć, że Wrocław tworzy formę ochrony przyrody poprzez obiekty, które mamy na terenie gminy. To są lasy, Las Tabłowicki, Lasek Kuźnicki, czy chociażby pola irygacyjne na Osobowicach.
1: Tak, na terenie miasta mamy 6 użytków ekologicznych. Na razie 118 pomników przyrody. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy ich mieć 128. Również wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o ustanowienie kolejnej formy ochrony przyrody, czyli rezerwatu przyrody. Aktualnie trwają tam prace związane z przygotowaniem się do procesu inwestycyjnego, który jest wymogiem ochroniarskim. Z tegoż to względu, że zgodnie z porozumieniem podpisaną z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, ten rezerwat przyrody jest związany z zatrzymaniem odpływu. W związku z tym my musimy jako miasto podjąć działanie, które będą stwarzały warunki do bytowania właśnie tych gatunków brodzących. Dlatego też będziemy starać się przeprowadzać wszelkie zabiegi i inwestycje, które będą powodowały, że ten teren będzie nadal podmokły, że będą na nim zatrzymywały się gatunki, które do tej pory przez wiele, wiele lat eksploatacji pól osobowickich w kierunku zagospodarowania ścieków, bo do 2015 roku to była oczyszczalnia ścieków i takie warunki tam na tych terenach się wytworzyły. Dlatego chcemy przede wszystkim przed powołaniem tej formy ochrony przyrody zgodnie z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska podtrzymywać jak najlepsze warunki gruntowo-wodne na tym terenie.
0: Jaka jest perspektywa czasowa, jeżeli chodzi o działania w tym obszarze?
1: Pierwsze takty mamy zaplanowane do 2028 roku i mamy nadzieję, że będą kolejne. To jest w ogóle wyjątkowy obszar i w przypadku przyjęcia takiego rezerwatu to byłby wyjątkowy rezerwat, dlatego że to jest teren, który był użytkowany w sposób związany z bytowaniem mieszkańców, tak? Jest to teren, na którym świetnie poradziła sobie przyroda i mamy nadzieję poprzez nasze zabiegi i nasze działania i inwestycje zachować dla przyszłych pokoleń właśnie takie funkcjonowanie tego obszaru.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Wniosek o uchylenie immunitetu europosła i byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Pożar dwóch statków handlowych na rumuńskich wodach terytorialnych zostały trafione przez drony. Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Piłkarskie emocje w Wielkopolsce. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu. Litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. Sam Obajtek tak komentuje dziś ruch prokuratury.
1: Chcą mnie zamykać za to, że były niskie ceny. W związku z tym, no to jest po prostu śmieszne, ale sobie poradzę. A zarzuty typu, że kwestie polityczne, że to były działania polityczne, to ja się pytam panów, czy gdzieś nie ma działań politycznych, jeżeli minister Motyka reguluje ceny. I jeszcze robi to nieudacznie, bo mamy rekordowo wysokie. Czy dziś politycy nie regulują cenami? No regulują cenami.
0: Jak twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek, z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami nie mającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych. Koniec cytatu za ministrem Żurkiem.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwa statki handlowe zostały trafione przez drony na rumuńskich wodach terytorialnych, przekazał podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli prezydent Rumunii Nicos Ordan. Trwają poszukiwania 7 z 12 członków załogi tankowca, który płynął pod banderą San Marino. 5 osób uratowano. W środę wieczorem pożar wybuchł też na pokładzie statku pływającego pod banderą Komorów na rumuńskich wodach terytorialnych. Cała załoga została ewakuowana. Dodajmy, że minionej nocy rosyjskie wojska przeprowadziły serię ataków z wykorzystaniem dronów na południowe regiony Ukrainy.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polskie drużyny przed szansą na pierwsze punkty w fazie zasadniczej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie u siebie Arat Armenia. Trudniejsze zadanie czeka mistrzów Polski. Lech Poznań mierzy się u siebie z niemieckim Bayerem Leverkusen, mówi bramkarz kolejorza Mateusz Lis.
3: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
0: Spotkanie Lecha o 18:45, Jagiellonia rozpocznie mecz o 21:00. Choć do matury jeszcze sporo czasu, to pierwsi uczniowie pielgrzymują już na Jasną Górę. Maturzyści z diecezji kieleckiej zawierzają Matce Bożej swoje życie i nadchodzący egzamin. Pielgrzymują na Jasną Górę w dwóch grupach. Dziś przyjechała pierwsza tura, a w niej 1078 uczniów. Dla licealistów z Miechowa, Marcela, Oliwii i Kaliny pielgrzymka to przede wszystkim czas zawierzenia się Maryi.
4: Ja generalnie uważam, że Pan Bóg w naszym życiu działa i kieruje naszymi decyzjami i w tym trudnym, intensywnym roku chciałabym mu właśnie zawierzyć tą swoją pracę i te swoje matury, żeby pokierował właśnie moim życiem tak, jak będzie dla mnie najlepiej. Mam delikatne plany, aczkolwiek one od bardzo wielu czynników zależą. No i właśnie chyba od tej interwencji boskiej.
5: No myślę, że z rówieśnikami to daje nam może taki większy spokój, że wszyscy tutaj jesteśmy, żeby poprosić o jakieś intencje.
6: Na pewno też daje nadzieję, jest zdecydowanie raźniej, kiedy przyjeżdżamy tutaj wszyscy w grupie. Umożliwia takie zjednoczenie się w tej wspólnej intencji.
0: Jutro zaplanowała przyjazd kolejna grupa maturzystów z diecezji kieleckiej, ponad 1000 osób.
7: Już 13 stopni we Wrocławiu, chłodne popołudnie, chłodny wieczór. Temperatura teraz już będzie spadać. Jutro będziemy mieć tutaj bardzo podobną sytuację pogodową, z tym, że dużo więcej słońca nad ranem, około godziny 5, 5 stopni, o 7 jeszcze mniej, a w ciągu dnia maksymalnie 16, 17 nawet stopni we Wrocławiu. W dniu jutrzejszym dużo słońca.
8: Reklama. Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery. Dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Łukasz Ligorowski i oblicza Wrocławia. Dzisiaj porozmawiamy o akcji Groby Niczyje z gościnią audycji, a jest nią Agnieszka Chamioło, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzień dobry Pani Agnieszko.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo ważna inicjatywa, akcja Groby Niczyje i chyba warto podkreślić, nie wiem, pani jest pomysłodawczynią tej inicjatywy, ona się zrodziła u nas we Wrocławiu, bo jest to bardzo lokalna inicjatywa, chyba może już nawet jest w całej Polsce.
2: Chciałabym, żeby była w całej Polsce. Zaczęła się od zwykłego hasła rzuconego na jesień przez zastępcę kierownika mojego zespołu, a może zrobimy coś z grobami. No więc padło, no to robimy i będziemy robić po raz czwarty. Z każdym rokiem akcja nabiera rozmachu, coraz więcej ludzi się w nią włącza, co mnie ogromnie cieszy, bo gdzieś od dziecka byłam uczona tej dbałości o groby, o pamięci, o osobach zmarłych, więc mnie cieszy, że ona się po prostu rozkręca. Działam po prostu jak kula śnieżna, która się toczy coraz bardziej. Coraz więcej sygnałów mam o osobach, które się włączą, o różnych szkołach, bo na początku, powiem szczerze, pojechałyśmy prywatnie, kilka pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze swoje pieniążki, kupiłyśmy trochę zniczy, próbowałyśmy coś ogarnąć. Z każdym rokiem jest coraz lepiej, ale to dzięki wam, wrocławianie.
1: Mm-hmm. Groby Niczyje, czyli co, macie jakąś listę? Czy na przykład ktoś do was dzwoni, słuchajcie, tutaj jest taki grób, albo może na przykład jesteście na grobach rodzinnych i coś widzicie, że tutaj trzeba coś zainteresować się. Jak to działa?
2: To działa tak, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jedno z zadań ustawowych ma dokonywanie pochówków. Pochówków osób samotnych, osób NN, czyli niezidentyfikowanych, czy też osób, które po prostu skutek mają rodzinę, ale tej rodziny nie stać na pochówek. My mamy pod opieką kilkaset takich grobów urnowych i trumnowych, zarówno na cmentarzu w Kiełczowie, jest ich trochę na cmentarzu w Pawłowicach, Jerzmanowie, chyba jeszcze na troszeczkę zostało na Osobowicach, bo to kwestia jakby też 20-letniego okresu. I tu dzięki uprzejmości zarządu cmentarzy komunalnych dostajemy taki wykaz bieżący tych grobów, gdzie dokładnie, które pole, które groby są nasze.
1: Opuszczone, tak? Zaniedbane.
2: Znaczy, one są zaniedbane z racji tego, że jeżeli ktoś został pochowany i nie miał rodziny, tam po prostu nikt nie przyjdzie. I często jest tak, że już po tym trzeciej akcji widzieliśmy, że często jedyne znicze, które gdzieś tam zostały, to są te znicze, które my postawiliśmy rok wcześniej. Dzięki temu, że udaje się tą akcją zainteresować, zainspirować wiele ludzi, to jakby coraz więcej możemy zrobić. Pozwolę sobie podsumować zeszły rok, gdzie udało nam się na polu trumnowym wymienić praktycznie wszystkie krzyże. To jest uprzejmość sponsorów, do których też apelowałam poprzez państwa audycję i zgłosił się ktoś, kto powiedział: Pani Agnieszko, dam pani parę stów, tam pani zrobi krzyże.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, no słyszymy o dobrej inicjatywie, która też no rozwija się, takie małe ziarenko, mały kamyczek za sprawą Obliczy Wrocławia, a dzisiaj rozmawiamy o akcji Groby Niczyje. Pani Agnieszko, tutaj pani mówi, że akcja z roku na rok się rozrasta, że dołączają na przykład szkoły. Jak to się dzieje? Ja myślałem, jak rok temu rozmawialiśmy, że to jest inicjatywa tylko tutaj pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że leży wam to na sercu, włączacie się, dyrekcja jest przychylna też tej inicjatywie, a tu pani mówi o tym, że to się rozrasta. O co tu, jak to się rozwija? Dlaczego?
2: Dlatego, że dobre pomysły mają uznanie, za co ja jestem bardzo wdzięczna mojej dyrekcji, mojemu kierownictwu, że nie blokuje w żaden sposób takiej inicjatywy, wręcz przeciwnie, zachęca do tego, żeby to robić, bo powiedzmy sobie szczerze, okres przed akcją to jest okres, kiedy ja jestem obecna, nieobecna, bo staram się też pisać, dzwonić do sponsorów, rozmawiać z dyrektorami szkół, zachęcać do udziału w ramach wolontariatu, tak? Zjawiając się u Państwa w audycji. W zeszłym roku pojawiło się takie hasło jednej z koleżanek, że ona uwielbia tą akcję Groby Niczyje, bo ona widzi sens, że to się dzieje, że coś ma efekt końcowy. Mhm.
1: Dobrze, trochę zapytam Pani Agnieszko kontrowersyjnie. No, to ma sens i dla mnie też to ma sens, ale z drugiej strony jeszcze na przykład nie widzę wdzięczności żadnej, bo nikt Wam nie podziękuje.
2: Wie pan co, ja wierzę, że to wróci w taki czy inny sposób. Ja chyba pozwolę sobie na osobiste spostrzeżenie. Pomyślałam sobie w lipcu, kiedy dość poważnie zachorowałam w tym roku i kiedy jest jakieś takie złe zdanie o służbie zdrowia, u mnie to szło po prostu błyskawicznie. Jeden lekarz, drugi szpital, zabieg. Po prostu dzięki temu dzisiaj rozmawiamy, bo było bardzo nieciekawie i w którymś momencie, kiedy ja sama miałam taki trochę kryzys tego, co się ze mną dzieje, ktoś powiedział: Agnieszka, no zobacz, to pomoc podopiecznym, groby, to wszystko do ciebie wraca, to dobro, więc pomyślałam sobie, okej, tego się trzymajmy i mimo, że...
1: Jeszcze jest dużo do zrobienia.
2: Tak, i powiem szczerze, trzymałam się myśli, że... Oby mi się udało wrócić na czas grobów, udało się prawie idealnie, wróciłam 1 września do pracy, więc dobro wraca, myślę, że my w to wierzymy, ale też efekt tej pracy jest widoczny, że ten grób jest posprzątany. Ja w zeszłym roku miałam taki moment wzruszenia, kiedy wieczorem w Dniu Wszystkich Świętych zostały opublikowane zdjęcia cmentarzy z dronów. I zawsze takie te rozświetlone pola i ja nagle patrzę, jest to nasze trumnowe 72 nikłym światłem, ale się świeci i mówię, kurczę, dałyśmy radę. Myśmy z cmentarza wyszły o godzinie 17, nawet ponad był już zmierzch, nawet się śmiałam, że może to jest trochę nieeleganckie, ale zrobiłyśmy sobie na zakończenie zdjęcie na tym polu, ponieważ to był efekt naszej dobrej pracy. My byłyśmy na takiej adrenalinie, że nie dość, że zrobiłyśmy te trumnowe, gdzie tam trzeba było krzyże, dużo chwastów, to jeszcze pojechałyśmy na pole urnowe na końcu cmentarza, jeszcze oprzątnęłyśmy i tam, gdzie się udało, postawiłyśmy znicze.

0: oblicza Wrocławia.
1: Akcja Groby Niczyje, jak słyszymy, bardzo ważna inicjatywa, potrzebna, ale też i daje dużą satysfakcję i poczucie spełnienia. Pani Agnieszko, jak można się włączyć w tę inicjatywę? Bo tutaj to pada, że pani szuka chętnych do zaangażowania, chętnych, jeżeli ktoś nie ma czasu, to może, żeby coś zasponsorował. Jak można się włączyć? Trzeba do pani zadzwonić, gdzieś napisać?
2: Przede wszystkim akcja odbędzie się 29 i 30 października na cmentarzu Kiełczowskim. Będziemy od godziny 9. Zbiórka przy polu 72. I czy ktoś przyjdzie, będzie chciał nam pomóc, czy coś przynieść. Przynieść można cały czas do zespołu terenowej pracy socjalnej numer 3 na Nowowiejską 29 do mnie. Ja myślę, że dzięki uprzejmości pana redaktora w artykule pojawi się numer telefonu do mnie, żeby ze mną uzgodnić.
1: Tak,
2: tak jak w zeszłym roku państwo dzwoniliście i to były naprawdę niezwykłe rozmowy i niezwykłe dary. W tym roku, ponieważ przenosimy się z naszymi działaniami bardziej na pole urnowe, ponieważ groby mamy jakby przypięte, trumnowe, już tak na zapalenie zniczy, to o czym zawsze marzyłam, że w którymś roku po prostu pójdziemy i tylko zapalimy tam znicze, więc po prostu oprzątniemy, zapalimy znicze. Natomiast będziemy się koncentrować na polu urnowym, sprawdzimy, które tabliczki trzeba będzie w przyszłości jak najszybciej wymienić, czy gdzieś są jakieś krzyże, bo tam przy tych grobach urnowych też są krzyże, więc czy trzeba je wymienić, ale przede wszystkim poczyścimy te płytki, na których są, w których są urny. Oczywiście poza palamy znicze, więc apel jest oczywiście o znicze, środki czystości, takie, które pomogą nam o to zadbać, rękawiczki ogrodowe, worki na śmieci. I ponieważ w zeszłym roku był taki moment, w którym zaświeciło słońce i ja zobaczyłam, że na polu z nami jest prawie chyba z 60 czy 70 osób, więc z całą uprzejmością przyjmiemy wszelkie przekąski, napoje dla wolontariuszy, bo umówmy się, żeby ich posilić.
1: Proszę to konsultować oczywiście, żeby nie było za dużo wszystkiego, bo
2: nie,
1: ja wierzę
2: to
1: dobro.
2: Pilnuję.
1: Tak, proszę się kontaktować z panią Agnieszką. Podamy na naszej stronie pod audycją, która za chwilę pojawi się na stronie radiorodzina.pl, numer telefonu, kontakt, gdzie szukać wszelkich informacji. Ale niezależnie od tego, jeżeli macie czas, to przyjdźcie po prostu. To chyba nie trzeba się zgłaszać, jakoś szczególnie trzeba przyjść.
2: Absolutnie nie.
1: Dobrze, ja na sam koniec jeszcze właśnie rozmawiałem dzisiaj o tej akcji Groby Niczyje. Chciałbym jeszcze na koniec, taki trochę zmieniając lekko temat rozmowy, zapytać o uważność na drugiego człowieka. To się przejawia w tle naszej audycji, z tyłu jest, że te osoby były samotne, albo mają rodzinę, która porzuciła te osoby, albo są to osoby nieznane. Warto, tutaj ja zaapeluję o modlitwę, ale też tutaj cała audycja też chyba jest apelem o pamięć o takich osobach, żeby być uważnym. Ale ta uważność już powinna być dużo wcześniej, kiedy obok nas jest samotny sąsiad. Czy
2: dokładnie
1: tutaj też możemy zaapelować, czy to jest też apel tej
2: myślę,
1: akcji do takiej uważności?
2: Myślę, że to jest apel aktualny cały czas. Bądźmy uważni na drugiego człowieka. Zobaczmy, czy ten sąsiad, czy na pewno go nie widzimy 3 dni, bo na przykład wyjechał, czy może jednak coś się zadziało. Patrzmy, czy ktoś nie spędza samotnie świąt. Ja się kłaniam nisko i bardzo proszę o uważność na drugiego człowieka. Może mamy za dużo zupy, może kawałek ciasta, podejdźmy, przedstawmy się. Może jesteśmy nowym sąsiadem, może to będzie po prostu nowa przyjaźń.
1: Drodzy państwo, jak widzicie, jest szereg działań, gdzie można przez zwykłą uważność dać dużo dobra. Siłą rzeczy też, z racji na okres, w którym jesteśmy, zbliża się akcja Groby Niczyje. Tutaj apelujemy o włączenie się w tę inicjatywę, o której dzisiaj opowiadała Agnieszka Hamioło, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Sekretarz generalny NATO zapowiada obronę wschodniej flanki. Papież Leon XIV wraca do zdrowia. Dziś przeżywamy Dzień Dziecka Utraconego. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. NATO będzie ściśle współpracować z sojusznikami w regionie Morza Czarnego w związku z ostatnimi atakami na żeglugę handlową, zapowiedział sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Rutte przekazał na platformie X, że rozmawiał z premierem Bułgarii Rumenem Radewem o najnowszych atakach na statki handlowe na Morzu Czarnym. Od początku października na Morzu Czarnym u wybrzeży Rumunii i Bułgarii, które należą do NATO, na skutek nalotów bez załogowców zostało uszkodzonych 5 statków handlowych. Ataki na statki handlowe są oceniane jako rosyjska próba destabilizacji wschodniej flanki NATO.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież wraca do zdrowia po operacji. O 14 opublikowano komunikat medyczny. Zapoznał się z nim Wojciech Rogacin z Vatican News.
2: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
0: Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Wczoraj Leon XIV czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu w klinice Gemelli. Spółka Canal Plus Polska mogła wprowadzać konsumentów w błąd co do tego, jak długo będą mogli korzystać z pakietu Mistrzowska Piłka. Prezes UOKiK-u postawił spółce zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów, mówi Tomasz Chrustny.
3: Kibice wybierają oferty telewizyjne często po to, żeby śledzić konkretne rozgrywki i oglądać mecze ulubionych drużyn. Mistrzowska Piłka mogła być magnesem, który przyciągał ich do całej oferty. Jeśli sportowy pakiet miał zostać wycofany przed końcem umowy, konsument powinien o tym wiedzieć przed jej zawarciem. Informacje o tym, jak długo będzie dostępne, powinny być jasne i zgodne z prawdą.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, kara może wynieść do 10% obrotu przedsiębiorcy. 97 dni żyła Agatka, córka Katarzyny i Mateusza. Dziewczynka urodziła się z wielowodziem, a rodzice już w czasie ciąży wiedzieli, że jej życie może być krótkie. W dniu dziecka utraconego wracają do doświadczenia choroby, opieki nad córką i pożegnania. Ich historia pokazuje także, jak ważne jest wsparcie bliskich i specjalistów, kiedy po stracie trzeba uczyć się życia na nowo.
4: Można powiedzieć, że myśmy przez to przeszli nawet dość łagodnie, bo się z tym pogodziliśmy, zawierzyliśmy Panu Bogu. Co ma być, to będzie i to było takie spokojne z naszej strony. Jadąc do niej, wiedząc, że już jedziemy się żegnać, to z takim spokojem i jeszcze takie, Panie Boże, ino, żebyśmy tam dojechali wszyscy, bo jedziemy całą rodziną, wieczór, Katowice, listopad, różnie bywa, deszczowo jeszcze wtedy było i damy radę dojechać, żeby się nic nie podziało i szukamy pomocy.
0: Katarzyna podkreśla, że o stracie trzeba móc rozmawiać i nie należy bać się szukać pomocy. 15 października to dzień, w którym rodzice, którzy przeżyli podobne doświadczenia, będą mogli znaleźć przestrzeń do modlitwy i rozmowy podczas wieczoru ukojenia w parafii Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich. O 18 zaplanowano tam dziś mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Marka Szkudło. Później adoracja Najświętszego Sakramentu.
5: Radio Rodzina.

0: Rozpoczął się unijny szczyt w Brukseli. Nie widać szans na porozumienie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zawetował zmiany w kodeksie wyborczym. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
1: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
0: Unijny szczyt potrwa do jutra. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka związanych ze ślubowaniem tego drugiego zapowiada opozycja. Poseł PiS Mariusz Błaszczak wzywa ponadto do protestu w obronie Trybunału Konstytucyjnego.
2: W sobotę o godzinie 14:00 tu odbędzie się wielka manifestacja. Manifestacja polskich patriotów. Serdecznie wszystkich zapraszam.
0: Tymczasem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek dziś podczas konferencji prasowej stwierdził, że kompromis w sprawie Trybunału nie jest możliwy. Jego zdaniem to prezydent przedłuża ten kryzys. Natomiast prezydent wskazuje, że Sejm nie dostarczył do pałacu potrzebnych dokumentów, by wykazać, że Maciej Berek spełnia wymogi formalne na sędziego Trybunału.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro ceny paliw mają nieco spaść. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6 zł. 95 groszy. Za benzynę 98 7 zł. 76 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł. 3 grosze. To ceny maksymalne na jutro. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmiany liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się na danych demograficznych sprzed prawie dwóch dekad.
4: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
0: Prezydent zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakładała, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marciem Polmansem. Para odpadła w ćwierćfinale debla na kortach twardych. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Neilem Oberleitnerem. W grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu są nadal Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
5: Tu Radio Rodzina.

0: studiu Radia Rodzina Maja Różkowska-Król, albo Maja Król, zaraz tę pierwszą zagadkę rozwikłamy. Autorka najnowszej powieści Przysięga z popiołów. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak się nazywasz? Bo wydajesz pod nazwiskiem Maja Różkowska, a nazywasz się Maja Król.
1: Tak. No, ja tak naprawdę nazywam się Maja Różkowska-Król. Nazwisko Różkowska przybrałam też po ślubie, więc w tym momencie jestem dwojga nazwisk, ale ponieważ moja droga zawodowa jest drogą artystyczną, pełną różnych zawiłości, zakrętów, no to jakoś tak wyszło, że po prostu na scenie, ponieważ z zawodu jestem aktorką, działam jako Maja Anna Król, używam tam też mojego drugiego imienia. No i jak wzięłam ślub, najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się tego po prostu odkręcać w przeróżnych agencjach, napisach i tak dalej, już tak zostało, po prostu mimo, że zmieniłam nazwisko formalnie, no to ciągle gdzieś tam działałam pod nazwiskiem Maja Anna Król. No a potem przyszedł czas na ten debiut literacki i to jest debiut w fantazy i to jest dla mnie jakiś taki gatunek, który jest bardzo mało ze sceną związany, więc potrzebowałam na tę działalność jakiegoś takiego osobnego miejsca, mi po prostu wewnętrznie było to potrzebne i uznałam, no mam to drugie nazwisko, no to w sumie czemu nie? Więc jeżeli rozmawiasz ze mną pisarką, to rozmawiasz z Mają Różkowską, jeśli rozmawiasz ze mną aktorką, to rozmawiasz z Mają Anną Król, a formalnie jakbyś chciała mnie zapytać w urzędzie, jak się nazywam, no to Maja Różkowska-Król. Trochę skomplikowane, wiem.
0: Trzy twarze Mai.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobra, to zacznijmy od może aktorki, bo ten świat bardzo, bardzo bliski, bo jesteś absolwentką studium w Olsztynie, które działa przy Teatrze Stefana Jaracza. Skąd aktorstwo w twoim życiu?
1: Wiesz co, to jest pytanie, które zawsze wszyscy zadają i ja rozumiem dlaczego, ale ja nie mam na nie nigdy dobrej odpowiedzi, dlatego że ja po prostu to robię od zawsze. W sensie nie było żadnego...
0: I to jest właśnie odpowiedź.
1: Nie było żadnego takiego momentu, wiesz, że ja poszłam na spektakl, zobaczyłam coś i nagle mówię tak. Tak, to jest coś, co chcę robić w życiu. Nie, no po prostu ten teatr jakoś tak zawsze był i to było jakieś takie intuicyjne. Miałam moment na koniec liceum, kiedy uznałam, ej, chyba będę robić jakieś takie bardziej rozsądne rzeczy w swoim życiu, znajdę stabilną pracę i to będzie wszystko takie proste, ułożone. No i spróbowałam i się okazało, że zupełnie nie jest to moja droga, więc zaczęłam zdawać do szkół teatralnych, no i tak się to już dalej potoczyło.
0: A co spróbowałaś?
1: Wiesz co, poszłam na studia matematyczne i studiowałam też przez jakiś czas filologię hiszpańską i to jeszcze w ogóle było w ramach jednego kierunku, a nie dwóch różnych, więc jak ludzie pytali mnie, co studiuję na tamtym etapie, to wszyscy robili wielkie oczy, jak odpowiadałam i w ogóle nie wiedzieli, jak się to łączy. Faktycznie miało to ze sobą mało wspólnego. Ja tę matematykę później zostawiłam, zostałam na samej filologii hiszpańskiej. No i w zasadzie, jak później teatr zrobił się już taką częścią mojego życia, która zajmowała mi niesamowicie dużo czasu, to z tej filologii też zrezygnowałam, ale mówię płynnie po hiszpańsku, nawet komunikatywnie, nauczyli mnie języka włoskiego, więc swoje z tych studiów wyniosłam. Z matmy trochę mniej.
0: Ale jednak często ta fantaza właśnie kojarzy się z naukami ścisłymi, bo tam jest dużo fanów i fanek, jeżeli chodzi o ten gatunek powieści.
1: Tak, to prawda. Chociaż zastanawiam się czasem, czy to jednak nie jest bardziej jakieś takie science fiction. Ja jednak piszę fantazy, bo uważam, że do science fiction trzeba mieć troszkę większą wiedzę niż ja mam. Bez bicia się przyznaję, że moja książka jest dużo bardziej fantazy, dużo bardziej fiction niż science, ale na pewno znajdzie swoich czytelników.
0: Aktorstwo jest jedną z dróg. Skąd to pisanie się u ciebie wzięło?
1: I znowu
0: bo obstawiam, masz na to odpowiedź, spokojnie, znajdziemy za to. Bo obstawiam, skoro Maja Różkowska, twoje panieńskie nazwisko, to ta książka, jak już sobie rozmawiałyśmy za kulisami, ona powstawała trochę tak sporo czasu, jakby nie patrzeć, jeszcze za twoich panieńskich lat.
1: Tak, aczkolwiek akurat Różkowska to jest moje nazwisko przybrane po ślubie. Ja wiem, ja mam na odwrót, ja jestem Maja Różkowska-Król.
0: To jest niesamowite.
1: Ja wiem, zrobiłam najbardziej skomplikowaną rzecz świata, ale wszyscy mnie o to pytają, w ogóle wszyscy myślą, że to jest jakiś taki mocno feministyczny gest, to znaczy, że ty dałaś swoje panieńskie nazwisko jako drugie to ważniejsze, a ja mówię, nie, po prostu ładniej mi brzmiało i chciałam się nazywać Maja Różkowska-Król. Jakoś tak to wyszło, ale masz rację, bo chociaż wydaję pod tym drugim nazwiskiem, to po prostu, no mówię, wynika z tego, że pod tym nazwiskiem jeszcze nie działałam i jakoś tak chciałam dać mu przestrzeń, też ta książka wychodzi w takim, a nie innym momencie mojego życia, więc... Więc tak to poszło, ale faktycznie ta książka powstawała bardzo długo, no bo ja zaczęłam ją pisać tak naprawdę 10 lat temu. I to oczywiście nie było 10 lat, wiesz, siedzenia, pisania po 8 godzin dziennie, tylko raczej to było takie coś, co było zawsze obok mnie, zawsze gdzieś tam było mi też po prostu potrzebne do jakiegoś tam rodzaju tworzenia. No i tak sobie to szło, tak sobie to pisałam, nawet nie miałam jakichś na początku wielkich planów względem tego, no ale skończyłam i wydało mi się to całkiem sensowną powieścią, zaczęłam ją gdzieś tam dalej wysyłać, potem przyszedł czas na jakąś taką redakcję i tak to jakoś swoim torem po prostu popłynęło, że przyszedł taki moment, kiedy mówię, nie, no dobra, już nic więcej z tym nie zrobię, w sensie jakby debiut zawsze będzie jakimś takim rodzajem czegoś trochę niedokończonego moim zdaniem, no bo wiadomo, że robimy się coraz lepsi, robimy się bardziej doświadczeni w miejscach, w których działamy, ale jeśli chodzi o tę literacką przygodę z debiutem, no to już poczułam, że po prostu on musi już dostać czytelnika, żebym mogła też pójść i tworzyć po prostu dalej.
0: Zanim dokończymy ten temat o pisaniu, jeszcze ciebie podpytam o studio Bajdurzymy, bo wspomniałaś o tym brzmieniu, że lepiej to nazwisko brzmiało Maja Różkowska-Król niż Maja Król-Różkowska. Mhm. To też ma gdzieś tam swoje korzenie, bo dubbingujesz, bawisz się tym głosem.
1: Tak. Studio Bajdurzy to jest taki no, projekt, który ja zaczęłam jeszcze na studiach, właśnie już z wtedy jeszcze nie moim mężem, ale moim obecnym mężem, już mi się trochę lata mylą, ale który zaczęliśmy razem. To wynikało też z jakiejś takiej mojej chyba ogromnej wiary właśnie w niego, bo ja działam dużo głosem, lubię to, ale on jest w tym po prostu niesamowity i serdecznie wam polecam, jak będziecie mieli kiedyś okazję posłuchać Roberta Różkowskiego, bo ma świetny głos. No i zaczęliśmy działać, zaczęliśmy dubbingować, zaczęliśmy nagrywać bajki w formie takich trochę słuchowisk. Duża część z tego też była no, jakimś takim efektem naszego dużego entuzjazmu, bo na starcie nie mieliśmy w sumie żadnego finansowania na te projekty, ale ponagrywaliśmy ileś bajek, głównie polskich debiutantów, to były głównie bajki dla dzieci, no i to potem jakoś tak poszło, że nagraliśmy też dubbing do paru animacji, nawet tutaj we Wrocławiu nagrywaliśmy dubbing do animacji studentki Akademii Sztuk Pięknych, on potem był na pewno wystawiany na jakichś festiwalach, na pewno tu we Wrocławiu na Nowych Horyzontach i to też była fajna przygoda, bo nagrywaliśmy tam we dwójkę 17 różnych postaci. Więc cała animacja jest zdubbingowana przez naszą dwójkę, mimo że tych postaci jest tam dużo więcej. No ale Hania jakoś tak nam zawierzyła, posłuchała nas, mówi, dobra, robimy, no i zrobiliśmy.
0: Nie, zostańcie państwo z nami, wracamy za moment.

0: Wracamy do rozmowy w studiu Radia Rodzina Maja Ruszkowska-Król. Cześć ponownie.
1: Cześć znowu.
0: A przy mikrofonie Ilona Baran. Rozmawiamy o najnowszej powieści fantasy Przysięga z popiołów, właśnie Mai, autorstwa Mai. Skąd wziął się pomysł na tę książkę?
1: Wiesz co, ja nie mam znowu takiego jednego momentu, ale mogę opowiedzieć parę anegdot i to chyba będzie, wydaje mi się, jakieś takie mimo wszystko odpowiadające na twoje pytania. Będąc nastolatką, ja też czytałam bardzo dużo książek fantasy, stąd się w ogóle wzięła jakaś taka moja duża miłość do literatury. To jest gatunek, od którego zaczynałam. Wydaje mi się, że to też jest jakieś takie powszechne wśród młodych osób, że zaczyna się od tych takich książek, może nie zawsze fantasy, ale jakichś takich przygodówek. Każdy ma gdzieś tam jakąś swoją historię startową. No więc ja po prostu uwielbiałam też ten gatunek, stąd w ogóle ta książka jest w gatunku fantasy, bo zaczęłam ją pisać w takim, a nie jakimś innym momencie. A skąd pomysł? To było tak, że ja po prostu zaczęłam pisać i nie miałam jeszcze większego pomysłu na to, co po prostu miałam jakąś taką potrzebę, że zaczęłam pisać i się nie zastanawiałam nad tym specjalnie. I mniej więcej w tym okresie, kiedy zaczęłam, i to jest śmieszna anegdota, mega się pochorowałam. To znaczy, nie była to jakaś taka poważna choroba, ale no dostałam gorączki takiej dosyć wysokiej, nie na tyle, żeby jechać z tym do szpitala, ale na tyle, że po prostu leżałam w łóżku, pamiętam moją mamę przykładającą mi taki mokry ręcznik do głowy, no bo byłam taka mocno rozgorączkowana właśnie. No i ponieważ, tak obstawiam, byłam aktualnie w jakimś takim momencie pisania, ci bohaterowie tak jakoś powstawali do życia.
0: Ile miałeś lat?
1: Miałam wtedy lat, czekaj, 15. 15, tak. Ci jakoś tak powstawali do życia. No to zaczęła mi się cała ta historia śnić. A sny w gorączce, nie wiem, czy też tak masz, ale takie jest moje doświadczenie, są jakieś takie bardziej intensywne, takie też troszeczkę trudniejsze do rozróżnienia. Czy to się dzieje naprawdę, czy mi się to śni? Takie, może nie halucynacje, nie na tyle intensywne, ale jest to w jakiejś bliskości tego słowa. I bardzo jestem sobie wdzięczna za to, że jak po tej gorączce wstałam, to ja spisałam to, co mi się przyśniło. Bo oczywiście ta książka, wiadomo, przeszła bardzo długą drogę. Nie wygląda już dzisiaj zupełnie tak jak wtedy, kiedy od tego zaczynałam, ale no zdecydowanie był to jakiś taki korpus, który był startem, nie? W sensie to jest to słynne powiedzenie, że w ogóle pierwsza wersja musi istnieć, żeby było co edytować. Więc od tego się tak naprawdę zaczęło. Ta książka przeszła wiele, wiele zmian. Wiele zmian na dobre. Ja zresztą, jak ją teraz czytam, to jestem z niej zadowolona, a ja jestem z siebie rzadko zadowolona, więc nawet polecam, słuchajcie. Ale od tego się zaczęło. Właśnie tak, no paradoksalnie od tego, że duża część tej fabuły pierwotnej mi się po prostu przyśniła, jak byłam chora.
0: Czyli fundament to jest twój sen.
1: Tak, tak. W zasadzie to tak.
0: Rok 841. Mhm. I to było w śnie?
1: Wiesz co? To akurat nie, dlatego że ta historia dzieje się na przestrzeniach takich dwóch linii czasowych i ta druga, której tam akurat w opisie nie masz, bo ten opis zaczyna się od tej jakby pierwszej, starszej, ale ta druga linia czasowa, ta powiedzmy bardziej współczesna, chociaż nie mówimy zupełnie o naszych czasach, więc trochę dziwnie mi używać słowa współczesna, ale ta bardziej współczesna to jest ta, która mi się przyśniła. Ta historia po prostu zaczęła potem, ona dla mnie potrzebowała jednak też drugiej linii, żeby móc dopowiedzieć więcej z tego, co się działo. No więc poruszamy się tam na różnych przestrzeniach też z tego powodu ta książka ma tak naprawdę dwóch narratorów, bo w zależności od miejsca, w którym jesteśmy, no to raz pojawia nam się narrator pierwszoosobowy, a raz trzecioosobowy, więc w sumie każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Właśnie teraz widzę takiego mema, takiej pani, która ma wzory matematyczne.
1: Tak.
0: To mniej więcej jest... Czyli jednak jest ta matematyka jest jednak w tej książce. Słuchaj, wtedy jak przyśniło ci się i miałaś 15 lat, myślałaś, że wydasz swoją książkę?
1: Na pewno mi się to marzyło. To w ogóle było tak, że no zaczęłam pisać i nie podejrzewałam się o to, że skończę, bo kończenie rzeczy jest jakieś, no trudne. Dużo łatwiej jest zaczynać niż kończyć wszelkie projekty. Ale skończyłam i tak naprawdę taką pierwszą, ostatnią kropkę, tak to powiem, no bo oczywiście ta książka była kończona 15 tysięcy razy od tamtego czasu, ale po raz pierwszy, jak ją tak skończyłam, w sensie postawiłam kropkę i myślałam, ej, to już, no to miałam lat 17, czyli po dwóch latach. Ale znowu, no nie takiego codziennego pisania, ale teoretycznie ona wtedy się domknęła. Niemniej, no oczywiście to była zupełnie, zupełnie inna książka niż ta, którą dzisiaj będziecie mogli przeczytać. I dostałam też wtedy bardzo dużo takich fajnych rad, jak to może sobie ewoluować, jak to może iść gdzieś dalej. I miałam oczywiście już wtedy marzenie, jak pierwszy raz ją zamknęłam, że wow, napisałam książkę, wow, wydam to. Bardzo się cieszę, że to się wtedy oczywiście nie wydarzyło, no bo jednak miałam 17 lat, umówmy się, że jest to jednak dosyć młody wiek, nigdzie nam się nie spieszę, ta książka jest dzisiaj po prostu dużo lepsza niż wtedy, tak najzwyczajniej mówiąc. Ale prawda jest też taka, że no pewnie jakbym poczekała z 5 lat, to za 5 lat znowu byłaby 5 lat lepsza. Z tym, że no mówię, przyszedł jakiś taki naturalny moment na to, żeby dać temu ujść, żeby móc po prostu tworzyć dalej. Ale tak, no zdecydowanie miałam takie marzenie, to się wtedy nie udało, bardzo dobrze, że to się wtedy nie udało, bardzo się cieszę, że też sobie wtedy powiedziałam, że ej, jestem mega młoda, nie muszę tego wcale robić teraz, przyjdzie taki moment, że to po prostu będzie miało swój czas i faktycznie tak jest, więc to jest super.
0: Jak piszesz? Jakie masz inspiracje do pisania? Czy jesteś taką osobą, że zamykasz się, słuchasz muzyki, albo też chodzisz w przyrodę?
1: Wiesz co? To zależy. Ja w ogóle mam jedną zasadę i generalnie się jej stosuję, pomijając pisanie już w trakcie tam kolejnych etapów wydawniczych. To znaczy, jak już jest redakcja, korekta po składzie, no to oczywiście to jest coś innego, ale jeżeli chodzi o takie pisanie od zera, znaczy, że już nic nie poprawiam, tylko po prostu mam napisać nowy fragment czegoś, to ja w ogóle muszę zacząć pisać na papierze. W sensie, tak jest też napisana cała moja książka, więc ja całość piszę na papierze i właśnie ta cała książka, którą będziecie mogli przeczytać, to ona ma swoją pierwszą wersję w ogóle na kartkach papieru. To znaczy, ja mam po prostu w domu moje notesy z tych wszystkich lat, kiedy pisałam, i każdy rozdział, z małymi wyjątkami, które były dopisane właśnie w trakcie już redakcji, ma swoją wersję papierową. I ona znowu oczywiście jest zupełnie różna od tej, którą będziecie mogli przeczytać, bo to przeszło mega, mega dużo etapów, dużo ludzi to też czytało, pomagało mi to poprawiać, tak żeby to było po prostu dużo, dużo lepsze. Ale teoretycznie każdy rozdział ma swoją papierową wersję i to jest jakiś taki mój must have, ale dlatego też jak pytasz, gdzie wychodzę i tak dalej, ja ten zeszyt po prostu zawsze miałam ze sobą. I jak miałam chwilę, załóżmy, ja jestem też bardzo punktualną osobą, bardzo nie lubię się spóźniać, wręcz wolę być za wcześnie. Kiedyś miałam coś takiego, że zawsze przychodziłam pół godziny przed spotkaniem na miejsce, żeby się nie spóźnić. I już na szczęście się wyzbyłam tego zwyczaju, bo potem się denerwowałam.
0: Przychodzisz 25 minut przed.
1: No, z 15. Nie, no to zależy, ale było to o tyle irytujące, że jak ktoś się spóźniał 5 minut, to ja się denerwowałam, bo czekałam 35, więc już się oduczyłam. Ale kiedyś faktycznie tak miałam i zawsze miałam ten notes przy sobie, więc po prostu miałam te pół godziny, siadałam z tym notesem, no i po prostu zapisywałam sobie, co tam się dalej dzieje. No i to w zasadzie miejsce nie miało dla mnie znaczenia. Ja generalnie nie potrzebuję ciszy albo czegoś takiego. Chyba, że na przykład dużo piszę w pociągach w ogóle. W pociągu bardzo często piszę, to jest jakieś takie dobre miejsce do pisania. Z jednym wyjątkiem, czasem się zdarzy, że ktoś koło mnie prowadzi tak wciągającą rozmowę, że przestaję pisać i że zaczynam słuchać, o czym ci ludzie rozmawiają. Ale o ile to się nie wydarzy, to jest okej. W sensie najlepsze jest albo zupełna cisza, albo gwar. No bo jak jest tylko jedna rozmowa, która może przyciągnąć moje ucho, to wtedy jest najtrudniej. Ale raczej niewiele mi przeszkadza w pisaniu.
0: Z takiego otoczenia inspirujesz się, czerpiesz do swoich książek?
1: Na pewno. Myślę w ogóle, że to gdzieś nawet pod kątem... Nie sądzę, że to jest świadome. Myślę, że bardziej dzieje się to w mojej podświadomości. W sensie domyślam się, że na przykład pisząc jakąś relację między rodzeństwem, prawdopodobnie korzystam bardzo z tego, jaką mam relację z moją siostrą, albo jaką relację mam z jakąś taką bardzo bliską u mnie osobą, z którą się długo, długo znamy, z moją jakąś przyjaciółką, prawdopodobnie to się przenika, w sensie wydaje mi się niemożliwe, żebym z tego w ogóle nie korzystała. Raczej nie robię tego świadomie, ale jestem przekonana, że to na pewno się pojawia.
0: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
2: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Wracamy do rozmowy w studiu Radia Rodzina Maja Ruszkowska-Król. Cześć ponownie.
1: Cześć znowu.
0: A przy mikrofonie Ilona Baran. Rozmawiamy o najnowszej powieści fantasy Przysięga z popiołów, właśnie Mai. Czym dla ciebie jest pisanie? Taką ucieczką, czy też formą wyrażenia siebie, czy formą wyrażenia swoich snów?
1: Wiesz co, chyba ucieczka to jest dobre słowo, przynajmniej jeśli chodzi o pisanie fantasy, bo ja piszę też inne rzeczy, ale to na razie są takie jakieś zaczynki moich prób.
0: Za 10 lat zobaczymy.
1: Tak, za 10 lat zobaczycie. Ale fantasy jest to tyle fajne, że oczywiście tam trzeba się bardzo przygotować, w sensie nie przeskoczy się pewnych rzeczy. Jeśli tworzę w jakimś zupełnie zmyślonym świecie, no to jednak muszę mieć wzgląd na to, że fizyka, biologia człowieka są jakieś nieubłagane, no i trzeba mieć na to jakiś wzgląd, trzeba oczywiście wykonać pewien research. Oczywiście, że tak. Ale w momencie, kiedy to już jest jakoś tam zrobione, to mam wrażenie, że daje to takie pole po prostu totalnej wolności i takiego rób ta, co chce ta, dopóki nie pojawiają się no, dziury fabularne, nie? Ale nie wiem, te pewne ograniczenia też chyba właśnie sprawiają, że czuję się w tym jakaś taka zupełnie wolna. W sensie, że daje mi to jakąś taką przestrzeń do sprawdzenia, a co by było gdyby? Bo ja w ogóle uważam, że te historie fantastyczne bardzo często tak naprawdę opowiadają o naszym świecie, tylko w jakichś takich totalnie zmyślonych, magicznych rzeczywistościach. Nie?
0: Przejdźmy do wisienki na torcie, czyli Przysięgi z popiołów. O czym jest ta książka?
1: I teraz tak, ja ci odpowiem, ale zachęcam do przeczytania całego opisu, który jest dłuższy.
0: Dobrze, ale żebyśmy też nie spoilerowali naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Tak, właśnie taki mam plan.
0: Przysięga, że to się dzieje w dwóch równoległych światach.
1: Tak, w dwóch równoległych światach głównie śledzimy historię takiego młodego chłopaka z mniejszego miasta, który zostaje przekonany do tego, żeby złożyć obietnicę, której nie do końca rozumie, no i ta obietnica jak już przychodzi co do czego, no to wywraca jego życie do góry nogami, wrzuca go w sam środek wojny ze smokami, no i dalej już się dzieje i dalej nie chcę wam spoilerować. Pojawiają się też inne linie czasowe, ja mówię, zachęcam do przeczytania opisu z tyłu książki, z tego prostego powodu, że oczywiście to jedno zdanie zachęcające jest bardzo ważne, ale mam wrażenie, że fantasy bazuje na jakimś takim klimacie i że to nie zawsze chodzi do końca tylko o samą akcję, ale też o to, gdzie jesteśmy, w jakim świecie, co tam się dzieje, jakie tam są stworzenia, na czym polega ta cała magia tego świata. I tego już się tak chyba w jednym zdaniu nie da. Ale jeśli lubi się książki, w których pojawia się dużo smoków i przeróżne fantastyczne stworzenia, no to zapraszam.
0: Kim są główni bohaterowie?
1: Główny bohater, rozważam to pytanie, ponieważ mamy tak naprawdę przez to, że mamy też te dwie linie czasowe, tych bohaterów nam się trochę pojawia i taki główny bohater i bohaterka, których śledzimy, no to jest właśnie ten młody kowal z małego miasteczka i dziedziczka tronu tejże wyspy, na której będziemy się znajdować. To są takie dwie historie, które śledzimy najbardziej, ale pojawia się tam bardzo dużo bohaterów. Mam wrażenie też, że bohaterek mimo wszystko, chyba więcej niż bohaterów, które są bardzo istotne do popychania tej fabuły dalej, nawet jeśli widzimy tylko szczątkowe fragmenty tej historii. I no to wynika po prostu z tego, że obracamy się w przeróżnych czasach i w przeróżnych momentach historycznych.
0: 522 strony.
1: Tak, kropka. Nie no, 522 strony, to jest w ogóle śmieszne, bo pytanie, ile twoja książka ma stron, pojawia się bardzo często na etapie pisania, a pisarze jak piszą, to tego nie wiedzą, nie? Bo to zależy potem od składu i przeróżnych fragmentów dalej, więc jak pytali mnie jeszcze w lipcu, ej, a ile stron będzie miała ta książka, to byłam w stanie tylko powiedzieć, ile będzie miała znaków ze spacjami. To była jedyna informacja, jaką posiadałam. Ale tak, już teraz wiemy, że 522 strony, ta książka oczywiście już jest wydrukowana, już w zasadzie pierwsze egzemplarze pojechały do osób, które wzięły udział w przedsprzedaży. I nawet już dotarły, bo dostałam dzisiaj zdjęcia właśnie, że egzemplarze docierają, więc tak, 522 strony czystego fantazy.
0: Czy aktorstwo wpływało na powieść?
1: Myślę, że na pewno. Od pewnego momentu, to znaczy, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że pisanie i aktorstwo mają ze sobą wspólnego to, że jest to jakiś taki rodzaj storytellingu, opowiadanie historii. Z dwóch oczywiście różnych perspektyw, z przeróżnymi narzędziami, ale że i w tym chodzi o to, żeby opowiedzieć jakąś historię. Tylko, że jako aktorka wchodzę raczej w historię postaci, którą tam mam do odegrania i opowiedzenia jej, dania jej bardzo wiernie mojego głosu, mojej biologii do tego, żeby ona mogła przemawiać tą swoją historią ze sceny. A tu wchodzę z takiego trochę poziomu niby meta, że ja wiem wszystko, jestem autorem, który to stwarza, który te postacie, te wydarzenia powołuje do życia, ale mam czasem wrażenie, że jednak kontrola nad tym wszystkim jest jednak trochę ograniczona, to znaczy od pewnego momentu, jak się obcuje z tymi swoimi postaciami, pisze się jakieś ich losy, No to się okazuje, że one jakąś taką mają większą władzę nade mną niż ja nad nimi, mimo że są wytworami mojej wyobraźni. No bo zdarzały mi się sytuacje, kiedy napisałam na przykład w tym moim zeszycie na kartce papieru, nie wiem, 7 stron jakiejś sceny i byłam z niej bardzo zadowolona, po czym odzywa się ten cichy głosik mojej bohaterki w głowie, mówi: ej Maja, ale ja bym tak się w życiu nie zachowała. Co to są za słowa? W sensie ja bym tak nie powiedziała. Pomyśl o tym, co mi tam dałaś i to przecież się w ogóle nie zgadza. No i zaczynam analizować i okazuje się, że 7 stron jest do skreślenia, no bo faktycznie to jest po prostu inny człowiek, w ogóle nie ta postać, więc na pewno ma to coś wspólnego ze sobą, tylko z różnych perspektyw, ale moim zdaniem i w jednym i w drugim chodzi po prostu o to, żeby opowiadać jakąś historię.
0: W tej twojej całej historii był jakiś taki najtrudniejszy moment podczas pisania?
1: Tak, był taki moment, kiedy pisząc książkę, pojawił się tam taki wątek, który był taki stosunkowo problematyczny. To znaczy on był mi potrzebny do wydarzeń, które miały się zadziać dalej, ale był bardzo nie w porządku. Znaczy pojawił się ten po prostu syndrom sztokholmski i ja nie byłam w stanie tego przeżyć, że on się pojawił, bo mi się w ogóle nie zgadzał z tym, co chciałam pisać dalej, ale im bardziej brnęłam, tym bardziej się okazywało, że oj, to takie jest nie do końca to, co chyba chciałam napisać. No i wymagało to ode mnie trochę skreśleń, przepisywania i w pewnym momencie już zmienienia trochę jakiejś takiej linii fabularnej, żeby to po prostu zniknęło, więc tak, czasami mówię, dlatego to, co powiedziałam przed chwilą, ci bohaterowie czasami mają nade mną większą władzę, niż mi się wydaje. Ja piszę jedno, się okazuje, że wychodzi z tej historii coś zupełnie innego.
0: Tytuł kiedyś się pojawił?
1: Wiesz co? Stosunkowo niedawno, tak naprawdę, chyba pół roku temu, bo ja tę książkę początkowo, jak zapisywałam, ona jeszcze w ogóle w pierwszej redakcji, w jakiej była pod tytułem Potomkowie. I od tego się zaczynało, i to nie jest jakiś przemyślany tytuł z mojej strony, ten pierwszy ci Potomkowie, on po prostu zrodził się naturalnie w momencie pisania pierwszych jakichś takich wersji. Wydało mi się to tematycznie odpowiednie. Myślę, że jak sięgniecie do książki, to też zrozumiecie dlaczego. Na pewno coś tam o niej dodatkowo to mówi. Ale potem wydało mi się jakieś takie trochę za proste, chyba jak na fantasy. Zastanawiałam się, gdzie tam jest jakiś taki najważniejszy moment tego i o co tu chodzi. I zdecydowałam się po prostu na zmianę tego tytułu. Ta tytułowa Przysięga z popiołów jest oczywiście tą obietnicą, o której wspominałam tutaj w tym krótkim opisie książki, bo od tego tak naprawdę się wszystko zaczyna, powiedzmy.
0: Nie, zostańcie państwo z nami, wracamy za moment.

0: Wracamy do rozmowy w studiu Radia Rodzina. Maja Ruszkowska-Król. Cześć ponownie.
1: Cześć znowu.
0: A przy mikrofonie Ilona Baran. Rozmawiamy o najnowszej powieści fantazy Przysięga z Popiołów, właśnie Mai. A czy Przysięga z Popiołów będzie początkiem większej serii?
2: Zobaczymy. To znaczy, Przysięga z Popiołów jest zakończoną historią. W sensie mamy tam coś, od czego zaczynamy i ta historia się rozwiązuje pod koniec tej książki. Jeżeli mielibyśmy kiedyś usłyszeć o jeszcze jakichś losach bohaterów, to byłaby to zupełnie odrębna przygoda, zupełnie odrębna historia, bo ta jest już po prostu zakończona, nie jest zapisana z jakimś takim celem, żeby powstała kolejna. Ale, i tutaj zaprzeczytam, o co powiedziałam przed chwilą, ale ja piszę już dalej. To znaczy, ten świat, który gdzieś tam powstał w mojej głowie, jest na tyle bogaty, że tak naprawdę losy, może niekoniecznie tych samych bohaterów, ale tego samego świata gdzieś tam ciągle się dzieją i to, że bohaterowie, których poznacie no, w tej książce, opowiedzieli nam jakąś część siebie i wydawałoby się, że to jest ostatnia kropka, to ja nie wykluczam tego, że może się to gdzieś tam jeszcze dalej pojawić. Bo piszę już dalej, co prawda są to historie dziejące się w tym świecie, ale zupełnie innych bohaterów, ale nie wiem, sama nie wiem, co to przyniesie. No tak jak mówię, oni czasami mi wskakują do głowy i się okazuje, że jednak mają coś jeszcze do powiedzenia, więc jak coś będą chcieli jeszcze powiedzieć, no to opowiedzą.
0: Przed tobą spotkania autorskie. Takie zderzenie właśnie twórcy z czytelnikami, też opinie, rozmowa o książce. Stresujesz się?
2: Bardzo, bardzo się stresuję. W sensie ten stres dopiero zaczyna do mnie docierać, bo z racji na to, że wydanie książki to jest po prostu masa roboty, też takiej nie artystycznej, tylko takiej po prostu organizacyjnej. W sensie, że dużo się dzieje jakichś takich rzeczy, które trzeba po prostu załatwić, to ja trochę nie mam czasu o tym myśleć. Tak jak przed premierą w teatrze mam coś takiego, że wiem, że się odsłonię, wiem, że się pokażę i zajmuję się głównie tą artystyczną częścią, więc idę z jakąś tremą i noszę ją też w sobie, to takie napięcie, które jest też ekscytujące przed spektaklem i to jest dla mnie naturalne. Tak tutaj mam wrażenie, że jest to takie trochę przesunięte, że dopiero zaczyna do mnie docierać, że w ogóle ktoś przeczyta jakieś słowa, które ja napisałam i też paradoksalnie to jest takie coś, co jest tylko moje, to znaczy jak gram spektakl, to się czuję mniej odsłonięta, bo mam wrażenie, że tam są tam oczywiście moi koledzy z zespołu, że ktoś to wyreżyserował, że jakby na dzieło teatralne składa się ileś rąk i jest to dla mnie jednak mniej osobiste, gdyby miała tam być jakaś negatywna opinia, chociaż rzeczywiście dotyka, nie, to wiadomo, ale tutaj czuję się bardziej odsłonięta, bo to jest totalnie wytwór mojej głowy, totalnie wytwór mojej wyobraźni i ktoś to zaraz przeczyta i jest to w pewnym sensie no po prostu... Ja to sobie tak nazwałam ostatnio, że to jest takie uczucie, jakbym wpuszczała kogoś do mojej głowy i nie wiem, jak ja się z tym czuję, że ktoś tam wchodzi i będzie jeszcze to oceniać. No ale tak naprawdę każde dzieło artystyczne no, potrzebuje tego odbiorcy, więc no mówię, mimo tego, że mnie to stresuje, to też bardzo, bardzo się na to cieszę. I jak ze wszystkim, nie? Każdy artystyczny wytwór ma swoich zwolenników, przeciwników. Komuś się to spodoba, komuś nie i to niestety nie sposób tego uniknąć. Albo stety, może właśnie to jest dobrze, że każdy gdzieś tam może znaleźć coś swojego, więc jeżeli dotrze to do paru osób, które coś w tej książce dla siebie znajdą, to w zasadzie ja będę zadowolona. Też tak naprawdę ja tę książkę wydaję trochę w sumie dla tej małej Mai, która po prostu, no małej, no 15-letniej, ale małej, która po prostu zaczęła to pisać, jakoś tak uwierzyła, że może się z tym coś wydarzyć, no i chyba tak, żeby jej pokazać, że ej, masz wysoko, bo kurczę, dzieje się.
0: To też taka inspiracja dla współczesnej młodzieży, współczesnych nastolatków.
2: No myślę, że tak. W sensie trzeba po prostu robić swoje. No i tyle. I się jakoś tak nie oglądać chyba na to, co tam po drodze ci powiedzą. No bo mnie przecież zanim gdzieś tam się okazało, że to wyjdzie, no to ileś wydawnictw oczywiście tej książki nie wzięło, nie odpisało. To nawet nie jest tak, wiesz, że spotykasz się z jakimś nie. Czasami po prostu spotykasz się z ciszą i to jest chyba nawet trudniejsze. Tak mi się wydaje, że po prostu czekasz i nie wiesz, czy się doczekasz. Więc no ja od pewnego momentu po prostu biorę sprawy w swoje ręce. Staram się nie brać ich tylko za dużo, bo wiem, że mam takie tendencje.
0: Masz tylko dwie ręce, prawda?
2: Tak, a czasami próbuję, jakbym miała cztery.
0: A jak wyglądał ten proces, jak już ta książka postawiłaś? Tę ostatnią kropkę powiedziałaś, to jest gotowe, to co dalej?
2: To zależy, którą ostatnią kropkę. W sensie, bo to jest właśnie to, nie? Że tych ostatnich kropek było tyle, ja ci nie powiem, ile razy ja kończyłam tę książkę. Ja pamiętam, jak skończyłam ją pierwszy raz, jak właśnie miałam te 17 lat i byłam w ciężkim szoku.
0: Ten ostatni raz, kiedy
2: skończyłam. Ostatni raz, jakie to było uczucie, tak?
0: Też uczucie, ale też co dalej, jakie kroki wyglądały, bo może ktoś nas słucha, może ktoś chciałby też wydać książkę, bo to bardzo ciekawe. Stwierdziłaś, wydam sobie książkę i wydałaś.
2: Wiesz co, no to jest tak, że jak pierwszy raz poczułam, że ona jest taka gotowa, żeby gdzieś tam płynąć dalej, no to oczywiście wysłałam ją do wielu wydawnictw tradycyjnych. Parę mi tam nawet pisało z jakimiś w ogóle komentarzami, też w ogóle bardzo sensownymi. Też jestem bardzo wdzięczna wtedy za te odpowiedzi, dlatego mówię, ta cisza jest chyba najtrudniejsza, bo nie ma jeszcze w sobie jakąś tam informację, no nie? Ale dostałam bardzo, bardzo fajne komentarze i też zaczęłam działać z tym dalej. Przyszedł taki moment, że ja już wiedziałam, że ta książka potrzebuje drugiego oka, drugiego czytelnika, drugiego twórcy, już nie byłam w stanie tego zrobić dalej sama, więc po prostu poszukałam redaktorki, która chciałaby zrobić ze mną korektę przedwydawniczą. Tak poznałam Agnieszkę, która zrobiła ze mną przewspaniałą robotę i bardzo cisnęła tę książkę do przodu. No i to był bardzo potrzebny etap, że po prostu już sięgnął do tego ktoś inny, nie ja. No i potem też to parę razy wysyłałam. W pewnym momencie uznałam, że po prostu, no, wydajemy i znalazłam ludzi, którzy gdzieś tam byli chętni do tego, żeby zrobić to ze mną. To wcale nie jest takie trudne paradoksalnie, bo bardzo dużo ludzi książki, po prostu chcę robić rzeczy. W sensie w ogóle mam wrażenie, że w tym artystycznym świecie bardzo dużo zależy od jakiejś takiej naszej determinacji pod tytułem chcę robić i po prostu nie będę się przez chwilę zastanawiać nad tym, co mi może to udaremnić, tylko po prostu spróbuję to zrobić. Najwyżej mi nie wyjdzie. No i trochę tak było, że znalazłam ludzi, którzy mi pomogli tutaj po prostu aż pozdrowię na antenie Kasię, bo Kasia była moim mentoringiem przez ostatnie pół roku i ja bez niej bym umarła 15 razy po drodze na tej ścieżce wydawniczej, a ona po prostu wiedziała, co robić, też przerobiła ileś właśnie już tych procesów wydawniczych, więc po kolei gdzieś mnie kierowała w całym tym procesie. No i ta książka przeszła sobie te wszystkie takie etapy właśnie tej korekty, tego składu. Mam wrażenie, że ten taki moment, kiedy ja poczułam się wreszcie zadowolona, to wcale nie był w momencie, kiedy zdecydowałam, że będę wydawać książkę, tylko tak naprawdę to było w ogóle w sierpniu albo nawet na początku września, chwilę temu, jak zrobiliśmy korektę po składzie, tam jest parę jakichś takich etapów, które jeszcze trzeba przejść, nie będę wchodzić w jakieś takie technikalia, ale wymagało to ode mnie czasami po prostu podopisywania jakichś nawet mikrozdań, mikrorzeczy, żeby to tak też wyrównać, żeby po prostu dobrze wyglądało wizualnie, nie tylko czytało się to dobrze. No i te takie mikrozmiany były moim zdaniem też na tyle istotne i też no jak się ziarnko do ziarnka pozbiera, a tych mikrozmian ileś oczywiście było, no to się złożyło na jakąś taką całość, że ja potem już czytałam tę książkę, już jak była w takiej gotowej wersji, no bo oczywiście musiałam ją przeczytać, zanim poszła do drukarni, bo jeszcze by poszło z jakimś babolem i nie byłoby dobrze. Chociaż nie wiadomo, może się tam ciągle jakiś znaleźć, jesteśmy tylko ludźmi. No i miałam takie, kurczę, nie, że to już jest gotowe, w sensie, że ja już jedyne, co bym mogła w tym momencie zrobić, to napisać po prostu nową książkę o tej samej treści, tak jakbym to zrobiła dzisiaj, będąc w takim wieku, z moim doświadczeniem i tak dalej. I byłoby to zupełnie inne dzieło i kto wie, czy w ogóle powstałoby do końca, nie?
0: Gdzie się można spotkać?
2: Możemy się spotkać w niedzielę, to jest 18 października, od godziny 17. Ja sobie będę czekać na was w Kafe Rozrusznik. Serdecznie zapraszam. Można wpaść, będzie można właśnie kupić książkę, będzie można pogadać, będzie można wypić kawę i w ogóle będzie super.
0: Kolejne spotkania?
2: Jeszcze są niezaplanowane. Przyznaję, że póki co skupiłam się na tym, żeby ta premiera wystartowała, żeby całość już ruszyła do momentu, kiedy ta książka jest. I oprócz tego spotkania w tę niedzielę, to jest jeszcze spotkanie wcześniej, więc w zasadzie nie kolejne. Ono jest w Opolu 16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej i tam o godzinie 18 w ramach Nocy Bibliotek w ogóle, więc teraz mam taki weekend spotkaniowy, literacki.
0: 14 października to jest przypadek, że wydajesz akurat w tym dniu?
2: Wiesz co, to było tak, że po prostu patrzyliśmy plus, minus, kiedy to jest możliwe. Ja wiedziałam, że chcę wydać jesienią, bo to jest jakiś taki dobry moment na wydawanie. Sama pamiętam, że dużo moich ukochanych premier wychodziło zawsze w tym czasie i premiery literackie najczęściej właśnie wychodzą w środy i czwartki. Tak po prostu jakoś się przyjęło, więc ja uznałam, no dobra, no to zdążymy, będziemy mieć wydruk, to jedziemy 14 października. Tak, jest to w zasadzie, nie przywiązywałam uwagi do tego, że jest to akurat też takie święto, że uczniowie w sumie mają wolne.
0: Jest Dzień Nauczyciela, no taki ukłon w stronę pani od języka polskiego, które cię uczyły.
2: Tak, tak, zdecydowanie. No, nawet zapraszałam ostatnio moje liceum na spotkanie w Opolu, bo ja jestem Opolanką, a moja polonistka z czasów liceum jest aktualną dyrektorką, więc też jakoś tak, już nie jest polonistką, ale ja ciągle ją wspominam z tamtego okresu i też ta książka no, powstawała w tamtym czasie, kiedy ona mnie uczyła, więc jest to całkiem ciekawe.
0: Maja Ruszkowska-Król, autorka powieści fantasy Przysięga z popiołów, była gościnią Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
2: Ja

0: Hi, we're ASO Base on Radio Regina.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
3: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. 2 dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
1: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.